rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

0: Więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Nie ma czego się bać.

0: Jest szósta, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
1: Dziś Dzień Dziecka. Psychologowie zachęcają do tego, by częściej wsłuchiwać się w opinię dziecka, zwłaszcza w ważnych dla nich sprawach.
2: Uczymy się tego, żeby dzieci po pierwsze w ogóle zaprosić do rozmowy, ale jeszcze, żeby uwzględnić ich zdanie. No, myślę, że tutaj mamy trochę z tym problem.
3: Jeżeli on odmawia chodzenia na jakieś zajęcia, to może to nie jest taki po prostu wymysł i ja na siłę będę próbować go zachęcić. Może za dużo, może to dziecko potrzebuje posiedzieć w piaskownicy, tak? A jeżeli chodzi o nastolatki, no to tym bardziej. Nic o młodych ludziach bez młodych ludzi.
4: Lubię poczytać książkę, bo nie mam co robić. Na rowerze też bardzo często. Czasami mi się tak nudzi, że pojeżdżę po prostu po mieście i tyle.
1: Mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, psycholożka Marta Szczodrak i szóstoklasista Błażej. Co drugie dziecko twierdzi, że nauka zabiera mu większość wolnego czasu, a co czwarty nastolatek uważa, że wolnego czasu nie ma wcale.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Jeszcze dziś strażacy dogaszają wielki pożar lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec.
6: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona.
1: Do akcji zaangażowano w ciągu kilku dni 1500 strażaków. Tej nocy w całej Warszawie zacznie się nocna prohibicja. Po 22 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Więcej o tym ograniczeniu Ben O'Connor.
7: Zakazowi z początku towarzyszyły kontrowersje, przyznaje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
8: Zmieniłem zdanie po latach, bo ja nie jestem zwolennikiem restrykcji, ale po latach dyskusji tych ostatnich zostałem przekonany do tego, że to ma szansę mieć pozytywny wpływ na miasto.
7: Pilotaż programu zakończył się sukcesem, mówi Jan Śpiewak, jeden z pomysłodawców zakazu.
9: Policja i Straż Miejska notuje kilkunasto, nawet kilkudziesięcioprocentowe spadki interwencji w dzielnicy Praga Północ i Śródmieście. Zwrot w sprawie nocnej prohibicji w Warszawie był efektem po prostu nacisku społecznego, nacisku medialnego.
7: Bezwzględny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie będzie obowiązywał od godziny 22 do 6 rano. Alkohol wciąż będzie można kupić w restauracjach i barach.
1: Podobny zakaz wprowadziło 180 gmin w Polsce, w tym kilka miast wojewódzkich. Lato w Polsce ma być długie i upalne. Gorąco ma się zrobić już w połowie czerwca, gdzie niegdzie ponad 30 stopni. Będzie też bardzo sucho, ostrzega klimatolog dr Krzysztof Bartoszek.
10: To nie oznacza też, że nie będą występowały burze i intensywne opady, no ale trzeba pamiętać właśnie, że w przypadku intensywnych opadów one mają to do siebie, że większość tej wody wyparowuje, spływa. No, zjawisko pogłębiania się tej suszy będzie dalej postępowało.
1: Susza może rujnować kolejne uprawy i powodować pożary w lasach. Sport. Nasi piłkarze przegrali z Ukrainą 0-2 w towarzyskim meczu we Wrocławiu. W środę podopieczni Jana Urbana podejmą w Warszawie Nigerię. Iga Świątek z kolei odpadła z Rolanda Garrosa, ale w Paryżu wciąż mamy tenisistkę, która ma szansę na awans do ćwierćfinału. To Maja Chwalińska, która o miejsce w najlepszej ósemce turnieju zagra dziś z reprezentantką gospodarzy Diane Parry. Mecz po południu na korcie centralnym, najprawdopodobniej około 14:00.
11: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: No cóż, jak się w sobotę kibicowało rugbistom, to takie są efekty. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze i damy radę. 12 stopni dziś na sochaczewskich termometrach, wiatr do 10 km na godzinę, jakość powietrza dobra. No i dziś czego możemy się spodziewać? Małej sinusoidy temperaturowej, mogą być wzloty i spadki w granicach od 17 do 21 stopni maksymalnie. W najbliższych dniach raczej ciepło i pogodnie, do 26 stopni, ale czwartek może być deszczowy. Zresztą widmo opadów to nawet dzisiaj będzie na terenie naszego powiatu, ale raczej pozytywnymi, wysokimi, fajnymi temperaturami powinniśmy się cieszyć. 25-26 stopni w okolicy najbliższego weekendu, także też będzie do czego odliczać.
11: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: 5 minut już minęło od godziny 6, a kartka w kalendarzu wyjątkowa. Mamy Dzień Dziecka właśnie 1 czerwca. Wczoraj mieliśmy obchody miejskie, też na te wydarzenia będziemy zaglądać. Będę wam o tym opowiadał właśnie dlatego, żebyście żałowali, jeżeli was nie było i żebyście się uśmiechali na myśl o tym, jak było fajnie, jeżeli braliście w nich udział. Poza tym Jakub, Konrad, Pamela, Justyn i Magdalena właśnie dziś świętują imieniny. Do tego Dzień Mleka, Światowy Dzień Bułki, Dzień Bez Alkoholu i Światowy Dzień Rodziców. A muzycznie o tym za moment.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Mocny początek Artura Gadowskiego, którego zresztą w tym roku już za kilkanaście dni usłyszymy w Sochaczewie i to cieszy. Do tego Ale Farben za moment, Starship i kolejne punkty naszego programu. 6 po 6, Bartek Staniaszek, witam was w Radiu Sochaczew.

0: 20 minut minęło od godziny 6, moi drodzy. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy dołączają do grona słuchaczy Radia Sochaczew. Jeżeli zastanawiacie się, czemu tak dziwnie brzmie, no to to jest efekt sobotnich emocji związanych z doskonałym meczem naszych rugbistów. O tym zresztą zdążymy sobie powiedzieć jeszcze, natomiast teraz oczywiście kalendarium w Radiu Sochaczew. W 1639 roku mieliśmy obrączkowe zaćmienie słońca widoczne w północnej Polsce właśnie 1 czerwca. W 1765 król Stanisław II August powołał Komisję Dobrego Porządku dla Starej i Nowej Warszawy. W 1816 roku w Kielcach utworzono Główną Dyrekcję Górniczą, a w 1906 roku w Warszawie założono Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. W 1932 roku utworzono Pieniński Park Narodowy, a w 1956 roku ukazała się pierwsza piłka nożna, pierwsze wydanie tygodnika piłka nożna. W Białymstoku za to otwarto pierwszy w kraju sklep samoobsługowy.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Powiem wam, to już Dario G oczywiście w Radiu Sochaczew, 28 minut minęło od godziny 6, że już się skończył, albo właściwie dopiero co się skończył sezon Ekstraklasy, a już szykują się dodatkowe emocje za sprawą baraży, bo poznaliśmy jedną z drużyn, która dołączy do tej piłkarskiej polskiej elity. A w międzyczasie odliczamy do Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które już niedługo się zaczną, ale niestety bez udziału naszej polskiej reprezentacji.

0: 25 minut do godziny 7, moi drodzy. Two Colors, Love Me, znaczy Loveful właściwie. No a w Radiu Sochacze przed chwilą mówiłem wam, że są rzeczy, które dzieją się spektakularnie w kwestii na przykład piłki nożnej i pewnego awansu. Otóż w Ekstraklasie od nowego sezonu zagra Wieczysta Kraków i niby zespół jak zespół, który wchodzi sobie na najwyższy stopień rozgrywkowy w Polsce, ale Wieczysta zrobiła to w 6 lat od gry w okręgówce. No i gra w okręgówce w 20 roku, w 2021 awansuje do czwartej ligi, potem rok do roku w 22 do trzeciej, w 24 do drugiej i w 25 roku do pierwszej ligi. W tym roku mają awans do Ekstraklasy. Niby są głosy, że bez akademii, bez kibiców, że wydmuszka milionera, że zachcianka, ale z drugiej strony skuteczność jest. Trzeba podziwiać, ciekawe jak sobie będą radzić na najwyższym szczeblu. A tuż za Miedzą w Skierniewicach, Unia Skierniewica awansowała przecież do pierwszej ligi, więc też będziemy mieć co oglądać. U nas w ciągu ostatnich lat spektakularnego, w sumie piłkarsko, chyba nic się nie wydarzyło.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów. Drów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chynu.
14: Ale sztosy.
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.

0: 10 minut do godziny 7, moi drodzy. Witam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew. Mój głos oczywiście jest efektem dopingu naszych rugbistów w sobotnim meczu z Ogniwem. Wygrany mecz na szczęście, więc emocji było co niemiara. Rewanż w najbliższą sobotę o godzinie 16, bo przecież w półfinałach mamy dwa mecze, mecz i rewanż. I nasi o krok bliżej do wielkiego finału, do gry w wielkim finale, więc za to mocno trzymamy kciuki. No i mam nadzieję, że po prostu wszyscy, którzy wybiorą się do Sopotu, będą krzyczeć tak jak ja krzyczałem w Sochaczewie, tak żeby wiecie, nieść tych naszych rugbistów, którzy na dodatek w 14 obronili zwycięstwo w meczu z Ogniwem. Natomiast po godzinie 7 opowiem wam w Radiu Sochaczew o pięknym geście jednej z firm wobec Mai Chwalińskiej, naszej zawodniczki, która dzisiaj będzie walczyć w Paryżu o pozostanie w turnieju. Iga Świątek niestety odpadła, ale Maja Chwalińska dalej ma szansę na spełnianie swojego wielkiego snu. O tym po godzinie 7 za 10 minut w Radiu Sochaczew, oczywiście wiadomości, wcześniej jeszcze Velvet i Lanberry, kto jak nie my.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
7: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
12: A już teraz punktualnie o 7 w Radiu Sochaczew wiadomości.
13: Środki budżetu województwa na zadania w gminach powiatu sochaczewskiego. MOW Załusków zaprasza na załuskowskie smaki. Poznaliśmy szczegóły tegorocznej edycji. W tym serwisie także o budżecie obywatelskim powiatu sochaczewskiego i niektórych propozycjach. Oskar Tomczyk, zapraszam. Droga powiatowa w miejscowości Wieniec w gminie Iłów do remontu. Powiat pozyskał na ten cel dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego. W kosztach partycypować będą także samorządy lokalne. Dotacje trafią także do gminy Campinos, która pozyskała środki na nowe zadania. Pieniądze pochodzą z budżetu województwa, a umowy podpisał wójt Piotr Grzelak.
14: Gmina Campinos otrzyma 15 tysięcy na remont wiaty rekreacyjnej w miejscowości Łazy, 30 tysięcy na budowę wiat przystankowych w Woli Pasikońskiej i w Podkampinosie, i 22,5 tysiąca złotych na wzmacnianie działań Młodzieży Rady Gminy. Są to kolejne środki, które trafią do naszej gminy i będą służyć mieszkańcom każdego dnia.
13: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie organizuje festyn Załuskowskie Smaki. To wydarzenie już 11 czerwca. Poznaliśmy pierwsze szczegóły dotyczące tej imprezy.
15: W tym roku będzie bardzo bogato. Zaczynamy o godzinie 11 na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie. Część artystyczna to Teatr na Szlaku, czyli Nasze Dziewczęta oraz Grupa Taneczna Iskra. Będzie też sochaczewska grupa odkrywców historii. Będą też bardzo bogate ekostoiska, które przygotują nasze wychowanki. Będzie też grill z pysznym smalcem. Mnóstwo atrakcji dla dzieci, piano party, skakańce, dmuchańce, no i oczywiście występy artystów.
13: Mówiła Izabela Durka, wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Dom na Szlaku w Załuskowie.
5: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: Ruszają zapisy na darmowe zajęcia jogi dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego. W planach aż 50,5 godzinnych spotkań. Projekt W Rytmie Oddechu realizowany jest w ramach powiatowego budżetu obywatelskiego. Co ważne, zajęcia skierowane są do wszystkich mieszkańców powiatu, niezależnie od wieku. Liczba osób, które będą mogły wziąć udział w zajęciach, jest ograniczona, stąd zapisy, które trwać będą do 8 czerwca do godziny 16. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: A Młodzieżowa Rada Miasta Sochaczew chce zmian w statucie. Taką potrzebę młodzi radni komunikowali na ostatnim posiedzeniu. Chodzi o kwestie związane z zachowaniem mandatów w określonym przypadku. Propozycja zmian dotyczy zachowania mandatu radnych, którzy ukończyli już naukę na terenie miasta i kontynuują ją poza Sochaczewem. O tej uchwale zadecyduje Rada Miasta.
16: Większość kraju z ostrzeżeniami przed burzami. O poranku w wąskim pasie na południu od Zgorzelca po Nowy Sącz obowiązują alerty pierwszego stopnia. Wyładowaniom będą tam towarzyszyć ulewne deszcze i tak do 10:00, potem 2 godziny przerwy, w trakcie których burze przeniosą się do centralnej i wschodniej części Polski. Alerty najniższego stopnia będą obowiązywały wtedy w 12 województwach. To będzie obszar od Starogardu Gdańskiego i Elbląga po Węgorzewo, to na północy i od Zabrza po Przemyśl na południu kraju.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: Specjalne komisje do wyceny strat tymczasem pojawią się w Balczarzowicach na Opolszczyźnie. To po sobotni nawałnicy, która przeszła przez miejscowość. Trąba powietrzna, która tam się pojawiła, zniszczyła kilka budynków, w tym 2 domy mieszkalne. Ich mieszkańcom gmina zaproponowała mieszkania zastępcze w Niezdrowicach, choć poszkodowani postanowili pozostać u znajomych i rodzin. Komisje powołane przez wojewodę opolską Monikę Jurek oraz przez samorząd oszacują, jaka pomoc zostanie przekazana osobom poszkodowanym przez sobotnią trąbę powietrzną. Pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dziś dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Przystąpią do niej ci maturzyści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać egzaminów w sesji głównej majowej. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca. Kartka z kalendarza jeszcze u nas przyszła na świat 1 czerwca 1926 roku w Los Angeles jako Norma Jean Mortenson. Dziś przypada 100. rocznica urodzin aktorki Marilyn Monroe.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Termometr już wskazuje 12 stopni. Wiatr nie przekracza w porywach 10 km na godzinę. Warunki biometeorologiczne raczej dobre, jakość powietrza dobra, aczkolwiek mogłoby być trochę lepsza. No i maksymalnie dzisiaj 22 stopnie. Temperaturowo też może się dziać, ze względu na to, że przelotne burze też mogą się przytrafić na terenie naszego powiatu. Także pod kątem temperatury i ciśnienia też mogą być takie sinusoidy. W dłuższej perspektywie do 26 stopni w tym tygodniu. Ciepła środa, niezły wtorek, ale popadać w poniedziałek, czyli dziś, i w czwartek może 25 stopni, później w dalszej części tygodnia i w weekend. Trochę chmur na niebie może się pojawić, ale liczę na to, że jednak to słońce też trochę do nas wyjdzie.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: 5 minut minęło od godziny 7:00, moi drodzy, i obok gwiazdki to chyba ulubiony dzień wszystkich dzieci. Uchwaliło go w 1954 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw najmłodszych zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Dziś obchodzimy Dzień Dziecka, moi drodzy, i mam nadzieję, że to także obudzi w was odrobinę tej dziecięcej fantazji, radości, i właśnie tak będziecie podchodzić nie tylko do życia, ale i chociażby do takiego dnia jak dzisiejszy poniedziałek.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Ricky Martin na dobry początek, Black Eyed Peas za moment, a później hit dnia w Radiu Sochaczew.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 20 minut minęło od godziny 7. Moi drodzy, pewnie zastanawiacie się, co tam dobrego słychać w tenisowym świecie. Kiedy Maja Chwalińska wyjdzie na kort? Odpowiedzi na te pytania w Radiu Sochaczew dosłownie za moment.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Salon łazienek Lexanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Lexanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24

0: 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
0: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: 29 minut do godziny 8, moi drodzy, takie historie lubimy najbardziej. Jest taka nasza młoda tenisistka, 24-letnia Maja Chwalińska, o której pewnie usłyszeliście niedawno podczas świetnych występów na turnieju Roland Garros. Maja Chwalińska po wygranej z Marią Sakkari w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa powiedziała w wywiadzie na korcie w żartobliwy sposób, że nie wie, czy wystarczy jej pieniędzy na przedłużenie pobytu w Paryżu, nie ma zarezerwowanego hotelu, bo nie myślała, że tak długo będzie po prostu w turnieju. No i przedstawiciele jednej z firm, zresztą firmy, która sponsoruje Igę Świątek, poinformowali, że zarezerwowali jej hotel i Maja Chwalińska i jej najbliżsi nie muszą się o nic martwić. Kto poleci nocleg w Paryżu? Say no more. My nie polecamy, my rezerwujemy. Gratulacje, powodzenia dalej. Graj lub swoje, skup się na grze. Resztą zajmiemy się my. Także tym, żeby twoi bliscy mogli być obok ciebie. Hydrate your dreams, napisała właśnie firma. Świetny gest. Tak się buduje relacje w sporcie i podejrzewam, że dzięki temu też wielu fanów o tej firmie usłyszy, jak nie słyszało. Bardzo fajny gest wspierający polski sport.
1: Radio Sochaczew.
0: A nasza zawodniczka dziś wychodzi na kort, więc trzeba mocno trzymać kciuki za występ Maji Chwalińskiej.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: No to ruszamy na Sochaczewskie ulice, tradycyjnie ulicą Warszawską pojedziecie wolniej, Aleją 600-lecia także i Trojanowską. Jeżeli chodzi o Staszica i Trauguta, to im bliżej większych skrzyżowań, to ruch wzmożony. Z Gawłowskiej spory aut wyjeżdża w kierunku Płockiej, postoicie także przy rondzie Kuznocińskim od strony Łowickiej i od strony Władysławowa i Żdżarowa. Także spory aut na łuku obwodnicy między 15 sierpnia właśnie a Żyrardowską. Wylotówki za to są drożne, dojazd do A2 wygląda bardzo dobrze i jeżeli decydujecie się na przejazd w kierunku stolicy, to nie czekają was tutaj żadne niespodzianki. Za to na 92 i na 580 samochodów zdecydowanie więcej, także między Błoniem a Grodziskiem i Ołtarzewem i Pruszkowem na tych odcinkach też zdecydowanie zdejmiecie nogę z gazu. Spokojnych przejazdów wam życzę i pamiętajcie, że im bliżej stolicy, tym sytuacja na drogach nieco gorsza i ruch większy.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
5: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88. A koło Campinosu.
6: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
7: Sponsorem programu jest Investbud DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy rondzie w Różkach.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: Dokładnie 6 minut pozostało do godziny 8, moi drodzy. Jonathan Rusz, Bletka Gibbs to przed nami, Patty Ryan za nami, no a po godzinie 8 jeszcze porozmawiamy na temat tych, którzy w mundurach wyglądają świetnie, tych, którzy ratują ludzkie życie i tych, którzy obchodzili ostatnio swoje święto. Było uroczyście, no i o tym, co działo się w naszym mieście podczas właśnie obchodów Dnia Strażaka, opowiem wam po pełnej godzinie, po wiadomościach. A w wiadomościach najważniejsze sprawy te lokalne i oczywiście te z kraju i ze świata.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
2: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
3: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
4: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: A już teraz punktualnie o godzinie 8 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Mnóstwo zabawy i atrakcji. Za nami miejskie obchody Dnia Dziecka w Sochaczewie. W tym serwisie o powiatowych targach pracy. Na miejscu tłumy. Zajrzymy też do Błonia. Burmistrz Zenon Reszka ze specjalnym wyróżnieniem. Jowita Leszczyńska. Czas na wiadomości lokalne. Wiele radości i uśmiechu przyniosły najmłodszym mieszkańcom miejskie obchody Dnia Dziecka w Sochaczewie. Alejki Parku Garbolewskiego wypełniły się szczelnie. Na miejscu pojawiły się warsztaty, stoiska z rękodziełem i asortymentem dla dzieci, gry i zabawy. Wielką popularnością cieszyła się rozbudowana strefa dmuchańców, ale też konkurencje sportowe i zagroda z żywymi zwierzętami. Wydarzenie było ukierunkowane na to, by w miłej atmosferze spędzić czas całymi rodzinami.
10: Bardzo nam zależy na słowie rodzina. To jest niesłychanie ważne. Jako burmistrz miasta Sochaczew wraz ze swoimi współpracownikami bardzo promujemy to słowo i markę rodziny, co w dzisiejszych czasach nie jest takie częste, jak mogłoby się wydawać. Natomiast nam zależy, żeby Park Garbolskiego odwiedzały rodziny, ale żeby też każdego dnia tym rodzinom dogodnie się żyło w naszym mieście.
9: Mówił burmistrz Daniel Janiak. Na miejscu rozmawialiśmy też z naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych Agatą Kalińską.
11: Wielkim podziękowaniem dla organizatorów tego wydarzenia będzie Państwa przybycie i wspaniała zabawa w ciągu dnia, bo dla nas Państwa uśmiech, Państwa obecność to jest to, co dla nas się liczy, bo to przecież robimy wszystko dla naszych mieszkańców.
9: Na miejscu pojawiły się prawdziwe tłumy. Zaangażowanie miasta dostrzegli nawet najmłodsi. Co Wam się jeszcze podoba tutaj?
12: Że jest tyle atrakcji i w ogóle różnorodność.
13: A nie wiem, mi się wydaje, że ogólnie fajnie to przygotowali. Co roku to fajnie przygotowują. Fajnie, że się starają w ogóle, bo w niektórych miejscach to się nie starają. Najfajniejsze to mi się wydaje, nie wiem, dmuchańce, otoczenie ogólnie.
14: A mi się podoba, że to wszystko jest za darmo, można sobie wejść i wypróbować cokolwiek.
9: Familijna formuła i atrakcje dla dzieci wyróżniają sochaczewskie rodzinne targi pracy, przyciągając całe rodziny. Tak też było w piątek, kiedy to na terenie Mosiru, gdzie zorganizowano wydarzenie, przybyły prawdziwe tłumy.
0: Duża frekwencja i to nas bardzo cieszy i przede wszystkim duże zainteresowanie pracą. Więc to jest taka podstawa, co cel został osiągnięty. To jest bardzo dużo młodzieży, chyba rekordowa liczba młodzieży w tym roku się pojawiła u nas na targach. Myślę, że może, nie wiem, sezon wakacyjny się zbliża i coraz więcej firm zatrudnia osoby małoletnie od 16 roku życia, więc może ta frekwencja stąd wynika.
9: Mówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie Marlena Dębicka. I zmieniamy temat. Włodarz Błonia Zenon Reszka znalazł się w gronie samorządowców z terenu województwa mazowieckiego wyróżnionych medalem Komisji Edukacji Narodowej. To odznaczenie przyznawane osobom, które od wielu lat działają na rzecz rozwoju edukacji i oświaty. Medale wręczyła osobiście minister edukacji Barbara Nowacka.
14: Zerwane dachy i powalone drzewa. Potężna nawałnica spustoszyła wieś Balcerzowice w województwie opolskim. Strażacy wciąż usuwają skutki żywiołu, który w sobotę przeszedł nad gminą Ujazd. Jak informuje starszy brygadier Piotr Zdziechowski, nawałnica uszkodziła 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych.
15: Z tych 11 budynków właśnie te 5 wymagały zabezpieczenia plandekami. Natomiast dwóch budynków powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie pozwolił przebywać w tych dwóch budynkach. Mieszkańcy, rodziny, które zamieszkiwały te budynki mieszkalne, one udały się do swoich rodzin. Miały już zabezpieczone mieszkania u najbliższych już w sobotę.
14: Dziś rozpocznie pracę komisja szacująca straty. Przypomnę, że dziś też w większości kraju możliwe silne burze. Nie dotkną tylko zachodu i północno-wschodniej Polski.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Są zarzuty za atak na 12-letniego ucznia w centrum Krakowa. Na klatce schodowej kamienicy na chłopca wracającego ze szkoły rzucił się 32-letni mężczyzna. Dziecko głośnym krzykiem spuszło napastnika. Następnego dnia policja zatrzymała sprawcę. W niedzielę został przesłuchany, potwierdza Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji.
16: Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego. Został on również skierowany na obserwację do szpitala.
14: Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi kara do roku więzienia.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: A w pogodzie same dobre rzeczy. Jeżeli jesteście tolerancyjni do zmian pogodowych, to na pewno będziecie mieć miły dzień. 12 stopni mamy w Sochaczewie, ale jest alert burzowy, deszczowy. Po prostu takie zjawiska mogą dziś występować na terenie naszego powiatu i nie tylko. No, taka kolej rzeczy. Wiatr do 10 km na godzinę, a do tego dziś maksymalnie 23 kreski. Na plusie z tym, że chmury mogą słońce przysłaniać. No i te burze gdzieś tam w okolicy 11-12 czy popołudniem mogą się przez powiat przetoczyć. Do 26 stopni w tym tygodniu. Najcieplej w środę i najcieplej w okolicy piątku. Środa właściwie będzie dość ładna. Czwartek może być taki deszczowo-burzowy także, ale weekend już powinien być spokojniejszy. W ogóle na horyzoncie w najbliższych 2-3 tygodniach raczej temperatury głównie powyżej 20 stopni. Trochę dni deszczowych, ale raczej mam nadzieję, że to wszystko pójdzie bokiem.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Dzień dobry, cieszę się, że jesteście z nami. 6 minut po godzinie 8. Wybaczcie mój głos, ale to efekt właśnie zwycięstwa Orkana w bardzo ważnym meczu półfinałowym Ekstraligi Rugby. Cóż to za wydarzenie było? O tym opowiem wam w sporcie lokalnym po godzinie 9. A poza tym Urszula i Malinowy Król za moment, Asher za moment, też słów kilka na temat Dnia Strażaka. No i oczywiście będzie konkurs, bo Dzień Dziecka dzisiejszy trzeba odpowiednio celebrować. Także na 94,9.

0: Kwadransik upłynął od godziny 8, moi drodzy, a szar za nami, a przed nami kilka słów związanych z uroczystościami, czyli dniem strażaka w Sochaczewie. Strażacy z powiatu sochaczewskiego wraz z rodzinami samorządowcami, miłośnikami pożarnictwa spotkali się, by wspólnie celebrować ten ważny dla nich dzień. Byliśmy na miejscu, informuje portal tusochaczew.pl. 30 maja odbyły się powiatowe uroczystości organizowane z okazji właśnie obchodzącego w naszym kraju 4 maja Dnia Strażaka. Uroczystości podniosłe i jak mawia strażackie hasło, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, nie zabrakło i księdza Zbigniewa Żądło, który konkretne słowa skierował właśnie do tych wszystkich, którzy noszą mundur i powinni to robić z dumą.
1: Spojrzyj, Panie, również na ich kierowców. Niech im towarzyszą i strzegą w niebezpieczeństwach święci patronowie, święty Florian i święty Krzysztof, aby umocnieni Twoją łaską przynosili Tobie chwałę, a ludziom ratunek. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: No to strażakom życzymy wszystkiego dobrego. Jak mawiał klasyk, tyle samo wyjazdów, co powrotów, albo tyle samo powrotów, co wyjazdów. No ważne, żeby się zgadzało. No i panowie, podziwiamy, zazdrościmy, nie każdy by się do tej branży nadawał, ale ważne, że jesteście z nami i możemy na was liczyć.

0: 22 minuty minęło od godziny 8, moi drodzy, już za moment konkurs z okazji dzisiejszego święta, czyli Dnia Dziecka. Więc jeżeli małoletni są w okolicach telefonów, to bądźcie czujni, będą atrakcje w Radiu Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
5: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money!
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los!
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: dobrze, zerkam na zegarek, 28 minut do godziny 9. W związku z tym mały konkurs dla naszych najmłodszych słuchaczy przy okazji dzisiejszego święta.
1: Sponsorem nagrody jest cukiernia Lukrecja, Sochaczew, ulica Płocka 40.
0: Fajna nagroda do wygrania, voucher na lody do cukierni Lukrecja. To oczywiście z okazji Dnia Dziecka, więc jeżeli czujecie się dzieckiem, jesteście dzieckiem, a nie dorosłym, który udaje dziecko i chcecie wygrywać nagrody, to dzwońcie do radia Sochaczew 46 863 22 22. To jest konkurs oczywiście dla naszych najmłodszych słuchaczy, ale wiem, że pewnie niektórzy z was siedzą w szkole, więc jeżeli jakimś cudem chcecie zadzwonić do nas i zgarnąć nagrodę, to możecie. Pytanie będzie z kategorii bajki i postacie bajkowe, więc mam nadzieję, że nie sprawi wam kłopotu. Także 46 863 22 22 będzie pytanie związane z pewną postacią z bajki o Piotrusiu Panie. Jak nazywa się wróżka z bajki o Piotrusiu Panie? Ela, dzwoneczek czy Arielka? 46 863 22 22. Konkursy jeszcze w Radiu Sochaczew na pewno się pojawią, więc to nie jest ostatnia szansa na zgarnianie nagród.
1: Sponsorem nagrody jest cukiernia Lukrecja, Sochaczew, ulica Płocka 40.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: Wyjeżdżamy na Sochaczewskie ulice i w centrum oczywiście standardowa sytuacja, że wolniej ulicą Warszawską. Pozostałe drogi w miarę przejezdne, momentami nieco ciaśniej na 15 sierpnia, wzdłuż Alei 600-lecia, na Staszica Trauguta czy chociażby na Olimpijskiej. Jeśli chodzi o obwodnicę, jest ona w miarę przejezdna, dopiero na odcinku między 15 sierpnia a Żyrardowską postoicie trochę na łuku właśnie przed rondem. Wylotówki drożne, dojazda dwójki wygląda bardzo dobrze, zatorów w kierunku Łodzi i w kierunku Warszawy nie ma, na 92 wolniej przez Błonie i Ołtarzew. W Ożarowie Mazowieckim delikatne korki, także Leszno, tutaj Stare Babice na 580, jeśli chodzi o przejazdy w tym kierunku. Północne rejony z Sochaczewa, czyli droga do Kamiona, wyjazd w kierunku Brzozowa Starego do Sannik, tutaj też wszędzie drogi są przejezdne.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
7: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: No to, moi drodzy, 8 minut do 9, czas rozstrzygnąć nasz konkurs.
1: Sponsorem nagrody jest cukiernia Lukrecja, Sochaczew, ulica Płocka 40.
2: No, dzień dobry, ja dzwonię w imieniu mojej córki Basi.
0: Dobrze, w takim razie poproszę o odpowiedź na pytanie konkursowe. Jak nazywa się wróżka z bajki o Piotrusiu Panie?
2: Dzwoneczek.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Ile lat ma córeczka?
2: 7.
0: Dobrze, i rozumiem, że dzisiaj będzie niespodzianka i spacer na lody.
2: Tak jest.
0: To jakie życzenia jeszcze dla córeczki?
2: No, jakieś pozdrowionka.
0: Ale życzenia takie, gdyby mógł tato jej powiedzieć
2: życzenia,
0: coś.
2: No nie wiem, tak nie przychodzi mi do głowy.
0: No to trzeba coś wymyślić. Czemu jest wyjątkowa i kochana?
2: No, kurczę, bo jest najmłodsza i dlatego chyba... Duża różnica jest między moją starszą a tą młodszą.
0: Okej, dobrze, to nagroda jest twoja. I zapraszam do nas po voucherek na lody dzisiaj.
2: No dobrze, to
0: pozdrawiam
2: tak.
0: Serdecznie, miłego dnia.
2: No, pozdrawiam.
1: Sponsorem nagrody jest cukiernia Lukrecja, Sochaczew, ulica Płocka 40.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
1: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
2: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
3: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatu and PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatu and PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
7: Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew, jest 9:00.
8: Za nami powiatowe obchody Dnia Strażaka w Sochaczewie. Były odznaki i wyróżnienia. To na początek serwisu. Młodzieżowa Rada Miasta Sochaczew chce zmian w statucie. W tym serwisie także o przypadającym 1 czerwca Dniu Dziecka. Pytamy najmłodszych o wymarzone prezenty. Wiadomości lokalne. Jowita Leszczyńska. Za nami powiatowe obchody Dnia Strażaka w Sochaczewie. Strażacy z powiatu sochaczewskiego wraz z rodzinami, samorządowcami i miłośnikami pożarnictwa spotkali się, by wspólnie celebrować ten ważny dla nich dzień. W uroczystości udział wziął m.in. Maciej Bieńczyk, zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, który przedtem pełnił funkcję komendanta Straży Pożarnej w Sochaczewie.
9: Na terenie województwa mazowieckiego mamy 38 komend miejskich, powiatowych. Mamy 61 jednostek ratowniczo-gaśniczych, prawie 2000 jednostek ochotniczych straży pożarnych, gdzie razem wspólnie tworzymy tą jedną wielką strażacką rodzinę. Ogromnie się cieszę, że dzisiaj na terenie powiatu sochaczewskiego, który darzy ogromnym sentymentem i ogromną sympatią, mogłem wręczyć Wam wyróżnienia, odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.
8: Nagrodę komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej otrzymała starsza kapitan Milena Bulwan. Nagroda mazowieckiego komendanta wojewódzkiego trafiła do młodszego kapitana Patryka Bogusia i starszego strażaka Justyny Karpińskiej. Nagrodę burmistrza miasta Sochaczew otrzymał młodszy brygadier Hubert Offman z jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie oraz druh Mateusz Tymorek z OSP w Mokasie, którzy podejmowali największą liczbę interwencji ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta w 2025 roku. Nagród i wyróżnień było oczywiście znacznie więcej. Lista wyróżnionych dostępna na stronie tusochaczew.pl.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
8: Młodzieżowa Rada Miasta Sochaczew chce zmian w statucie. Taką potrzebę młodzi radni komunikowali na ostatnim posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta. Chodzi o kwestie związane z zachowaniem mandatów w określonym przypadku. Propozycja zmian dotyczy zachowania mandatu radnych, którzy ukończyli już naukę na terenie miasta i kontynuują ją poza Sochaczewem. O tej uchwale zadecyduje Rada Miasta. I zmieniamy temat. 1 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka. W Polsce święto to jest hucznie obchodzone od 1952 roku. Tego dnia wszystkie dzieci powinny być uśmiechnięte. A o czym marzą nasi milusińscy? Co ciekawe, nie zawsze są to rzeczy materialne. Sprawdzał to Oskar Tomczyk.
10: Co wam się marzy? Jaki taki ulubiony prezent chcielibyście dostać na Dzień Dziecka?
11: Ja bym chciała dostać siostkę z matmy.
12: Fajnie by było, jakbym ja z historii miała takie oceny, ale tak ogólnie bym chciała dostać hulajnogę elektryczną.
13: No, na koniec roku z historii piąteczkę. No i jeszcze pojechać na mój wymarzony koncert.
14: Ja wtedy spędzam urodziny moje i ja bym tak to wtedy chciała, żeby moi przyjaciele byli uśmiechnięci.
15: Ja bym mogła dostać Lego.
10: A ty?
16: Ciężkie pytanie. Dużo jest do wyboru w sumie. Może jakiś voucher gdzieś, okay, albo do wycieczki gdzieś pojechać. Fajnie by było.
17: Może coś, jakiś dodatek do gry w tenisa, coś takiego.
8: Wszystkim dzieciom składamy najserdeczniejsze życzenia.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
18: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
6: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
7: Bartek Staniaszek, czas na sport. To właśnie kibice z sochaczewskiej Marakany ponieśli w sobotę naszych rugbistów do tego ważnego zwycięstwa i wypełnili lukę w niepełnym składzie. Orlen Orkan od 25 minuty grał w 14, utrzymał prowadzenie z Energa Ogniwem i wygrał zasłużenie 24-14.
19: W obronie było świetnie, w ofensywie troszeczkę gorzej było. Ta czerwona kartka namieszała nam strasznie w szychkach. Nie mogliśmy złapać dobrego tempa, brakowało tego jednego zawodnika.
7: Powiedział Dawid Plichta, kapitan Orkana. Goście mogą czuć niedosyt, nie wykorzystali przewagi i nie znaleźli sposobu na zdyscyplinowaną obronę gospodarzy.
20: Spodziewałem się, to nie było dla mnie nic nowego. Tak naprawdę myślę, że ta czerwona kartka jeszcze ich bardziej zcementowała. Troszeczkę jestem niezadowolony z naszej gry w ofensywie. Wierzę w swój zespół, wierzę w chłopaków. My tanio z skóry nie sprzedamy i będziemy walczyć do ostatniej sekundy.
7: Powiedział po meczu Mateusz Plichta z Ogniwa, a spotkanie rewanżowe z Ogniwem już w najbliższą sobotę o 16:00 gramy w Sopocie. Zawodnicy dopisali i to cieszy najbardziej. W sobotę ponad 200 fanów piłki nożnej toczyło zaciętą rywalizację w czterech kategoriach w ramach 24. turnieju dzikich drużyn w piłce nożnej o Puchar Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek. Mecze rozgrywane były na 6 boiskach na terenie Stadionu Miejskiego przy Warszawskiej. W kategorii Open wygrał team Wyrewolwerowany Rewolwerowiec, a w juniorach Dzikie Tuczniki. W kategorii Orlik Elite Skład, a w kategorii Skrzat Tygrysie Pazury. W przyszłym roku 25. edycja.
21: Już rozmawiamy o kolejnym turnieju dzikich drużyn. Przyszły rok myślę, że będzie już w Chodakowie, bo skończą się te wielkie przebudowy naszych stadionów. Te stadiony nie tylko w dniach turnieju, nie tylko w dniach rozgrywek piłkarskich Orkana i Bzury powinny tętnić życiem, a mi zależy jako posłowi z Sochaczewa, z ziemi sochaczewskiej, żeby nasze miasto miało jak najlepsze warunki do uprawiania sportu. Dzieci, młodzież, dorośli.
7: Powiedział organizator i pomysłodawca turnieju dzikich drużyn poseł Maciej Małecki. W sobotę drużyna Promyka przegrała z Jodłą Jedlnią Letniskiem 2-4. Kończy się piątoligowa przygoda piłkarzy z Nowej Suchej. Dziś na dwie kolejki przed końcem sezonu ekipa żółto-niebieskich jest już pewna spadku do warszawskiej ligi okręgowej. Co dalej? Trzeba dograć sezon i z klasą i zaangażowaniem pożegnać się z kibicami. Miejmy nadzieję, że drużynę uda się utrzymać i w przyszłym sezonie znów zobaczymy zmotywowaną ekipę walczącą w okręgówce o upragniony awans. Piłkarze z Sochaczewa wykonali ważny krok w kierunku awansu. W niedzielę drużyna trenera Krystiana Pisarka wygrała w Sannikach z rezerwami Chopina aż 5-0. Każdy punkt klubu piłkarskiego Orkan jest na wagę złota. W ostatniej kolejce piłkarzy z warszawskiej czeka przerwa. W ramach płockiej klasy B do rozegrania pozostało już zatem tylko ostatnie spotkanie ze Spartą Nowe Miszewo. Ten mecz w niedzielę o 18:00. Zwycięstwo odniósł także Gotthard. Piłkarze z Rybna wypadli już niestety z wyścigu o awans.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
18: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
6: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: No jak sami słyszeliście, w sporcie były powody, by w sobotę zdzierać gardło i teraz są efekty. 7 minut po 9:00 w Radio Sochaczew Wet Fingers. Na początek za moment Gromi, Łukasz Meyer, Without You. Będzie też Grzegorz Chyży i oczywiście rozmowa z gościem dnia to za kilkanaście minut. Fajnie, że jesteście z nami w Dzień Dziecka. Będą konkursy i niespodzianki, bo to wszystko dla was, dla starszych i młodszych słuchaczy, bo przecież Dzień Dziecka świętować może z nami każdy.
0: Radio Sochaczew.

kwadrans upłynął od godziny 9. Moi drodzy, wysłuchacie Radia Sochaczew, a jeżeli macie chwilę i potrzebujecie czegoś przyjemnego do kawusi, to polecam dwie rzeczy. Właściwie trzy. Grzegorza Chyrzego z utworem Pod wiatr, który już za moment. Fotogalerię na tusochaczew.pl z Miejskiego Dnia Dziecka. Dzień Dziecka Sochaczew 2026 w Parku Garbolewskiego. Było niesamowicie, mnóstwo atrakcji. To tak do kawusi, a w międzyczasie jeszcze za moment rozmowa z gościem dnia, której też warto posłuchać i zostać z nami. Po godzinie 9 jeszcze usłyszycie najmłodszych mieszkańców naszego miasta, bo dzisiaj Dzień Dziecka to zobowiązuje.

0: 6 czerwca.
1: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, GOES i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie. Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
2: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
6: A w naszym studiu Anna Wasilewska, komendant chówca ZHP w Sochaczewie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, czuwaj.
6: Dziś Dzień Dziecka i my z tej okazji tak trochę się spotykamy, bo mamy pewną propozycję dla dzieci, nie do odrzucenia, jak się głębiej przyjrzeć. Ruszyły zapisy na coroczne obozy harcerskie, nie harcerskie, harcerskie, organizowane w każdym razie przez was w Łąkie. Na Kaszubach to jest.
7: Tak, Łąkie na Pojezierzu Kaszubskim, ale zanim przejdziemy do obozów, to ja jeszcze może na chwilę wrócę do tego Dnia Dziecka, bo wydaje mi się, że to w ogóle cudowny dzień, także dziękuję za zaproszenie, że to właśnie Dzień Dziecka, bo harcerstwo trochę jakby przedłuża dzieciństwo, nie tylko młodszym, ale również nam dorosłym. Pozwala też to dzieciństwo przeżyć może trochę pełniej, bliżej natury, bliżej ludzi, z prawdziwą przygodą, ze wspomnieniami, które z nami zostają.
6: I z pewnym takim poszanowaniem wartości, które zazwyczaj już zostają w nas do końca.
7: Zdecydowanie tak. Mhm. A przed nami właśnie harcerskie lato, już nie możemy się doczekać.
6: Przygoda nad jeziorem. Powiedzmy trochę o tych obozach więcej. Z tego co wiem, dwa turnusy, gdyby pani opowiedziała właśnie, co tam się będzie działo, jak wyglądają te obozy, jak się zgłosić do was.
7: W tym roku dwa turnusy, 12-dniowe. Pierwszy zaczyna się już 3 lipca i potrwa do 14. Kolejny turnus to 16-27 lipca. Jak już powiedzieliśmy, zapraszamy do naszej stanicy harcerskiej w Łąkie na Pojezierzu Kaszubskim. Las, jezioro, cisza, przestrzeń, prawdziwy obozowy klimat, ale oczywiście dla nas również bardzo ważne, oprócz tych walorów przyrodniczych, jest to, żeby rodzice mieli poczucie, że ich dzieci są zaopiekowane, że będą bezpieczne, więc bardzo dużo wkładamy też pracy w to, żeby ten obóz odbył się zgodnie ze sztuką. Nasze obozy są zgłoszone oczywiście w bazie wypoczynku, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, mamy doświadczoną kadrę. To są często młodzi ludzie, ale już z doświadczeniem, dlatego że oni po prostu do tej roli przygotowywali się w harcerstwie. Zaczynali od zuchów, harcerzy, wędrowników, teraz są instruktorami, którzy podejmują się tej roli. No i oczywiście dzieci mówią nam zawsze, że tam jest przepyszne jedzenie, więc myślę, że to jest też bardzo ważne.
6: Gotowane na miejscu.
7: Gotowane na miejscu przez panie kucharki, które z nami również jeżdżą od lat.
6: Dzieci mieszkają w...
7: Dzieci mieszkają w namiotach sześcioosobowych, na łóżkach polowych. Dzień jest bardzo intensywny, zaczyna się od pobudki, później jest zaprawa poranna, wspólne śniadanie, jakieś zajęcia, warsztaty, zajęcia nad wodą w zależności od pogody, ale są też wyprawy do lasu, gry terenowe, wycieczki nad morze.
6: Co to jest zaprawa poranna? Jogging?
7: Trochę sportu, trochę ruchu dla każdego, i dla młodszego, i dla starszego.
6: I to jest też ważne, że oczywiście jest czas wolny, ale tak naprawdę cały czas żyjecie według pewnych ram, tak? Te dzieci mają zorganizowany ten dzień.
7: Tak, jest ten dzień bardzo intensywny i dużo się dzieje, ale fajne jest to, że wszyscy są cały czas razem, że dzieci uczą się poprzez działanie, uczą się odpowiedzialności, samodzielności, a przy tym dobrze się bawią.
6: Wy kierujecie to zaproszenie na turnusy, na oba turnusy, na oba obozy, do wszystkich dzieci, oczywiście nie tylko związanych z harcerstwem, ale czy to harcerstwo gdzieś tam jest przemycane podczas obozów? Czy dzieci mogą poznać, na czym polega?
7: Bardzo często zdarza się tak, że dziecko, które wzięło udział w obozie, później przychodzi do nas na zbiórki i w tym harcerstwie już zostaje przez długi, długi czas. Mamy również takie sygnały od rodziców, co bardzo nas cieszy, którzy przychodzą do nas i mówią, że po obozie dziecko wróciło pewniejsze siebie, bardziej samodzielne, bardziej otwarte. I oni również zauważają te zmiany i w związku z tym chcieliby zapisać, żeby to ta ich przygoda z harcerstwem była kontynuowana.
6: Wy też macie, rozmawiałyśmy o tym przed wejściem do studia, pewną taką ideę, która wam przyświeca w organizacji właśnie tych obozów.
7: Tak, to już wcześniej wspomniałam. Myślę, że dzisiaj wszyscy żyjemy w pośpiechu. Również dzieci są przebodźcowane, zwłaszcza w tym świecie telefonów, ekranów. Chcielibyśmy pokazać dzieciom, jak przeżywa się te prawdziwe przygody. Przeżywa się je naprawdę, nie ogląda w telefonie. I
6: jak się żyje z ludźmi w realu.
7: Na te relacje, na to, żeby usiąść wieczorem przy ognisku, pośpiewać, popatrzeć w gwiazdy, że może warto, żeby rano na przykład budził nas śpiew ptaków, a nie dźwięk powiadomień w telefonie. Zwykle na obozach jest tak, że pierwszego dnia przychodzą dzieciaki i pytają, jaki tu jest zasięg, gdzie można naładować telefon, ale trzeciego dnia już nikt o to nie pyta.
6: No, wspomniała pani, że to może być tak, że taki wyjazd na taki obóz będzie początkiem w ogóle pasji harcerskiej. Jak to jest z harcerstwem dzisiaj? Czy to jest taka nisza pielęgnowana starannie, czy jak pani obserwuje, czy ta popularność maleje, taka sama jest?
7: Ja powiedziałabym nawet, że harcerstwo przeżywa dzisiaj trochę taki renesans i cieszy się powodzeniem. Mamy bardzo dobrą opinię wśród rodziców. Właśnie dlatego, że trochę próbujemy oderwać dzieci od tych online'ów. Bardzo dużo chętnych zgłasza się na zbiórki, bo harcerstwo to też... Nie tylko zbiórki, nie tylko codzienne rajdy, biwaki, ale myślę, że to również takie umiejętności, które później są bardzo cenne w dalszym życiu, tak? Że to pierwsza samodzielność, że pierwsze przyjaźnie, pierwszy wieczór przy ognisku. Ja sama z harcerstwa wyniosłam odwagę, jakąś umiejętności organizacyjne, bycia z ludźmi.
6: Chyba męża też.
7: Też.
6: I to się też często zdarza. Powiedziała pani, że rodzice właśnie się tym często dzisiaj kierują, żeby oderwać trochę te dzieci od telefonów. A co same dzieci mówią? To znaczy, jak już zaczną przychodzić dziś na te zbiórki, jak komentują ten swój świat, zmianę tego swojego świata?
7: Podoba się to. Dzieciakom się to podoba. Okazuje się, że dla nich właśnie największą atrakcją jest pójść do lasu, przejść przez jakąś grę terenową, nie wiem, spędzić pierwszą noc pod namiotem, czy po prostu usiąść wieczorem przy ognisku. Ostatnio przyszła jedna z mam zapisać cztery dziewczynki, koleżanki, które nie są w harcerstwie, nie są zrzeszone. Natomiast w momencie, kiedy już dopełniłyśmy wszystkich formalności, pytam się, a czy masz jakieś pytania do tej dziewczynki? Mówię, może coś chciałabyś wiedzieć, coś cię interesuje. To ona tak nieśmiało pyta, czy będą ogniska?
6: Okej, najważniejsze. Jak się zgłosić na turnus, bo tego chyba nie powiedziałyśmy.
7: Nie powiedziałyśmy. Zapraszamy do Chówca. W poniedziałki i środy jesteśmy w godzinach popołudniowych, a może nawet bardziej wieczornych, od 17.30 do 19.30. Trzeba wziąć kartę, wypełnić i takie zgłoszenie dostarczyć do nas.
6: I już.
7: I już, po prostu.
6: I tutaj też, co ważne, czekacie do końca, jeśli będą wolne miejsca, to nawet można w ostatniej chwili. To tylko przypomnijmy te daty jeszcze raz turnusów, obu.
7: Pierwszy turnus od 3 do 14 lipca, drugi turnus od 16 do 27 lipca.
6: Ograniczenia wiekowe?
7: Nie ma ograniczeń wiekowych, znaczy no tak preferujemy dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do 17-18 lat.
6: Zapraszamy serdecznie i zachęcamy gorąco do tej przygody, do przeżycia tej przygody. Dziękuję już bardzo za tę rozmowę. Przypomnę tylko, że w naszym studiu była Anna Wasilewska, komendant Chówca ZHP w Sochaczewie.
7: Dziękuję również za rozmowę i życzę wszystkim dzieciom, tym małym i dużym, wspaniałego Dnia Dziecka.
3: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: fantastico.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
2: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Każdy znajdzie mrówkę blisko! Każdy znajdzie w mrówce wszystko!
8: I jeszcze więcej! Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
7: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam!
6: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: Włajasz, włajasz, 18 minut do 10, moi drodzy, wysłuchacie w poniedziałkowy poranek Radia Sochaczew, ale jaki to poniedziałek, jak to Dzień Dziecka i to jest najważniejsze, a w związku z niedzielnymi miejskimi obchodami Dnia Dziecka, tam była Jowita Leszczyńska, która rozmawiała. Poniedziałkowy poranek Radia Sochaczew, ale jaki to poniedziałek, jak to Dzień Dziecka i to jest najważniejsze, a w związku z niedzielnymi miejskimi obchodami Dnia Dziecka, tam była Jowita Leszczyńska, która rozmawiała z uczestnikami, a wśród nich burmistrz Daniel Janiak.
1: Bardzo nam zależy na słowie rodzina. To jest niesłychanie ważne. Jako burmistrz miasta Sochaczew wraz ze swoimi współpracownikami bardzo promujemy to słowo i markę rodziny, co w dzisiejszych czasach nie jest takie częste, jak mogłoby się wydawać. Natomiast nam zależy, żeby Park Garbolskiego odwiedzały rodziny, ale żeby też każdego dnia tym rodzinom dogodnie się żyło w naszym mieście.
0: I o to chodzi, a jeżeli chodzi o odwiedziny Parku Garbolewskiego, to zobaczcie, jaki tłum uczestników gościł tam. To wszystko możecie obejrzeć na tusochaczew.pl.

0: na głównej stronie w fotogalerii zdecydowanie wydarzenie tygodnia. Może trochę bym tutaj faworyzował też rugbystów za ten półfinał rozegrany, ale obiektywnie tak, zdecydowanie Dzień Dziecka to wydarzenie tygodnia. Zresztą posłuchajcie, jak tam było.
1: Co wam się jeszcze podoba tutaj?
2: Że jest tyle atrakcji i w ogóle różnorodność.
3: A nie wiem, mi się wydaje, że ogólnie fajnie to przygotowali. Co roku to fajnie przygotowują. Fajnie, że się starają w ogóle, bo w niektórych miejscach to się nie starają. Najfajniejsze to mi się wydaje, nie wiem, Dmuchańce, otoczenie ogólnie.
4: A mi się podoba, że to wszystko jest za darmo, można sobie wejść i wypróbować cokolwiek.
5: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Słyszeliście, czyli za darmo. A jak za darmo, to warto i fajnie w tym Sochaczewie. Kwiat jabłoni już teraz. Odliczamy do 10.

Wiecie, co to jest po angielsku podwójny przypał? Dua Lipa, moi drodzy. Dua Lipa i odliczamy do 10 za 6 minut. Wiadomości w radiu, słuchacze. Be the one, już teraz.

0: do soboty 6 czerwca.
1: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.
9: Jest 10:00, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Są zarzuty za atak na 12-letniego ucznia w centrum Krakowa. Na klatce schodowej kamienicy na chłopca wracającego ze szkoły rzucił się 32-letni mężczyzna. Dziecko głośnym krzykiem spuszło napastnika. Następnego dnia policja zatrzymała sprawcę. W niedzielę został przesłuchany, potwierdza Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji.
11: Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego. Został on również skierowany na obserwację do szpitala.
10: Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi do roku więzienia. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko wójtowi Jedlińska koło Radomia. Według śledczych Kamil D. miał żądać od dyrektorów podległych mu jednostek pieniędzy na prezenty dla prominentnych polityków. Gotówka zamiast na upominki miała jednak trafiać do jego kieszeni. W sumie według śledczych miał przyjąć około 12 tysięcy złotych. Kamil D. nie przyznaje się do winy, twierdzi, że go pomówiono. Grozi mu do 10 lat więzienia.
8: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Ebola rozszerza się coraz bardziej poza Afrykę. Pierwszy pacjent z objawami po wizycie w Demokratycznej Republice Konga trafił właśnie do szpitala w São Paulo w Brazylii. Kolejny jest izolowany w Austrii. Wirus trafił też do Australii. Z tego powodu lotniska zaczęły kontrolować turystów. USA, które organizują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, zakazują wjazdu tym, którzy w ostatnim czasie byli w Afryce Środkowej. Światowa Organizacja Zdrowia jednak wciąż uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. To 1 czerwca, dziś Dzień Dziecka. Jak już mówiliśmy, warto wsłuchiwać się w opinie najmłodszych, także te, w których wydawałoby się, że wymagane jest doświadczenie życiowe.
12: Wiecie, co to znaczy myśleć pozytywnie?
13: Na przykład ktoś sobie pomyśli, że jutro będzie jednorożec tęczowy, no i że będzie.
14: Że na przykład ktoś myśli, że mu się uda ładny rysunek i udał mu się.
15: Trzeba się uśmiechać.
10: No właśnie, najlepsze są proste rozwiązania. Jak pozytywnie myśleć, podpowiadały przedszkolaki z miejskiej czwórki w Giżycku.
16: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
5: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
17: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
18: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. French Open już bez Igi Świątek. W dniu swoich 25 urodzin rozstawiona z trójką Polka przegrała w czwartej rundzie z Martą Kostiuk z Ukrainy 5-7-1-6 po słabym meczu.
19: To nie jest tak, że czułam się idealnie w tych poprzednich meczach, tylko po prostu ta gra wystarczyła w pewnym sensie, no ale no dzisiaj faktycznie no nie czułam dobrze piłki na rakiecie. Zrobiłam tyle błędów, że pewnie nie dało się tego meczu wygrać, grając w ten sposób.
18: A dziś o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwanińska z francuską Dejan Pary. To nie było dobre spotkanie, na pewno najsłabsze za kadencji Jana Urbana. Polscy piłkarze przegrali we Wrocławiu towarzyszącym towarzyski mecz z Ukrainą 0-2. Zdaniem naszego kapitana Roberta Lewandowskiego nie było aż tak źle.
0: Wynik nie do końca odzwierciedla to, co było na boisku, bo wydaje mi się, że jakbyśmy czy w pierwszej połowie się inną ramkę, czy w drugiej, jak mieliśmy gdzieś tam, byśmy złapali kontakt, to pewnie spokojnie moglibyśmy jeszcze zremisować. Myślę, że Ukraińcy gdzieś minimalnie tą determinacją po prostu chyba wykorzystali więcej niż mieli i dlatego wygrali ten mecz.
18: Szansa na rehabilitację pojutrze. Polacy zagrają w Warszawie z Nigerią. Wieczysta Kraków po raz pierwszy w historii zagra w piłkarskiej ekstraklasie. W finale pierwszoligowych baraży zespół Kazimierza Moskala pokonał Chrobrego Głogów 2-1.
20: Jest to niesamowita rzecz, którą ten klub dokonał w przeciągu kilku lat. Awans do ekstraklasy to rzadko się spotyka i mnie cieszy osobiście to, że miałem w tym swój udział.
18: Zatem do ekstraklasy awansowały Wieczysta, Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Tytuł wraca do Kielc. Po trzyletniej przerwie to znów piłkarze ręczni Industrii są mistrzami Polski. W rewanżowym meczu finałowym Kielczanie po raz drugi pokonali broniącą tytułu Wisłę Płock, tym razem 36-27. Duński kolarz Jonas Winigor z drużyny Wisma Lisa Bike został zwycięzcą 109. edycji wyścigu Giro d'Italia. Ostatni, 21. etap ze startem i metą w Rzymie wygrał po finiszu z peletonu Włoch Jonathan Milan. I jeszcze hokej. Finlandia po raz piąty została mistrzem świata. W finale turnieju Szwajcarii pokonała gospodarzy 1-0 po dogrywce. W meczu o brąz Norwegia sensacyjnie pokonała Kanadę 3-2 także po dogrywce.
16: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
5: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
17: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: No to nieco radości. Cyndi Lauper nam tutaj wprowadzi. 5:50. Girls Just Wanna Have Fun. To gramy teraz. Maneskin na horyzoncie i George Michael ze swoim wielkim Careless Whisper. Tak wygląda muzyczny dzień dziecka, bo przecież odrobina muzyki to uśmiech na twarzy i tych młodszych, i tych starszych.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 20 minut minęło od godziny 10, moi drodzy. W sobotę Orkan wykonał bardzo ważny krok w kierunku wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Udało się pokonać ogniwo Sopot w 14, grając praktycznie przez 2/3 meczu. 24-14 jest przewaga, rewanż w sobotę, tę najbliższą w Sopocie. A ja po meczu rozmawiałem z Mateuszem Plichtą, bratem naszego kapitana Dawida, właśnie Mateuszem występującym w ogniwie Sopot.
2: Spodziewałem się, to nie było dla mnie nic nowego. Tak naprawdę myślę, że ta czerwona kartka jeszcze ich bardziej zcementowała. Troszeczkę jestem niezadowolony z naszej gry w ofensywie, bo dużo głupich błędów, natomiast w ostatnim tygodniu wypadło nam 4 kluczowych zawodników, naszych liderów i ciężko nam było to wszystko poskładać, poukładać i ciężko było nam później też wejść w taki rytm, w którym na co dzień jesteśmy. Więc to jest sport, no co, wracamy do Sopotu, analizujemy to, co zrobiliśmy i wracamy mocniejsi, mam nadzieję, w sobotę.
3: Czy fajnie się tutaj w Sochaczewie te mecze rozgrywa?
2: I się bardzo, zawsze dobrze w Sochaczewie gra, więc jak najbardziej tak.
3: To drugie ostatnie pytanie związane z tą 10-punktową zaliczką. Czy to jest fajna zaliczka, biorąc pod uwagę rewanż?
2: Dla Sochaczewa myślę, że tak, natomiast wierzę w swój zespół, wierzę w chłopaków i wierzę w sopockie boisko. Zobaczymy, zapraszam wszystkich na mecz, bo ja mogę zagwarantować, że my tanio skóry nie sprzedamy i będziemy walczyć do ostatniej sekundy.
4: Radio Sochaczew. Reklama.
5: Jisk w Sochaczewie. Zmieniliśmy się dla ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Jisk. Oto Park Sochaczew. Ulica Wójtówka 2B. Promocja trwa do soboty 6 czerwca.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
7: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta. Gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Ale sztosy!
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
16: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: No dobra, no to jak poniedziałek, to się trzeba rozejrzeć za czymś pyszniutkim. I tutaj z pomocą przychodzi Pasza Kebab, Wójtówka 2D. Kebab na cienkim dzieście z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym do wyboru. Tutaj mamy także surówkę, pomidor, ogórek, cebulkę i sosy do wyboru. A w zestawie wybranym przez Was oczywiście jest i napój. Życzę smacznego.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
3: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
4: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
6: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
8: Salon łazienek Lexanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Lexanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
9: Już 21 czerwca w Sochaczewskim Centrum Kultury kultowa komedia Szalone Nożyczki. Interaktywny spektakl, w którym to publiczność pomaga rozwiązać zagadkę kryminalną. Duża dawka humoru, zwroty akcji i świetna zabawa gwarantowane. Start o 20. Nie przegap teatralnego hitu, o którym mówi cała Polska. Bilety na biletyna.pl. Szalone Nożyczki, 21 czerwca, SCK Sochaczew, ulica 15 sierpnia 83.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni, 249,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: To oczywiście Black Velvet w Radiu Sochaczew i 6 minut do 11. Dawid Podsiadło przed nami i oczywiście wiadomość o pełnej godzinie. Bądźcie z nami.
1: Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Firma Candis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Nowo! Projekty komputerowe. Kambis, Komorów koło Kampinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.kambis.com.pl.
2: Jisk w Sochaczewie. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy raport.

0: Soboty 6 czerwca.
1: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
2: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.
8: Jest 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Wójt gminy Młodzieżyn Monika Pietrzyk z jednomyślnymi wotum zaufania i absolutorium. Od tego zaczynamy. W tym serwisie o 24. edycji turnieju Dzikich Drużyn frekwencja dopisała. Powiemy też o rozstrzygnięciu konkursu na najlepszą rolkę o charakterze antyprzemocowym. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Wójt gminy Młodzieżyn Monika Pietrzyk z jednomyślnymi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu. Uchwały zostały poprzedzone między innymi rozpatrzeniem sprawozdań finansowych oraz przedstawieniem raportu o stanie gminy. Wójt Monika Pietrzyk podziękowała radnym za okazane zaufanie, podkreślając dobrą współpracę samorządu, pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy przy realizacji zadań i inwestycji na rzecz mieszkańców.
3: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: W sobotę ponad 200 fanów piłki nożnej toczyło zaciętą rywalizację w czterech kategoriach w ramach turnieju Dzikich Drużyn w piłce nożnej o Puchar Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek. Mecze rozgrywane były na unowocześnionym stadionie miejskim, a dokładniej na 6 boiskach wytyczonych przy ulicy Warszawskiej.
10: Cieszę się, że organizacyjnie stanęliśmy na wysokości zadania. Cieszę się, że dopisała frekwencja. Mamy bardzo wielu piłkarzy, a tym piłkarzom kibicują ich najbliżsi. Rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, koledzy. Także udało się i 24. Turniej Dzikich Drużyn jest wielkim świętem piłki nożnej w Sochaczewie od 25 lat. Jak zaczęliśmy te zawody, tak co roku mamy świetną atmosferę, sportową rywalizację, bo podkreślam to, po różnych meczach, gdzie naprawdę są emocje, jest taka sportowa złość. Zawodnicy podają sobie ręce, dziękują za wspólną walkę, umawiają się na rewanże i o to chodzi.
9: Mówił pomysłodawca i organizator turnieju poseł Maciej Małecki. Za nami miejskie obchody Dnia Dziecka w Sochaczewie. Wydarzenie zgromadziło tłumy mieszkańców. Jednym z jego ważniejszych punktów było rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą rolkę o charakterze antyprzemocowym. To element szerszej kampanii informacyjnej realizowanej przez sochaczewski ratusz.
11: Był właśnie konkurs na najlepszą rolkę. Rolka ta była typowo antyprzemocowa i cała klasa musiała się zintegrować, żeby ją nakręcić. Miały być dwa miejsca, natomiast jury nie mogło się zdecydować, więc wyłoniliśmy trzy miejsca. Trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 7, klasa 4B. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1, klasa 4B, a pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3 i też klasa 4B, tak się akurat złożyło.
9: Mówiła zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz. Efekty pracy uczniów prawdopodobnie będzie można obejrzeć podczas WSC Festiwalu. I zmieniamy temat. Już 400 osób zapisało się na 14. rodzinny rajd rowerowy od juniora do seniora. Wydarzenie odbędzie się 28 czerwca, a zapisy trwają do 19 czerwca. Trasa to około 20 km przez tereny Sochaczewa oraz gmin Rybno i Nowa Sucha. Na mecie odbędzie się piknik rodzinny Zagroda Zakrzew w gminie Nowa Sucha.
0: Znany warszawski adwokat Maciej Z., który miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta czy szefa resortu dyplomacji, zostanie decyzją Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie zawieszony, mówi mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
7: Wynika to wprost z ustawy Prawo o adwokaturze. Z chwilą zastosowania tymczasowego aresztowania nie ma innej możliwości, jak zawiesić adwokata w wykonywaniu zawodu. I to
12: dalej?
7: Tymczasowe zawieszenie będzie trwało do czasu upływu tymczasowego aresztowania. Później sąd oczywiście na wniosek rzecznika może takie zawieszenie przedłużać.
0: Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: To nie był dobry mecz. Polscy piłkarze w towarzyskim spotkaniu we Wrocławiu przegrali z Ukrainą 0-2. Jan Urban sprawdził w boju aż 20 zawodników, ale żadnemu nie udało się błysnąć. Okazja do rehabilitacji już za 2 dni w Warszawie, o czym Michał Waszkiewicz.
13: Selekcja negatywna lub, jak kto woli, test nieprzydatności. Jan Urban miał w końcu okazję do testów, ale raczej nie dowiedział się, na kogo będzie mógł liczyć jesienią w Lidze Narodów. Polacy przegrali z Ukrainą 0-2, choć zdaniem kapitana Roberta Lewandowskiego nie było aż tak źle.
14: Myślę, że Ukraińcy gdzieś minimalnie tą determinacją po prostu chyba wykorzystali więcej niż mieli i dlatego wygrali ten mecz.
13: Jan Urban sprawdził aż 20 piłkarzy, a Kacper Potulski, Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszek i Mateusz Żukowski zagrali w narodowych barwach po raz pierwszy. Zdaniem selekcjonera ten mecz był ważny.
15: Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć, stąd też debiuty, ale również minuty dla tych, którzy w eliminacjach grali mniej. Tych rotacji musi być dużo i tak będzie w kolejnym spotkaniu.
13: Kolejny sprawdzian pojutrze w Warszawie.
0: Polacy zagrają wtedy z Nigerią.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
17: Na termometrach 19 stopni Celsjusza. Odczuwalna bardzo podobna, bo w okolicach 18 stopni. Dzisiaj przewaga chmur zdecydowanie, chociaż słońce co jakiś czas ma nam się pokazywać. No i opady te też możliwe przez cały dzień w różnych momentach, na przykład od 14 do 15, na przykład po 19 tutaj też te opady przewidywane. No i ostrzeżenie pierwszego stopnia dla Sochaczewa i okolic, o tym mówi IMGW, chodzi o burze. Te możliwe dzisiaj od 12 do 19. Czy tak będzie? Zobaczymy, ale prawdopodobieństwo tego zjawiska oszacowano na 80%.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
17: Radio Sochaczew, Dzień Dziecka. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy świętują, najmłodszych, ale tych, którzy cały czas czują się w jakichś aspektach dziećmi, którzy tego dziecka nie zatracili, którzy świętują. No, także każdy po trochę świętuje. Freed from Desire, gala na początek 11:00. Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: John Mamane, Kika, Love Life w Radio Sochaczew, a tymczasem miniony weekend upłynął no między innymi pod znakiem tego, co działo się w meczu Orlen Orkan Sochaczew Ogniwo Sopot. Co wam mogę powiedzieć o tym meczu? No przede wszystkim to, że był niezwykle zacięty, a kibice to właściwie to wrócili z tego meczu ze zdartymi gardłami. Z kibicami rozmawiał nasz reporter Bartek Staniaszek.
1: Dzień dobry, jak wrażenia, jak się mecz podobał?
2: Mi to aż krew z nosa poleciała, takie emocje były.
1: Jak wrażenia?
3: Super jest!
1: Jak wrażenia?
4: Mecz był zajebisty, widzimy się w Sopocie.
5: Super, jestem dumna z chłopaków, naprawdę mocno walczyli.
6: Chłopaki oddali serducho na boisku.
0: Także można powiedzieć, że kibice to był 15 zawodnik naszej drużyny, no bo z racji czerwonej kartki graliśmy w 14.
7: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
8: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88. A koło Campinosu.
9: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
7: Sponsorem programu jest Investput DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie Wróżkach. Autopromocja.
10: Reklama.
7: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698-694-974.
11: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
12: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry. Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.

0: Daria zawiało w duecie z Arturem Rojkiem, a tymczasem Dzień Dziecka, no ten jest dzisiaj w kalendarzu, ale jak wiecie także i z Radia Sochaczew, ten miejski obchodzony był wczoraj w parku Ignacego Garbolewskiego. Dużo atrakcji, wiele tych najmłodszych, którzy z tych atrakcji korzystali. No i właśnie z dzieciakami rozmawiała nasza reporterka Jowita Leszczyńska, pytała, jak im się podoba.
1: Jak wy się tu bawicie?
2: Dobrze.
1: A co wam się najbardziej podoba?
2: Piłka.
1: Bo ty grasz w piłkę na co dzień, czy nie?
2: Tak, wy kojarzę żarowiące.
1: Pierwszy raz jesteś na Dniu Dziecka w Sochaczewie?
2: Tak, jestem pierwszy raz w ogóle w Sochaczewie.
1: A kogo tu dzisiaj zabrałeś ze sobą?
2: Mamę.
3: Fajnie.
1: A co najbardziej ci się podoba?
2: Dmuchańce.
4: To przeszkód dmuchańców.
1: A co teraz robisz?
4: Maluję auto.
1: To ty lubisz auta?
4: Tak.
1: A jakieś szczególnie? Lubisz jakąś markę?
4: Mercedesa.
0: No proszę bardzo, także to były głosy tych najmłodszych, z myślą o których przecież ten Dzień Dziecka Miejski był organizowany. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać, a jeśli ktoś z was był na miejscu, chce znaleźć się w naszej fotorelacji, no to te znajdziecie na portalu tusochaczew.pl. Szukajcie się koniecznie w naszym obiektywie. Radio
5: Sochaczew. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
6: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
7: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
8: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
5: Autopromocja. Reklama.
9: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
10: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
11: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: Dawid Kwiatkowski, beze mnie. Po angielsku David Flowerski, without me. Tak, gdyby ktoś się zastanawiał. A już teraz czas na...
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
2: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: Zaglądamy do baru Gradres Gregory, czynny dzisiaj do 19. Zapraszają na danie dnia, a dzisiaj tym daniem jest zupa rosół, kotlet filet, młode ziemniaki, a także surówka z sałaty. Ale w ofercie także u nich ryba smażona, konkretnie to albo dorsz, albo halibut, to już do wyboru. Oprócz tego do wyboru także ręcznie robione domowe pierogi, do wyboru z mięsem, pielmieni, a także ukraińskie, a pełny menu znajdziecie także na ich Facebooku Bar Brothers Gregory.
2: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: A za 10 minut punktualnie najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic, te w samo południe.

0: Reklama.
1: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, GOES i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
2: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już w najbliższą niedzielę od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie!
3: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
4: Gryzą Cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: Punktualnie 12 w Radiu Sochaczew to czas posłuchać najnowszych wiadomości.
10: Gmina Rybno z dofinansowaniem z samorządu województwa mazowieckiego na dwa zadania. Od tego zaczynamy. Boniface to nasz nowy czworonożny mieszkaniec placu Kościuszki. Rozmawiamy o nim z burmistrzem Sochaczewa Danielem Janiakiem. Policja przypomina o zabezpieczaniu działek rekreacyjnych. Pozostawione bez nadzoru elektronarzędzia czy rowery mogą stać się łatwym łupem dla złodzieja. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Gmina Rybno z dofinansowaniem z samorządu województwa mazowieckiego na dwa zadania. 150 tysięcy złotych to dotacja w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych. Przy jej udziale gmina planuje zakupić nowy wóz dla jednostki OSP Rybno. Drugie dofinansowanie pomoże w przebudowie półkilometrowego odcinka drogi. Więcej na ten temat wójt Damian Jaworski.
11: W Teresinie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa drogi gminnej Karolków Rybno. Nowa Wieś Zygmuntówka. Zadanie realizowane będzie przy wsparciu środków z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu wsparcia budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wysokość pozyskanego dofinansowania wynosi 100 tysięcy złotych, natomiast pozostałe środki 235 tysięcy złotych zostały zabezpieczone w budżecie gminy Rybno.
10: Na placu Kościuszki w Sochaczewie pojawił się kot Boniface. Co prawda oficjalne i uroczyste przywitanie kota odbędzie się podczas nadchodzących dni Sochaczewa, ale pomnik zwierzęcia z polskiej kreskówki już cieszy przechodniów. Przypomnijmy, postać kota, tak jak Filemona, została wymyślona przez Marka Neymana, gdy ten mieszkał w Sochaczewie.
12: Ja o historii kotów Bonifacego i Filemona dowiedziałem się 10 lat temu. Już wtedy mówiłem, że te koty powinny być w Sochaczewie. Natomiast powiedziałem sobie, że jak kiedyś będę mógł, to zrobię wszystko, żeby honorować pana Marka Sochaczewianina, współtwórcę kota Filemona i Bonifacego. I niebywale się cieszę, że pierwszy kot jest w Sochaczewie. Uważam, że tych kotów będzie więcej. Odzywają się już firmy, że z przyjemnością wspomogą ten projekt, bo uważam, że warto mówić o mieszkańcach Sochaczewa, którzy przeszli nie tylko do historii naszego miasta, ale całej Polski. Kto nie oglądał przykładów kota Bonifacego czy wróbla ćwirka? I już mamy Bonifacego.
10: Mówił burmistrz Daniel Janiak. Pojawiła się też deklaracja, że z czasem do Bonifacego dołączy Filemon.
12: Wiem, że do waszej redakcji też dzwonią słuchacze, pytają, kiedy będzie Filemon. Zapraszamy! Z przyjemnością podejdziemy do tematu. Chcemy, żeby Filemon się pojawił. Jeżeli chcecie wesprzeć ten projekt, zapraszamy do Urzędu Miejskiego. Ale przede wszystkim to kolejny raz budowania takiego lokalnego patriotyzmu, ale też mówienia głośno o wybitnych mieszkańcach tego miasta.
10: Policjanci przypominają o zabezpieczeniu mienia na terenach ogródków działkowych. Wraz z nadejściem cieplejszych dni coraz więcej mieszkańców korzysta z tej formy rekreacji. To czas prac porządkowych, wypoczynku oraz spotkań na świeżym powietrzu. Funkcjonariusze proszą o zwracanie uwagi na odpowiednie zamykanie pomieszczeń gospodarczych, przechowywanie wartościowych przedmiotów poza widokiem osób postronnych oraz zachowanie czujności wobec nieznajomych. Policjanci podkreślają, że pozostawione bez nadzoru elektronarzędzia, rowery czy sprzęt rekreacyjny mogą stać się łatwym celem dla sprawców kradzieży. Dlatego warto zadbać o solidne zabezpieczenia oraz regularnie sprawdzać stan zamków, drzwi i okien w altanach.
0: W 12 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Jeszcze dziś może zagrzmieć w województwie mazowieckim, świętokrzyskim i lubelskim, a także w części pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego, a także podkarpackiego. Alerty obowiązują od teraz do godziny 19. Dziś po raz pierwszy nocna prohibicja obejmie cały obszar Warszawy. Punktualnie o 22 zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Te będą jednak dostępne w lokalach gastronomicznych. Ograniczenia są efektem ubiegłorocznej samorządowej awantury oraz pilotażu w dwóch dzielnicach, jaki miał skutkować spadkiem liczby interwencji. A co o nowych regulacjach uważają sami mieszkańcy Warszawy?
13: Nie będzie ani bezpieczniej, ani nie będzie ciszej. Uważam, że ten zakaz jest wprowadzony, bo jest.
14: Będzie mniej tych osób, które sobie powiedzmy gdzieś tam w lasku popijają.
15: Myślę, że sobie poradzą. Wcześniej się zaopatrzą.
13: Ludzie chwytają się każdej, że tak powiem, tutaj okazji, żeby poprawić bezpieczeństwo, natomiast bądźmy rozsądni.
0: Jedynym miejscem, gdzie będzie można od dziś w nocy na terenie stolicy kupić alkohol, są sklepy wolnocłowe na lotnisku.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: 20 stopni Celsjusza, równo w Sochaczewie okolicach na plusie. Równo tyle na termometrach i taka też temperatura odczuwalna. Zachmurzenie duże, ale słońce za tych chmur się przebija i to zdecydowanie mocno teraz w tej części dnia. Będzie coraz tego słońca nieco więcej niż w poprzedniej części, to znaczy tak, będzie próbowało się przebijać. Opady te przelotne też możliwe, tutaj na przykład między 14 a 15, to takie okno opadów między 19 a 20 również. Ciśnienie umiarkowane 1012 hektopaskali, wiatr umiarkowany powieje z północnego wschodu. No a IMGW przypomina, że możliwe burze te między 12 właśnie a 19 mogą się pojawić.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Ach, Dzień Dziecka. No to jest takie święto, które zdecydowanie jest świętem dla nas wszystkich, tak naprawdę. Kim chcielibyście być, jak byliście dziećmi właśnie, dajcie znać, na przykład na Facebooku Radia Sochaczew. Możecie do nas pisać w wiadomościach prywatnych. A na Tu Sochaczew z kolei o tym, jakie ulubione prezenty nasi najmłodszych chcieliby uzyskać. O tym na Facebooku również, Tu Sochaczew.pl. Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew na za chwilę, także hit dnia. Oskar Tomczyk, witajcie ponownie.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Emo, nie mówiło nic w Radiu Słuchacz. Za to my wam o tym mówiliśmy, ale jeszcze przypomnimy. W miniony weekend odbył się także powiatowy dzień strażaka. No i były to rzeczywiście obchody godne tego święta. Było pod Niośle, był to charakter zdecydowanie uroczysty. No i jak to wszystko wyglądało, jak te obchody przebiegły i na przykład kto został awansowany na kolejne stopnie kariery strażackiej, albo kto otrzymał wyróżnienia, to o tym piszemy szerzej na tusochaczew.pl. Tam wchodźcie koniecznie i sprawdzajcie pełną relację z tego wydarzenia.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Słuchaczew 94,9 FM. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Słuchaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
4: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Jisk w Sochaczewie. Zmieniliśmy się dla ciebie.

0: czerwca. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
2: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
3: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
1: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
7: Reklama. It's a-

0: wrócił plac.
1: Dzień dziecka, a z radiem Sochaczew. No to skoro dzień dziecka, no to pytamy najmłodszych o różne rzeczy. Na przykład o to, jakby chcieli spędzić ten dzień, albo co jest ich ulubionym, co byłoby dla nich ulubionym prezentem na ten czas. O to właśnie najmłodszych pytałem.
2: Co wam się marzy? Jaki taki ulubiony prezent chcielibyście dostać na dzień dziecka?
3: Ja bym chciała dostać siostkę z matmy.
4: Fajnie by było, jakbym ja z historii miała takie oceny, ale tak ogólnie bym chciała dostać hulajnogę elektryczną.
5: No, na koniec roku z historii piąteczkę. No i jeszcze pojechać na mój wymarzony koncert.
6: Ja wtedy spędzam urodziny moje. I ja bym tak to wtedy chciała, żeby moi przyjaciele byli uśmiechnięci.
7: Ja bym mogła dostać Lego.
1: A ty?
8: Ciężkie pytanie. Dużo jest do wyboru w sumie. Może jakiś voucher gdzieś? Okay. Albo do wycieczki gdzieś pojechać? Fajnie by było.
1: Dobrze, a ty? Ulubiony prezent na dzień dziecka?
9: Może coś, jakiś dodatek do gry w tenisa? Coś takiego.
1: Także rodzice, jeśli nie macie pomysłu, no to teraz już mniej więcej wiecie.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
11: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
2: Reklama.

Już za chwilę o 13:00 najnowsze wiadomości z Soczewaj okolic w Radiu Sochaczew. Będzie między innymi w nich o podsumowaniu tegorocznego turnieju dzikich drużyn. Już za moment o tym, kto ten turniej wygrał. Musicie być z nami i to usłyszeć.

0: słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
1: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
0: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
11: Punktualnie 13 w Radiu Sochaczew.
12: 24. turniej dzikich drużyn przeszedł do historii. Po raz kolejny uczestnicy wykazali się nie tylko talentem piłkarskim i zacięciem, ale też kreatywnością. W tym serwisie o spływie kajakowym gminy Sochaczew, a także o darmowych zajęciach jogi, które będą się odbywać w różnych lokalizacjach. Zapisy ruszyły. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Za nami 24. edycja turnieju dzikich drużyn o Puchar Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek. Głównym organizatorem wydarzenia jest poseł Maciej Małecki, ale wspiera go w tym wiele osób i instytucji. Tu przykład Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
13: Bardzo się cieszę, że możemy kolejny raz wesprzeć właśnie inicjatywę turnieju dzikich drużyn, dlatego że my uważamy, że sport to jest oczywiście bardzo ważny element życia człowieka, a od najmłodszych lat, kiedy możemy widzieć, jak ten sport się łączy ze świetną zabawą, tak jak to ma miejsce na turnieju dzikich drużyn, bo sama nazwa mówi, że są to drużyny organizowane z osób, które gdzieś na podwórkach się spotykają, rozmawiają ze sobą, no i tworzą tą drużynę.
12: Starosta Jolanta Gonta zwróciła też uwagę na fantastyczne nazwy drużyn.
14: Zwyciężyła drużyna. Dzikie Tuczniki, która pokonała Złote Ziemniaki. To jest klimat turnieju dzikich drużyn. Właśnie juniorom wręczyliśmy medale.
12: W kategorii Open najlepsza była drużyna Wyrewolwerowany Rewolwerowiec. W kategorii Orlik zwyciężył Elite Skład. W kategorii Skrzat Tygrysie Pazury.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: Również w sobotę odbył się spływ kajakowy gminy Sochaczew, który zgromadził miłośników aktywnego wypoczynku i pięknych krajobrazów. Uczestnicy mieli okazję wspólnie pokonać malowniczą trasę, ciesząc się bliskością natury, dobrą pogodą i świetnym towarzystwem. Po zakończeniu spływu wszyscy spotkali się na pikniku, gdzie nie zabrakło rozmów, wspólnego biesiadowania oraz chwil odpoczynku po sportowych emocjach. Była to doskonała okazja do integracji mieszkańców i spędzenia czasu w przyjaznej, rodzinnej atmosferze.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Ruszają zapisy na darmowe zajęcia jogi dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego. W planach aż 50,5 godzinnych spotkań. Projekt W Rytmie Oddechu realizowany jest w ramach powiatowego budżetu obywatelskiego. Co ważne, zajęcia skierowane są do wszystkich mieszkańców powiatu, niezależnie od wieku. Liczba osób, które będą mogły wziąć udział w zajęciach, jest ograniczona, stąd zapisy, które ruszyły dzisiaj, potrwają do 8 czerwca lub do zapełnienia listy. I zmieniamy temat. Czas sianokosów i żniw to niebezpieczny okres dla zwierzyny polnej. Podczas koszenia łąk na terenach rolnych ginie wiele młodych saren i zajęcy. Kilka dni temu w Żychlinie zginęły dwie małe sarenki, a dwie doznały obrażeń. Służby i wolontariusze proszą, by w miarę możliwości sprawdzać, co chowa się w trawie czy zbożu i próbować przepłoszyć zwierzęta. Choć uratowanie zwierzyny nie zawsze jest możliwe z uwagi na chociażby wysokość płodów rolnych i areał, na którym pracują rolnicy, warto po prostu wytężyć wzrok i zachować większą ostrożność.
3: Wiadomości ekonomiczne.
11: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
9: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
16: Wiadomości ekonomiczne Bartek Staniaszek. Specjalne komisje do wyceny strat pojawią się w Balczarzowicach na Opolszczyźnie. To po sobotniej nawałnicy, która przeszła przez miejscowość. Mieszkańcom gmina zaproponowała mieszkania zastępcze w Niezdrowicach, choć poszkodowani postanowili pozostać u znajomych i rodzin. Jak informuje starszy brygadier Piotr Zdziechowski, nawałnica uszkodziła 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych.
17: Z tych 11 budynków właśnie te 5 wymagały zabezpieczenia plandekami. Natomiast dwóch budynków powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie pozwolił przebywać w tych dwóch budynkach. Mieszkańcy, rodziny, które zamieszkiwały te budynki mieszkalne, one udały się do swoich rodzin. Miały już zabezpieczone mieszkania u najbliższych już w sobotę.
16: Komisje powołane przez wojewodę opolską Monikę Jurek oraz przez samorząd oszacują, jaka pomoc zostanie przekazana osobom poszkodowanym przez sobotnią trąbę powietrzną. Ważne dla kierowców. Dziś litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,05 zł, benzyny 98 6,63, a oleju napędowego 6,34. Tak wynika z obwieszczenia resortu energii. Przypomnę, że do 15 czerwca obowiązuje program CPN Ceny Paliw Niżej, co oznacza niższą akcyzę na paliwo i obniżkę akcyzy. Od środy rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną w wieku do 16 lat będą musieli używać podczas jazdy kasków ochronnych, przypomina policja. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą opiekunowie. Z badań wynika, że stosowanie kasku przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70%. W przypadku użytkowników e-hulajnóg o ponad 40%. Szkoda, że zakaz dotyczy wyłącznie osób do 16 roku życia. Nawet starsza głowa jest tak samo przecież narażona na urazy.
11: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
9: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
11: Jedni się emocjonują Ligą Mistrzów, inni jakimiś innymi rozrywkami. A jak słyszeliście, Dzikie Tuczniki wygrały w kategorii junior w tegorocznym turnieju dzikich drużyn, wyprzedzając ekipę Złote Ziemniaki. no to jest właśnie to, czego ja jestem fanem. Także ja od dzisiaj kibicuję tylko i wyłącznie dzikim tucznikom. I jeszcze raz gratulujemy im tego złota w tym turnieju. Oskar Tomczyk, cześć ponownie, do Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Radio Sochaczew na Dzień Dziecka. Moi drodzy, no to skoro Dzień Dziecka, to fajnie by było coś na przykład na naszej antenie wygrać, nieprawdaż? A tak się składa, że mamy wiele takich różnego rodzaju rzeczy. No na przykład teraz przychodzi do nas właśnie w tym dniu nasz sponsor.
1: Sponsorem nagrody jest cukiernia Lukrecja, Sochaczew, ulica Płocka 40.
0: I zastrzeżenie, prosimy najmłodszych o to, żeby do nas telefonowali. Jeśli jest taka możliwość, jeśli macie swoje pociechy obok siebie, no to numer do Radia Sochaczew znacie, ale ja przypomnę: 46 863 22 22, a do wygrania voucher na lody do cukierni Lukrecja, no właśnie z okazji Dnia Dziecka, to jest bardzo dobry pomysł, żeby z takiego vouchera skorzystać. To co, mamy najmłodszych tam przy telefonach? Jeśli tak, to telefonujcie już teraz: 46 863 22 22 46 863 22 22. Czekam na wasze telefony. Właśnie w tym momencie otwieramy nasze linie. No, lody to jest zawsze rzecz, która poprawia humor, niezależnie od tego, a w Dzień Dziecka, no to już w ogóle smakują zupełnie inaczej. Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
2: Witam. A Bożena z tej strony.
0: Witam serdecznie. Powiedz mi, moja droga, czy ty masz komu zafundować taki voucher?
2: Tak, mam dzieci dwoje i tu zbliżą, bo chcą ryzać lody i mówią: o, trafiło, hura!
0: No okej, okay, to się cieszę. Jak mają na imię?
2: Ania i Marek.
0: Ania i Marek, okej. Okay. I już, czyli okej, okay, czyli oni już są nastawieni, że te lody
2: już
0: trafią do nich.
2: Czuję, że babusia załatwi.
0: No dobra, no to ja mam nadzieję, że to się uda, ale dla formalności jeszcze pytanie jest do odpowiedzenia, także jesteś gotowa?
2: No właśnie, tak.
0: Dobrze. Pytanie do ciebie jest następujące. Który superbohater ukrywa się pod imieniem i nazwiskiem Bruce Wayne? A. Superman, B. Spider-Man, czy C. Batman?
2: B.
0: Czyli Spider-Man?
2: Tak.
0: Dobra, zaznaczam. No niestety, ale próbuj dalej, bo jeszcze ta okazja będzie. Dzięki za udział w naszej zabawie. A kto wie, może jakiś najmłodszy fan właśnie superbohaterów jest na linii. No to prosimy. 46 863 22 22. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
3: Dzień dobry, Sylwia z tej strony.
0: Cześć. Czy ty masz komu wręczyć voucher na lody?
3: Tak, mam. Trzech synów.
0: Trzech synów. O, no to rzeczywiście, to się przyda, zdecydowanie. No dobrze, jak mają na imię jeszcze, powiedz?
3: Robert, Hubert i Mikołaj.
0: Okej, okay. Czy oni już dostali od ciebie coś dzisiaj na Dzień Dziecka, czy jeszcze nie?
3: No nie, jeszcze nie.
0: Jeszcze nie, no dobra, to będzie dobra okazja. A czy znasz może odpowiedź na nasze pytanie konkursowe?
3: Tak, Batman.
0: Na pewno?
3: No tak mi się wydaje.
0: Zaznaczyć 100% definitywnie?
3: Poproszę.
0: Dobrze.
3: W milionerach.
0: No właśnie, trochę jak w milionerach. Tak jest, to jest poprawna odpowiedź. Batman to jest dobra odpowiedź, to rzeczywiście Bruce Wayne. A więc, no to trafia do ciebie voucher na lody do cukierni Lukrecja.
3: Super.
0: Mam nadzieję, że się cieszysz i że twoi synowie, tak, dobrze mówię, synowie?
3: Tak.
0: Też się ucieszą z tego prezentu. Nie rozłączaj się ze mną, poza anteną powiem ci, jak ten voucher odebrać.
1: Sponsorem nagrody jest cukiernia Lukrecja, Sochaczew, ulica Płocka 40.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
7: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
6: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
9: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Put DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Put DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503-325-234.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Money, money, money!
15: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
14: Wygrałam w Cherry Money!
15: Cherry Money?
14: Nowy ekspres los!
15: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
4: Reklama. Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
18: Radni województwa mazowieckiego uczcili historyczne wydarzenie. Coraz bliżej do rozpoczęcia budowy CPK. Za chwilę szczegóły. A na koniec zaprosimy na kolejny Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
4: Co słychać na Mazowszu?
18: Za nami pierwsza w historii sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Radomiu. Podczas niej zostało podjętych wiele ważnych uchwał. Radni upamiętnili wydarzenia radomskiego czerwca 76 roku. Pamięć o strajku jest ważnym elementem tożsamości miasta, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
19: Żeby uczcić 50-lecie czerwca, radomskiego czerwca, wiadomo, że 50 lat temu robotnicy tutaj w proteście przeciwko podwyżkom cen żywności przez cały dzień protestowali, były ofiary, a potem były represje przez wiele lat.
18: Przed sesją sejmiku zarząd województwa mazowieckiego przekazał Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu dwa obrazy. W pracowni artysty i portret żony namalowane przez Jacka Malczewskiego, zaznacza przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski.
20: No, takie symboliczne przekazanie dwóch obrazów Jacka Malczewskiego, jednego z najwybitniejszych polskich malarzy. Dwa obrazy zakupione ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
18: Radni w trakcie sesji zdecydowali o przekazaniu pomocy samorządowcom w ramach 5 programów wsparcia. Beneficjenci z województwa mazowieckiego otrzymają ponad 235 milionów złotych. Najwięcej, bo ponad 200 milionów, przeznaczono na nowy program Mazowsze Pomaga, stwierdza wicemarszałek Rafał Rajkowski.
21: Wiele powodów do radości, myślę, że dla wszystkich czy większości samorządów ziemi radomskiej, bo rozstrzygnęliśmy 4 instrumenty wsparcia. Dziś ponad prawie 300 milionów złotych będziemy dzielić.
18: Sejmik przyjął również regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych na lata szkolne 2026-29. W tym roku wsparcie trafi do 467 osób.
4: Mazowsze dla działkowców.
18: Nowe ogrodzenia, oświetlenie, monitoring, budowa sieci wodociągowej czy modernizacja infrastruktury ogrodowej. To przykłady zadań, na jakie rodzinne ogrody działkowe otrzymały pieniądze z programu Mazowsze dla działkowców. mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
2: Po raz kolejny dofinansowujemy rodzinne ogródki działkowe. Jak popatrzymy na to, jak wiele tych ogródków potrzebuje wsparcia, to wiemy, że przez cały czas ten program jest bardzo potrzebny.
18: Wnioski mogły składać gminy i miasta z województwa mazowieckiego, na których terenie znajdują się rodzinne ogródki działkowe. Wsparcie na realizację jednego zadania nie mogło przekroczyć 20 tysięcy złotych. W tym roku dzięki środkom z budżetu Mazowsza uda się zrealizować aż 64 takie inwestycje w całym regionie.
3: Co w naszym regionie?
18: Centralny Port Komunikacyjny poinformował, że minister finansów i gospodarki rozpatrzył odwołania i decyzja lokalizacyjna dla lotniska w Baranowie stała się ostateczna. Już we wrześniu mają rozpocząć się prace budowlane. Planowana inwestycja nadal niepokoi okolicznych mieszkańców i lokalnych włodarzy. Chodzi m.in. o transport i planowane inwestycje drogowe, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
22: To są drogi wojewódzkie, ale przecież nie będziemy ich budować w abstrakcji, w oderwaniu od dróg powiatowych i dróg gminnych. Więc ta sieć cała musi być wyrysowana. To jest wielkie wyzwanie, wielka szansa, ale i wielkie zagrożenie.
18: Baranowo stanie się też miejscem pracy dla tysięcy osób, dodaje radny województwa mazowieckiego Grzegorz Benedykciński.
23: Do tego lotniska po uruchomieniu będzie dojeżdżało 30 tysięcy pracowników i ponad 100 tysięcy pasażerów, którzy będą chcieli odlecieć. Czyli mówimy o tym, że takie miasto większe jak Płock będzie chciało dojechać codziennie do tego lotniska. No i problem, którędy oni dojadą. Czy dojadą przedłużoną koleją WKD na przykład.
18: Jak zapewnia pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek, planowana inwestycja realizowana jest zgodnie z planem.
24: Jeżeli chodzi o harmonogramy, realizowane są w zgodzie z planem. Jeżeli chodzi o projekty odbierane lub elementy, które się toczą, czy fazy, które się toczą, są zgodnie z harmonogramem. Jeżeli chodzi o przetargi, dokładnie tak samo. Dowieźliśmy, można powiedzieć, po 2 latach wszystko, co obiecaliśmy.
18: W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów, które sąsiadują z planowaną inwestycją. Zebrane podczas debaty wnioski zostały przekazane do premiera oraz ministrów poszczególnych resortów.
3: Warto wiedzieć.
18: Maj miesiącem dostępności. Z tej okazji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbył się cykl szkoleń i wykładów dla pracowników. To doskonała okazja do poznania potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
25: Dzień dobry, ja chcę rozmawiać.
26: To jest aplikacja dla osób niemówiących, Mówik, czyli taka swoista proteza mowy. Kinga Kosakowska, Mówik. Na aplikacji mamy taką tablicę i na tej tablicy są symbole, piktogramy.
25: Jedzenie i picie.
27: Maj to jest miesiąc dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Sara Michalska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji do Spraw Organizacyjnych. W związku z tym postanowiliśmy, żeby ten maj to był taki miesiąc, gdzie nasi pracownicy będą doświadczali, jak zachowywać się wśród osób, które właśnie wymagają tej szczególnej potrzeby. Przypomnijmy, to nie są tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale to są również kobiety w ciąży, osoby, które mają złamaną rękę, złamaną nogę czy problem ze wzrokiem.
28: Artur Świelcz, pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw osób niepełnosprawnych. Urząd się zmienia, samorząd się zmienia, rośnie świadomość społeczna na temat tego, że w społeczeństwie żyją osoby z różnymi niepełnosprawnościami i na te potrzeby, które oni oczekują, trzeba odpowiadać. Zmienia się dynamicznie, co mnie bardzo cieszy.
29: Marta Garska, Biuro Wydawnicze, Kancelaria Marszałka. To wydarzenie jest bardzo ważne. Teraz miałam okazję wziąć udział przy stoisku dla osób niesłyszących, nauczyć się podstaw języka migowego i właśnie też zwrócić uwagę na to, jak reagujemy, kiedy osoby nas zatrzymują.
18: Na co dzień w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego można skorzystać z pomocy tłumaczy migowych oraz pętli indukcyjnej dla osób głuchoniemych.
3: Gdzie na weekend?
18: Już w najbliższą niedzielę 30 maja zapraszamy na kolejny Mazopiknik. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Sokołowie Podlaskim. W programie m.in. wielkie plenerowe gotowanie oraz degustacja potraw regionalnych, pokazy iluzjonisty, a także warsztaty tańca z Rafałem Maserakiem. mówi Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki.
0: 30 maja zapraszamy na Mazopiknik do Sokołowa Podlaskiego. Gwiazdą wieczoru będzie Poparzeni Kawą 3, a do tego warsztaty tańca z Rafałem Maseraka. Będziemy razem się bawić z Arletą Lemańską i degustować potrawy regionalne wspólnie z Łukaszem Konikiem.
18: Mazopiknik już w najbliższą niedzielę w Sokołowie Podlaskim w godzinach od 13 do 22 na terenie dawnej cukrowni przy ulicy Fabrycznej 1.
3: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

0: Alvaro Soler, Monika Lewczuk na Dzień Dziecka, chociaż ten Dzień Dziecka Miejski, Sochaczewski, odbył się wczoraj w parku imienia Ignacego Garbalewskiego. No mnóstwo atrakcji. Byliśmy również na miejscu z naszym pomarańczowym studiem plenerowym Radia Sochaczew. No, a skoro byliśmy, to rozmawialiśmy z najmłodszymi. Na przykład rozmawialiśmy z Mikołajem.
1: Nazywam się Mikołaj i jestem z Janowa.
2: Co ty tutaj dzisiaj robisz?
1: Bawię się.
2: A z kim przyjechałeś?
1: Z tatą.
2: Co robicie? Co ci się tutaj szczególnie podoba?
1: Tutaj uderzanie w piłkę do takiego okręgu.
2: To ty na co dzień też grasz w piłkę, czy nie?
1: Tak, na co dzień gram w piłkę.
2: Czego byś życzył innym dzieciom z okazji Dnia Dziecka?
1: Dużo zdrowia i szczęścia w życiu.
0: No, to ja już nic dodawać nie muszę. Mikołaj powiedział wszystko to, co najważniejsze.
3: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Reklama.
4: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. -50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! -25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Mistrz kominiarstwa Paweł Mittelsztedt wykonuje usługi kominiarskie w pełnym zakresie na terenie Sochaczewa i okolic dla instytucji użyteczności publicznej, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i osób indywidualnych. Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy w zakresie usług kominiarskich, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego Pawła. Telefon 502 142 122. 502 142 122.
13: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
9: Reklama.

0: Jeszcze więcej muzyki.
1: To Albi, Lost on You w Radiu Sochaczew. A za kilkanaście minut, punktualnie o 14:00, najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic, będzie m.in. o grze miejskiej po prostu Chopin, która odbędzie się w Sochaczewie. Już za chwilę u nas o szczegółach.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
2: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
3: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już w najbliższą niedzielę od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie!
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
0: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
9: Na zegarach 14, posłuchajmy najnowszych wiadomości.
10: Za nami miejskie obchody Dnia Dziecka w Sochaczewie, tłumnie w Parku Garbolewskiego. Po prostu Chopin. Pod takim hasłem odbędzie się gra miejska w naszym mieście organizowana przez Liceum Chopina. Zajrzymy też do Błonia, burmistrz Zenon Reszka ze specjalnym wyróżnieniem. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Wiele radości i uśmiechu przyniosły najmłodszym mieszkańcom miejskie obchody Dnia Dziecka w Sochaczewie. Alejki Parku Garbolewskiego wypełniły się szczelnie. Na miejscu pojawiły się warsztaty, stoiska z rękodziełem i asortymentem dla dzieci, gry i zabawy. Wielką popularnością cieszyła się rozbudowana strefa dmuchańców, ale też konkurencje sportowe i zagroda z żywymi zwierzętami. Wydarzenie było ukierunkowane na to, by w miłej atmosferze spędzić czas całymi rodzinami.
11: Bardzo nam zależy na słowie rodzina. To jest niesłychanie ważne. Jako burmistrz miasta Sochaczew wraz ze swoimi współpracownikami bardzo promujemy to słowo i markę rodziny, co w dzisiejszych czasach nie jest takie częste, jak mogłoby się wydawać. Natomiast nam zależy, żeby Park Garbolewskiego odwiedzały rodziny, ale żeby też każdego dnia tym rodzinom dogodnie się żyło w naszym mieście.
10: Mówił burmistrz Daniel Janiak. Na miejscu rozmawialiśmy też z naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych Agatą Kalińską.
12: Wielkim podziękowaniem dla organizatorów tego wydarzenia będzie Państwa przybycie i wspaniała zabawa w ciągu dnia, bo dla nas Państwa uśmiech, Państwa obecność to jest to, co dla nas się liczy, bo to przecież robimy wszystko dla naszych mieszkańców.
10: Na miejscu pojawiły się prawdziwe tłumy. Zaangażowanie miasta dostrzegli nawet najmłodsi.
13: Co Wam się jeszcze podoba tutaj?
14: Że jest tyle atrakcji i w ogóle różnorodność.
15: A nie wiem, mi się wydaje, że ogólnie fajnie to przygotowali. Co roku to fajnie przygotowują. Fajnie, że się starają w ogóle, bo w niektórych miejscach to się nie starają. Najfajniejsze to mi się wydaje, nie wiem, dmuchańce, otoczenie ogólnie.
16: A mi się podoba, że to wszystko jest za darmo, można sobie wejść i wypróbować cokolwiek.
10: I zmieniamy temat. Włodarz Błonia Zenon Reszka znalazł się w gronie samorządowców z terenu województwa mazowieckiego, wyróżnionych medalem Komisji Edukacji Narodowej. To odznaczenie przyznawane osobom, które od wielu lat działają na rzecz rozwoju edukacji i oświaty. Medale wręczyła osobiście minister edukacji Barbara Nowacka. Z okazji stulecia swojego istnienia Liceum Chopina organizuje grę miejską pod hasłem Po prostu Chopin. Będzie ona miała miejsce już jutro. Jak mówi nauczycielka historii Jolanta Wojciechowska, wydarzenie ma na celu edukację i integrację w dobrej atmosferze.
16: Gra miejska to jest nic innego jak stare, dobre podchody, ale w nowoczesnej formie. Na starcie drużyny trzyosobowe z opiekunem dostaną narzędzia i akcesoria niezbędne, czyli tajne informacje w kopercie, mapy, wskazówki. No i oczywiście przedstawimy wszystkie niezbędne do udziału w tej grze zasady, wytyczne. Gra będzie polegała na tym, że każda z drużyn uczestniczących będzie musiała przejść przez 5 punktów gry, gdzie będą zadania do wykonania. Po wykonaniu każdego zadania uczestnicy otrzymają wskazówki, dokąd mają się udać.
10: Po przejściu wszystkich punktów uczniowie wracają do szkoły, gdzie nastąpi podsumowanie gry. Przewidywane są również 2 premie lotne, czyli czarne koty.
17: 2 mężczyzn zginęło w samochodzie, który spadł z wiaduktu w Płocku na ulicy Rataja na peryferiach miasta. Osobowym Renault jechał 28-letni kierowca i 35-letni pasażer. Okoliczności wypadku są ustalane. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Renault zjechał z drogi, uderzył w barierki, po czym samochód spadł z wiaduktu. Po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcerzowic na Opolszczyźnie mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Będą też im wypłacane zasiłki. Teraz nadal trwa tam sprzątanie. Po sobotniej tragedii strażacy zabezpieczają zniszczone domy. Część mieszkańców nie może wrócić do swoich mieszkań.
18: Budynek mieszkalny jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale jesteśmy w takiej sytuacji, w takim, że możemy być, możemy tu spać, a są osoby, które musiały opuścić swoje domy. Tak?
19: Dach wpadł córce do pokoju. Resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało, zalało. Już się leje na dole.
17: Lokalne władze zapewniają, że są gotowe mieszkania zastępcze dla poszkodowanych, a pierwsze wypłaty zasiłków dla poszkodowanych będą wypłacane jeszcze przed długim weekendem. Ponad 1000 osób, w tym strażacy oraz przedstawiciele innych służb, pracują na miejscu pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Służby koncentrują się obecnie na przelewaniu pogorzeliska. Pożar lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim na Mazowszu wybuchł w czwartek po południu. Ogień objął około 300 hektarów lasu z zagrożonego terenu. Ewakuowano około 100 osób.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Właściwie ten deszcz dzisiaj jak w zegarku. Mówiłem Wam, że od 14 do 15 takie okno opadów się otworzy nad Sochaczewem i okolicą i rzeczywiście tak jest. Te opady bardzo możliwe teraz się dzieją, ale do końca dnia też się ich spodziewajcie. To znaczy popada z tego co widzę do 16-17, później chwila przerwy, później między 19 a 20 znowu. Oprócz tego cały czas IMGW podtrzymuje alert burzowy. Do 19 mogą miejscami rzeczywiście takie burze przejść. Jeśli chodzi o temperaturę, aktualnie na termometrach 21 stopni Celsjusza. No i już cieplej nie będzie.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Dzień dziecka z radiem Sochaczew. Ja tylko powiem, że za chwilę coś będę miał dla tych najmłodszych. Tak, także ci najmłodsi, ci, którzy dzisiaj świętują, łapcie za telefony, kiedy tylko powiem, że to jest możliwe i zgarniajcie nagrody w Radio Sochaczew, bo tych mamy dzisiaj całkiem sporo we współpracy z naszymi sponsorami. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: The Greatest ECA w Radiu Słuchaczew. Najlepszy. Tak się tłumaczy ten kawałek. Najlepsi są dzisiaj oczywiście, zresztą nie tylko dzisiaj, ale nasi najmłodsi. No bo dzisiaj Dzień Dziecka i z tej okazji Radio Słuchaczew rozdaje mnóstwo prezentów.
1: Sponsorem konkursu jest sklep dziecięcy Michaś, Sochaczew, ulica Rejmonta 10.
0: A już teraz do wygrania zabawka z tego właśnie sklepu. No proszę bardzo, także można dorzucić do prezentu, można komuś wręczyć. A i ważna rzecz, teraz otwieramy linię, ale dla tych najmłodszych. To znaczy czekamy właśnie na was dzieciaki, żebyście do nas zadzwonili i odpowiedzieli na pytania. Czy ktoś taki jest teraz na linii? Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, z kim rozmawiam?
2: Z Szymonem.
0: Witaj, witaj. Powiedz mi, jak ci dzisiaj dzień mija?
2: Dobrze.
0: Dostałeś już coś na Dzień Dziecka, czy jeszcze nie?
2: W sobotę od rodziców i jeszcze w niedzielę miałem zawody.
0: O, super, super. No dobrze, ale to w takim razie ja jeszcze ci coś dorzucę. Chcesz o to zagrać? Dobrze, to uwaga, pytanie do ciebie jest następujące. Jak nazywa się drewniany chłopiec, któremu rósł nos, gdy kłamał? A. Shrek, B. Aladdin, C. Pinokio.
2: Pinokio.
0: Na pewno?
2: Na pewno.
0: I to jest poprawna odpowiedź. Brawo, gratuluję. W takim razie zabawka ze sklepu Michaś trafia do ciebie. Cieszysz się?
2: Tak.
0: Bardzo się również cieszę, a ty się ze mną nie rozłączaj. Powiem ci poza anteną, jak odebrać tę właśnie nagrodę.
1: Sponsorem konkursu jest sklep dziecięcy Michaś, Sochaczew, ulica Rejmonta 10.
0: Co prawda Kult teraz zaśpiewa, gdy nie ma dzieci, ale dzisiaj to właśnie na dzieci czekamy. W naszych konkursach, które jeszcze w Radiu Sochaczew będą, także bądźcie czujni.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. To jest dowód na to, że Teddy Swims, gdy tylko się pojawił na rynku muzycznym, to został na dobre. A już za chwilę rozmowa z popołudniowymi gośćmi Radia Sochaczew. Dzisiaj zajrzymy do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Już w naszym studiu są nasi goście. Za moment rozmowa. Radio
1: Sochaczew. Autopromocja. Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia. Karnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Jisk w Sochaczewie. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji

0: kwoty 6 czerwca.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
8: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
9: A w naszym studiu Izabela Wojdyna, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Ale nie sama, jest również Renata Kubik, kierownik obiektów sportowych MOSiR-u. Dzień dobry.
11: Witam serdecznie.
9: Sporo wydarzeń przed nami organizowanych przez MOSiR. Bardzo intensywnie się ostatnio zrobiło. Na pewno macie co robić, to widać mocno. I już 6 czerwca kolejne wyzwanie biegowe, z jajem oczywiście, tym razem na plaży miejskiej. Poproszę o zaproszenie na to wydarzenie.
11: Tak, kochani, zapraszamy serdecznie 6 czerwca w sobotę o godzinie 10 na plażę miejską w Sochaczewie. To będzie druga edycja tegorocznego sezonu Grand Prix wyzwań biegowych z jajem. Jeszcze można się zapisać. My ustaliliśmy sobie ten limit 120 osób, ale przekroczyliśmy już go dawno, więc mamy już ponad 130 osób chętnych. Cały czas można się jeszcze zapisać. Mamy w tej edycji wyzwań mamy już 6 kategorii wiekowych, nie 5, więc zapraszamy pędzące kurczaki 2-3 latka, turbo mikrusy 4-6 lat, rakiety na luzie 7-9, ninja w trampkach 10-12 lat, zbuntowani sprinterzy 13-15 lat i kategorie open, również kategoria open, co mnie podkusiło, żeby się zapisać, ale naprawdę się nie zniechęcajcie, kochani, to jest świetna zabawa, a w tej edycji muszę przyznać, że nasz partner i sponsor główny dodatkowo ze swoimi sponsorami jakby dodatkowymi ufundował przepiękne nagrody. Naprawdę warto się stawić na wyzwaniu i wziąć udział. Tradycyjnie będą jajeczne medale, będą dyplomy dla wszystkich uczestników i będzie masa atrakcji.
9: Tor przeszkód.
11: Tor przeszkód tradycyjnie, to będzie opony, to będzie czołganie, jeżeli popada tak jak teraz, no to będzie i woda, ale mamy też, jesteśmy na plaży, więc trochę tej wody będzie. Nie będzie łatwo, ale nie będzie
9: najtrudniej.
11: Trasy będą dostosowane oczywiście do wieku zawodników i myślę, że naprawdę imprezka warta, żeby chociaż raz spróbować, a jak już ktoś raz spróbuje, tak zostanie z nami na dłużej.
9: Co mnie podkusiło, żeby się zapisać, to nazwa tej kategorii Open?
11: Tak, to jest nazwa kategorii Open. To jest hasło, które powiedział pierwszy uczestnik tej kategorii Open, więc zostało.
9: Wspaniałe są nazwy tych kategorii. Gratuluję pomysłodawcom. A już 7 czerwca wywołane tutaj Grand Prix, chodzi o finał Sochaczewa w tenisie stołowym.
11: Tak, kochani, kończymy ten sezon Grand Prix 2020. 2025-2026. 9 turniejów za nami. Zapraszam 7 czerwca na wielki finał. Ponad 828 osobostartów było w ciągu całego cyklu. Teraz zapraszamy 8 najlepszych zawodników 5 kategorii, bo w tym sezonie mieliśmy 5 kategorii grających w naszym turnieju. I to była kategoria Open, to były kobiety, kategoria szkół ponadpodstawowych i 2 kategorie szkół podstawowych, więc serdecznie zapraszam. Zapraszam również tych, którzy się nie zakwalifikowali do finału, bo podczas finału odbędzie się również tradycyjnie turniej pocieszenia w 2 kategoriach, w Open i kategoria do 15 lat. Dla wszystkich oczywiście tradycyjnie pamiątkowe medale za udział w całym cyklu, dyplomy. Dla zwycięzców 3 pierwszych miejsc będą również puchary, nagrody rzeczowe. Będziemy losować nagrody wśród wszystkich uczestników turnieju, którzy zbierali naklejki, bo w tym roku zbieraliśmy naklejki za udział w każdym turnieju klasyfikacyjnym, więc każdy ma szansę na zdobycie nagrody. Będą również nagrody za udział grup, stowarzyszeń czy klubów sportowych, które wystawiło największą ilość zawodników, którzy zdobyli jakieś tam punkty w klasyfikacji ogólnej. Będzie również rozstrzygnięcie konkursu na Gwiazdę Stołu. To jest taki konkurs, który ogłosiliśmy na początku naszego cyklu. Nie każdy zawsze wygrywa, więc te osoby, które wykazały się jakimś takim... czy jakąś walką fair play, czy po prostu były przemiłe podczas gry
9: z innym uśmiechem.
11: Więc te osoby miały szansę, żeby oddać na nie głos. Mamy kilkanaście losów, kilkadziesiąt losów do wylosowania, więc wśród tych uczestników wybierzemy tą, która zdobyła jak najwięcej głosów pozostałych uczestników i wręczymy nagrodę dla Gwiazdy Stołu.
9: Gwiazda Stołu, niesamowite. Chętnie bym podpytała jeszcze, ale przechodzimy dalej. To w najbliższy weekend, a w kolejnym już dni Sochaczewa, ale przeddzień dni Sochaczewa, no nie wiem, to może mi powiecie, która już olimpiada przedszkolaków?
0: To ja może rozpocznę od dzisiejszego święta, ponieważ mówimy o wspaniałych imprezach dla dzieci, o wyzwaniu biegowym z jajem, o 11 już olimpiadzie, o 12 olimpiadzie przedszkolaków. Także w imieniu swoim, wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, chciałabym tym najmłodszym uczestnikom, którzy są na naszych obiektach, są na naszych imprezach, złożyć serdeczne życzenia, dużo uśmiechu, dużo szczęścia, dużo zdrówka i odwiedzajcie nas jak najliczniej na naszych wszystkich wydarzeniach.
11: I fantastycznych prezentów dla wszystkich, bo kiedyś wszyscy byliśmy dziećmi.
0: Tak,
11: także
0: a dodam,
11: dla
0: że nasz główny sponsor Olimpiady Przedszkolaków ufundował tak wspaniałe nagrody. Mamy dużo zapisanych przedszkoli. Może Renatka więcej
11: tak,
0: powie.
11: Kochani, to będzie 12 edycja Sochaczewskiej Olimpiady Przedszkolaków. Ja po tym numerze wiem, ile dziecko moje kończy lat, bo wymyśliłam tą olimpiadę, jak urodziłam swoją córkę. W tym roku hasło olimpiady to wielka przygoda na Dzikim Zachodzie. Będą atrakcje dodatkowe z tym związane z tym tematem. Będą konkurencje, które będą tematem związane z hasłem olimpiady, a w tym roku spodziewamy się, ja myślałam, że będzie 23 przedszkola, ale wszystko na to wskazuje, że być może nawet 25 wystartuje. W tym bardzo się cieszę, będzie również będą przedszkolaki z Erminowa, więc robi się nam również impreza bardzo, bardzo integracyjna. Bardzo się cieszę, że panie się odezwały i chciały wziąć udział w tej imprezie. Ogromnie się cieszę, że tyle przedszkoli startuje. Nie spodziewałam się, bo startowaliśmy z pierwszą edycją z 5 przedszkolami i to nam się pięknie rozrosło. Tradycyjnie będą nagrody dla wszystkich przedszkolaków, będą puchary dla wszystkich przedszkoli, nagrody rzeczowe dla wszystkich przedszkoli, oczywiście medale. Medale zdradzę w tym roku też będą tematycznie związane z tematem, z hasłem przewodnim, czyli wielką przygodą na Dzikim Zachodzie. Będą medale w kształcie gwiazdy szeryfa. I bardzo, bardzo się cieszę, że tyle chętnych już się do nas zgłasza. To jest jedna z moich ulubionych imprez. Zawsze się z Bartkiem tutaj, Staniaszkiem śmiejemy, że moje dziecko, ale wyzwanie powoli dogania tą olimpiadę. Naprawdę zachęcam i wszystkie przedszkola do przyprowadzenia kibiców. Tu zawsze mamy cały stadion, całe trybuny w przedszkolakach, więc będą i też puchary kibica. Zapraszam rodziców i dziadków. Można wziąć wolne. Ja wiem, że to jest czwartek, ale na takie wydarzenie zapraszam serdecznie. Będzie głośno, będzie radości.
9: Oj, będzie głośno, będzie radośnie. To my wiemy. Bartek Staniaszek, jak wraca z olimpiady, to dalej krzyczy i nie może się opanować. Po prostu ta energia siedzi w nim za każdym razem przez kilka godzin. Także sam możemy po nim poczuć, jak jest na olimpiadzie przedszkolaków. Przechodzimy dalej, bo jeszcze chcemy o kilku wydarzeniach powiedzieć, a przede wszystkim o Dniach Sochaczewa i tradycyjnym turnieju siatkówki plażowej.
0: Tak, 14 czerwca od godziny 9 zapraszamy na turniej siatkówki plażowej z okazji Dni Sochaczewa, Święta Mieszkańców. No niestety nie mamy już miejsc, ponieważ zazwyczaj na naszych pierwszych turniejach plażowych, rozpoczęciu sezonu, to jest kulminacja największej frekwencji. 12 par weźmie udział. Być może jeszcze można się z panem Krystianem Pisarkiem skontaktować, żeby być w rezerwie. Bo turniej będzie rozgrywany na boisku przy ulicy Chopina 101. To jest nasz pierwszy turniej siatkówki plażowej, kolejny 20 czerwca i to będzie już rozpoczęcie cyklu Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej. Dodam jeszcze, że w związku z modernizacją naszych obiektów, z budową sportowy Sochaczew, póki co gramy jeszcze na starym boisku przy Chopina w Chodakowie, ale boisko będzie nowe. Czekamy od wykonawcy generalnego na znak, sygnał, że będzie wysypywał nowy piasek i myślę, że tam w trakcie wakacji również zorganizujemy fantastyczną imprezę.
9: Super. Jeszcze tak podpytam, jeżeli chodzi o wasze obiekty, jak jest przerwą technologiczną na basenie w tym roku?
0: W związku z dużymi inwestycjami, jaką mamy na pływalni z wymianą filtrów, przesunęliśmy postój, przerwę technologiczną na końcówkę sierpnia i cały wrzesień. Także w czerwcu zapraszamy jeszcze wszystkich mieszkańców na pływalnię. Będzie ona czynna praktycznie całe wakacje. Także w tym roku wyjątkowo nie ma przerwy w czerwcu i zobaczymy, jak nam to wyjdzie na przyszłość. We wrześniu naprawdę duża inwestycja, która przyniesie dla wszystkich wspaniałe korzyści.
9: A jeżeli chodzi o Wodny Plac Zabaw, czy tu wszystko w porządku?
0: Tak, Wodny Plac Zabaw funkcjonuje od 1 maja. No pogodę taką mamy za oknem dzisiaj, jaką mamy. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20. Wieczorami, kiedy jest ładna pogoda, bo wiadomo, że teraz jeszcze jest rok szkolny, dzieci chodzą do szkoły, mamy duże obłożenie, jest to fantastyczna atrakcja tutaj dla najmłodszych. Także dużo dzisiaj o dzieciach, w związku z Dniem Dziecka. Widać, że najmłodsi też potrzebują takiej fantastycznej rekreacji, udziału w imprezach sportowych, integracji, dlatego chętnie korzystają z naszych obiektów i z naszych imprez.
9: No tak słyszałam od was, że na Wodnym Placu Zabaw wieczorami, jak jest ładna pogoda, to jest po prostu prawdziwy tłum. W ogóle tak myślę, że większość tych imprez, tutaj pani Renata wspominała, się rozrasta.
11: Rozrasta, tak.
9: Czyli
11: tak.
9: Mają tendencję ku wzrostowi, także super kończymy, ale na koniec chciałam podpytać, to takie trochę pytanie przekazane przez Bartka. Czy to prawda, że wygrał z Ogniwem dzięki pani Renacie, która została wezwana przez panią dyrektor natychmiast na trybuny, że bez niej nie wygrają.
10: Kochani,
9: tak
10: ja jestem bardzo rzadko. Ja jestem bardzo rzadko na meczach, bo z reguły jak jestem, to przegrywają, więc wolę nie przychodzić. Zresztą ja nie mogę patrzeć, jak oni się tam biedni wszyscy rzucają na tych naszych biednych zawodników.
9: Za bardzo
10: ale
9: pani przeżywa.
10: Ja
9: po
10: za
9: prostu.
10: Bardzo przeżywam.
0: Ja dodam, że w wejściu Renaty na stadion tak. Dawid Plichta zdobył pierwsze przyłożenie i to był znak ku temu, że nasi rugbyści wygrają te spotkanie. No myślę, że z małą pomocą Renaty, bo przede wszystkim w ich rękach i nogach było to zwycięstwo w 14 przeciwko 15. Być może Renata okazała się tym 15 zawodnikiem.
10: Być może. Bardzo się cieszę, że mimo wszystko moja obecność przyniosła to zwycięstwo i śmiałam się do naszego głównego sponsora, że trzeba chyba wyzwanie przełożyć, żebyśmy jechali teraz do Sopotu, bo nie chciałabym, żeby grali u mnie o trzecie miejsce na Warszawskiej. Nie to,
9: no,
10: że
9: tak może być, ale... może być pani siłą dowożona od tej pory na mecz.
10: Teraz może rugbową maskotką.
9: Zdecydowanie. Dziękuję pięknie. Musimy kończyć. Przypomnę tylko, naszymi gośćmi były dyrektor Mosiru Izabela Wojdyno. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję i jeszcze raz składam serdeczne życzenia wszystkim najmłodszym z okazji Dnia Dziecka.
9: I kierownik obiektów sportowych Mosiru Renata Kubik.
10: Dziękuję bardzo. Ja również przyłączam się do tych życzeń i wykorzystam prywatę mojemu Tymkowi, mojej Oli. Chciałabym złożyć serdeczne życzenia od mamusi na Dzień Dziecka.
9: To my się dołączamy wszystkim dzieciom. Życzymy wszystkiego, co najlepsze.
12: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: PI9FM. Reklama.
1: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
2: Już 21 czerwca w Sochaczewskim Centrum Kultury kultowa komedia Szalone Nożyczki. Interaktywny spektakl, w którym to publiczność pomaga rozwiązać zagadkę kryminalną. Duża dawka humoru, zwroty akcji i świetna zabawa gwarantowane. Start o 20. Nie przegap teatralnego hitu, o którym mówi cała Polska. Bilety na biletyna.pl. Szalone Nożyczki, 21 czerwca, SCK Sochaczew, ulica 15 sierpnia 83.
3: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.

0: A jeśli nie wchodziliście jeszcze na Instagrama, Facebooka, Radio Słuchaczew, no to warto to zrobić, bo tam aktualnie informacja, tam aktualnie filmik, wideo, rolka z tego, kim chcielibyśmy zostać, gdy byliśmy mali. Takie pytanie jest właśnie. Jak odpowiedzieli w naszej redakcji, to sprawdzajcie na Instagramie, Facebooku Radia Słuchaczew, a wy możecie w komentarzach również dzielić się tym, jakie wy mieliście marzenia związane z waszym zawodem za dzieciaka. To koniecznie o tym piszcie na Facebooku, Instagramie. Czekamy, a o 15 za 10 minut najnowsze wiadomości także z Słuchaczewa i okolic, w których m.in. wrócimy do powiatowych obchodów Dnia Strażaka.
1: 94,9 FM. Radio Słuchaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: godziny jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
1: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
2: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
0: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
6: Reklama. Jest 15. Posłuchajmy najnowszych wiadomości.
7: Za nami powiatowe obchody Dnia Strażaka w Sochaczewie. Były odznaki i wyróżnienia. To na początek serwisu. Młodzieżowa Rada Miasta Sochaczew chce zmian w statucie. W tym serwisie także o przypadającym 1 czerwca Dniu Dziecka. Pytamy najmłodszych o wymarzone prezenty. Wiadomości lokalne. Jowita Leszczyńska. Za nami powiatowe obchody Dnia Strażaka w Sochaczewie. Strażacy z powiatu sochaczewskiego wraz z rodzinami, samorządowcami i miłośnikami pożarnictwa spotkali się, by wspólnie celebrować ten ważny dla nich dzień. W uroczystości udział wziął m.in. Maciej Bieńczyk, zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, który przedtem pełnił funkcję komendanta Straży Pożarnej w Sochaczewie.
8: Na terenie województwa mazowieckiego mamy 38 komend miejskich, powiatowych. Mamy 61 jednostek ratowniczo-gaśniczych, prawie 2000 jednostek ochotniczych straży pożarnych, gdzie razem wspólnie tworzymy tą jedną wielką strażacką rodzinę. Ogromnie się cieszę, że dzisiaj na terenie powiatu sochaczewskiego, który darzy ogromnym sentymentem i ogromną sympatią, mogłem wręczyć Wam wyróżnienia, odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.
7: Nagrodę komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej otrzymała starsza kapitan Milena Bulwan. Nagroda mazowieckiego komendanta wojewódzkiego trafiła do młodszego kapitana Patryka Bogusia i starszego strażaka Justyny Karpińskiej. Nagrodę burmistrza miasta Sochaczew otrzymał młodszy brygadier Hubert Offman z jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie oraz druh Mateusz Tymorek z OSP w Mokasie, którzy podejmowali największą liczbę interwencji ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta w 2025 roku. Nagród i wyróżnień było oczywiście znacznie więcej. Lista wyróżnionych dostępna na stronie tusochaczew.pl.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
7: Młodzieżowa Rada Miasta Sochaczew chce zmian w statucie. Taką potrzebę młodzi radni komunikowali na ostatnim posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta. Chodzi o kwestie związane z zachowaniem mandatów w określonym przypadku. Propozycja zmian dotyczy zachowania mandatu radnych, którzy ukończyli już naukę na terenie miasta i kontynuują ją poza Sochaczewem. O tej uchwale zadecyduje Rada Miasta. I zmieniamy temat. 1 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka. W Polsce święto to jest hucznie obchodzone od 1952 roku. Tego dnia wszystkie dzieci powinny być uśmiechnięte. A o czym marzą nasi milusińscy? Co ciekawe, nie zawsze są to rzeczy materialne. Sprawdzał to Oskar Tomczyk.
9: Co wam się marzy? Jaki taki ulubiony prezent chcielibyście dostać na Dzień Dziecka?
10: Ja bym chciała dostać siostkę z matmy.
11: Fajnie by było, jakbym ja z historii miała takie oceny, ale tak ogólnie bym chciała dostać hulajnogę elektryczną.
12: No, na koniec roku z historii piąteczkę. No i jeszcze pojechać na mój wymarzony koncert.
13: Ja wtedy spędzam urodziny moje. I ja bym tak to wtedy chciała, żeby moi przyjaciele byli uśmiechnięci.
14: Ja bym mogła dostać Lego.
9: A ty?
15: Ciężkie pytanie. Dużo jest do wyboru w sumie. Może jakiś voucher gdzieś? Okay. Albo do wycieczki gdzieś pojechać. Fajnie by było.
16: Może coś, jakiś dodatek do gry w tenisa? Coś takiego.
7: Wszystkim dzieciom składamy najserdeczniejsze życzenia.
17: Sąd apelacyjny w Krakowie częściowo zmienił wyrok wobec członków grupy pseudokibiców ruchu Chorzów Psychofans. Dziś lider grupy Maciej M., pseudonim Maślak, usłyszał nieznacznie niższy wyrok 11,5 roku więzienia. Natomiast wyższą karę 15 lat więzienia zamiast 11 usłyszał Kajetan B., odpowiadający m.in. za pobicie ze skutkiem śmiertelnym szalikowca górnika Zabrze. Proces dotyczył w sumie 46 osób, którym prokuratura zarzuciła 110 przestępstw. Wśród nich m.in. zabójstwo, porwania, brutalne pobicia, udział w tzw. ustawkach, rozboje i kradzieże, a także handel narkotykami. Opolszczyzna sprząta po weekendowych nawałnicach w gminie Ujazd. Trąba powietrzna zniszczyła kilka domów. Takie zniszczenia nie dziwią ekspertów. Jak mówi nam dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ekstremalnych zjawisk jest coraz więcej.
18: Dlatego, że te zmiany w pogodzie nasze takie obserwowane są coraz gwałtowniejsze, coraz większe są te różnice tych temperatur i to jakby zwiększa prawdopodobieństwo tego, że wystąpią właśnie te silne burze, z których mogą się zrodzić trąby powietrzne.
17: Choć trąby powietrzne zdarzały się w Polsce już w XIX wieku, ekspertka dodaje, że nadal nie jest to typowe dla naszego kraju zjawisko.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: 21 stopni Celsjusza to temperatura w Sochaczew i okolicach. No i deszcz ten popada z przerwami, ale popada. Cały czas przed nami te opady, no na przykład kolejne okno takie tych opadów między 19 a 20 z tego, co tutaj obserwuję. W nocy temperatura spadnie do 10 stopni, ciśnienie umiarkowane 1012 hektopaskali, umiarkowany również wiatr, który powieje z północnego zachodu z prędkością 10 km na godzinę.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Kto kojarzy ten numer? No, powinienem zapytać, kto nie kojarzy. To takich osób bym nie znalazł. Dire Straits, Walk of Life na początek 15. Za chwilę mrozu, za moment Crazy Loop. No i za kilka chwil także będę coś miał dla wszystkich świętujących dzisiaj. Także wszyscy ci najmłodsi, którzy mają telefony gdzieś bardzo blisko, no to trzymajcie blisko, a w momencie, kiedy otworzymy nasze linie, to dzwońcie, bo będzie nagroda od naszego sponsora. Oskar Tomczyk, cześć ponownie, Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. We'll be right back.

0: No Roots. A już teraz w Radiu Słuchacze to kolejna szansa, żeby ktoś z naszych najmłodszych, który się do nas dodzwonił, no i jednocześnie wygrał bardzo fajną nagrodę od naszego sponsora z okazji Dnia Dziecka.
1: Sponsorem konkursu jest sklep dziecięcy Michaś, Sochacze w ulica Rejmonta 10.
0: A do wygrania zabawka z tego sklepu, no to jak, kto z was jest chętny? Przypominam, że przyjmuję telefony tylko i wyłącznie od najmłodszych, od tych, którzy dzisiaj świętują właśnie Dzień Dziecka. No to co? No to kto chętny, ten telefonuje do Radia Słuchacze 46 863 22 22 46 863 22 22. Przed chwilą, jakiś czas temu, jak słuchaliście, nagrodę wygrał Szymon, który z pytaniem nie miał żadnych kłopotów. A kto się do mnie dodzwonił teraz? Halo, halo, dzień dobry.
2: Halo.
0: Tak, jesteśmy.
2: No, dzień dobry.
0: Dzień dobry. A czy ktoś jest z młodych tam gdzieś koło?
2: Jest, jest. Chodź, Amelciu, chodź tutaj, chodź.
0: Amelka, dobrze, tam, usłyszałem. Tak, tak, tak.
3: Dzień dobry,
0: cześć. Powiedz mi, czy jesteś gotowa, żeby usłyszeć pytanie?
3: Tak.
0: Dobrze. To pytanie, które mam dla ciebie. Która księżniczka zgubiła szklany pantofelek? A. Rozpunka, B. Kopciuszek, czy C. Bella?
3: A można powtórzyć odpowiedzi?
0: Jak najbardziej. Rozpunka, Kopciuszek albo Bella?
3: Która? Kopciuszek.
0: Kopciuszek. To jest prawidłowa odpowiedź, tak jest. Amelka, prawda?
3: Tak.
0: Także, Amelko, droga, wygrywasz zabawkę ze sklepu. Cieszysz się?
3: Tak.
0: No to ja również w takim razie cieszę się, że mogłem ci uprzyjemnić ten Dzień Dziecka. Proszę, nie rozłączaj się z nami, poza anteną powiem ci, jak właśnie możesz odebrać nagrodę.
1: Sponsorem konkursu jest sklep dziecięcy Michaś, Sochacze w ulica Rejmonta 10.
4: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
5: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień Dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już w najbliższą niedzielę od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie!
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
8: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
9: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
14: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: W tym momencie duży korek w ulicy Trogutta w stronę warszawskiej. No tu właściwie cała Trogutta zakorkowana w tym momencie. Most w ulicy Płockiej w stronę centrum. Tutaj też te utrudnienia się pojawiają. I także na ulicy Piłsudskiego. Tu zwłaszcza w okolicach skrzyżowania z ulicą Głowackiego, czy z ulicą Olimpijską, czy okolicy Ronda przy Wąskotorówce. Gdzie jeszcze ruch jest intensywny? No na przykład na skrzyżowaniu Płockiej z Gawłowską. Tam z Gawłowskiej, jeśli chcielibyście w Płocką wyjechać, no to trochę postoicie miejscami także na Alei Sześciodziesiątlecia, na przykład w okolicach supermarketu, czy na wysokości Młynu Reps i mostu w Chodakowie. To tam też mogą być drobne utrudnienia i tam chwilę czasu spędzicie. Spędzicie na pewno chwilę czasu, chcąc wjechać do Sochaczewa od strony Żylardowa. Tam przed rondem przy Żylardowskiej delikatny korek się tworzy. Później to się wszystko już powinno rozjechać, ale w odwrotnym kierunku, czyli w stronę Żylardowa. 50 żadnych większych kłopotów aktualnie nie macie. Płynnie ruch odbywa się również 92 w stronę Warszawy. Dopiero zwolnicie w Piorunowie, później w Błoniu, a później także w Święcicach i Ołtarzewie. 705 w stronę Skierniewic. Tutaj w Nowej Suchej na tej tymczasowej sygnalizacji świetlnej no trochę minut stracicie na pewno. 92 w kierunku Łowicza, przejezdna bezproblemowa tak naprawdę. 50 w stronę Płońska również.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
5: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
1: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
8: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
11: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
12: Jeszcze więcej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
16: Reklama.

0: nas.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jisk w Sochaczewie. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji do

0: soboty 6 czerwca.
1: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
2: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta. Gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
3: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
10: Reklama.
11: Minęła 16:00, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Wójt gminy młodzieży Monika Pietrzyk z jednomyślnym absolutorium. Od tego zaczynamy. W tym serwisie o 24. edycji turnieju dzikich drużyn Frekwencja dopisała. Powiemy też o grze miejskiej organizowanej przez Liceum Chopin. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Wójt gminy Młodzieżyn Monika Pietrzyk z jednomyślnym absolutorium za wykonanie budżetu. Uchwała została poprzedzona m.in. rozpatrzeniem sprawozdań finansowych oraz przedstawieniem raportu o stanie gminy. Wójt Monika Pietrzyk podziękowała radnym za okazane zaufanie, podkreślając dobrą współpracę samorządu, pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy przy realizacji zadań inwestycji na rzecz mieszkańców.
10: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: W sobotę ponad 200 fanów piłki nożnej toczyło zaciętą rywalizację w czterech kategoriach w ramach turnieju dzikich drużyn w piłce nożnej o Puchar Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek. Mecze rozgrywane były na unowocześnionym stadionie miejskim, a dokładniej na 6 boiskach przy ulicy Warszawskiej.
13: Cieszę się, że organizacyjnie stanęliśmy na wysokości zadania. Cieszę się, że dopisała Frekwencja. Mamy bardzo wielu piłkarzy, a tym piłkarzom kibicują ich najbliżsi. Rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, koledzy. Także udało się i 24. Turniej Dzikich Drużyn jest wielkim świętem piłki nożnej w Sochaczewie od 25 lat. Jak zaczęliśmy te zawody, tak co roku mamy świetną atmosferę, sportową rywalizację, bo podkreślam to, po różnych meczach, gdzie naprawdę są emocje, jest taka sportowa złość. Zawodnicy podają sobie ręce, dziękują za wspólną walkę, umawiają się na rewanże i o to chodzi.
12: Mówił pomysłodawca i organizator turnieju poseł Maciej Małecki. Z okazji stulecia swojego istnienia Liceum Chopina organizuje grę miejską pod hasłem Po prostu Chopin. Będzie ona miała miejsce już jutro. Jak mówi nauczycielka historii Jolanta Wojciechowska, wydarzenie ma na celu edukację i integrację w dobrej atmosferze.
14: Gra miejska to jest nic innego jak stare, dobre podchody, ale w nowoczesnej formie. Na starcie drużyny trzyosobowe z opiekunem dostaną narzędzia i akcesoria niezbędne, czyli tajne informacje w kopercie, mapy, wskazówki. No i oczywiście przedstawimy wszystkie niezbędne do udziału w tej grze zasady, wytyczne. Gra będzie polegała na tym, że każda z drużyn uczestniczących będzie musiała przejść przez 5 punktów gry, gdzie będą zadania do wykonania. Po wykonaniu każdego zadania uczestnicy otrzymają wskazówki, dokąd mają się udać.
12: po przejściu wszystkich punktów uczniowie wrócą do szkoły, gdzie nastąpi podsumowanie gry. Przewidywane są również dwie premie lotne, czyli czarne koty. I jeszcze informacja z gminy Sochaczew. Rodzice mogą zgłaszać swoje pociechy do nowo powstałego gminnego żłobka w Kątach. Gmina Sochaczew informuje, że są jeszcze wolne miejsca. Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 5 miesiąca życia do 3 lat. Wszyscy zainteresowani zapisami powinni złożyć komplet dokumentów.
0: Wiadomości ekonomiczne.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
18: Wiadomości ekonomiczne Bartek Staniaszek. Specjalne komisje do wyceny strat pojawią się w Balczarzowicach na Opolszczyźnie. To po sobotniej nawałnicy, która przeszła przez miejscowość. Mieszkańcom gmina zaproponowała mieszkania zastępcze w Niezdrowicach, choć poszkodowani postanowili pozostać u znajomych i rodzin. Jak informuje starszy brygadier Piotr Zdziechowski, nawałnica uszkodziła 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych.
19: Z tych 11 budynków właśnie te 5 wymagały zabezpieczenia plandekami. Natomiast dwóch budynków powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie pozwolił przebywać w tych dwóch budynkach. Mieszkańcy, rodziny, które zamieszkiwały te budynki mieszkalne, one udały się do swoich rodzin, miały już zabezpieczone mieszkania u najbliższych już w sobotę.
18: Komisje powołane przez wojewodę opolską Monikę Jurek oraz przez samorząd oszacują, jaka pomoc zostanie przekazana osobom poszkodowanym przez sobotnią trąbę powietrzną. Ważne dla kierowców. Dziś litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł i 5 groszy, benzyny 98 6,63, a oleju napędowego 6,34. Tak wynika z obwieszczenia resortu energii. Przypomnę, że do 15 czerwca obowiązuje program CPN Ceny Paliw Niżej, co oznacza niższą akcyzę na paliwo i obniżkę akcyzy. Od środy rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną w wieku do 16 lat będą musieli używać podczas jazdy kasków ochronnych, przypomina policja. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą opiekunowie. Z badań wynika, że stosowanie kasku przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70%. W przypadku użytkowników e-hulajnóg o ponad 40%. Szkoda, że zakaz dotyczy wyłącznie osób do 16 roku życia. Nawet starsza głowa jest tak samo przecież narażona na urazy.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
11: 6 minut po 16 dnia dziecka ciąg dalszy. Dziś dzieci świętują oczywiście u nas 1 czerwca, ale nie we wszystkich krajach dzieci mają swoje święto 1 czerwca właśnie. W różnych krajach różne są daty. A tak a propos jeszcze emocji, Maja Chwalińska walczy na kortach Rolanda Garrosa. I to z powodzeniem. Trzymamy kciuki. Whitney Houston.

0: Oskar Cymsy, nie musisz się bać.
1: Hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: No to mamy kolejną taką popdensową propozycję. Morandi i Colors. Jeden z największych hitów rumuńskiego duetu. Rok 2009. Trafił na kompilację Best Of takiej płyty tego duetu.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut.

0: Ray Dalton na 94,9 FM, 20 minut po 16. Znacie takie określenie kobieta dziecko a propos dnia dziecka? W kalendarzu jest dziś taka data, 1 czerwca. Ale rok 1926 urodziła się Marilyn Monroe. Oprócz kariery aktorskiej zaśpiewała też kilka piosenek. Ta urodzinowa, najbardziej znana z jej repertuaru, a zmarła 5 sierpnia 1962 roku, mając 36 lat. Aktorka, która została legendą, wzorcem, kimś, o kim pisze się piosenki, nie tylko po angielsku. Przecież mamy nasze własne z twarzą Marilyn Monroe zespołu Mysłowic. Pamiętamy ją jako słodką blondynkę z filmu Pół żartem, pół serio. Była, jak się mówi, marzeniem, męskim marzeniem o kobiecie, dziecku, którą można się po prostu zaopiekować. 100 lat od narodzin Marilyn Monroe.
1: Reklama.
2: Jisk w Sochaczewie. Zmieniliśmy się dla ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat.

0: soboty 6 czerwca.
1: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
4: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: 27 minut dzieli nas od 17. A tak było wczoraj w Parku Garbolewskiego. Posłuchajcie tylko. Jowita Leszczyńska wdała się w pogawędkę z miłośnikiem motoryzacji w Parku Garbolewskiego oczywiście. I oto co usłyszała.
1: Jak wy się tu bawicie?
2: Dobrze.
1: A co wam się najbardziej podoba?
2: Piłka.
1: Bo ty grasz w piłkę na co dzień, czy nie?
2: Tak, wy kolesy żarowiące.
1: Pierwszy raz jesteś na Dniu Dziecka w Sochaczewie?
2: Tak, jestem pierwszy raz w ogóle w Sochaczewie.
1: A kogo tu dzisiaj zabrałeś ze sobą?
2: Mamę. Fajnie.
1: A co najbardziej ci się podoba?
2: Dmuchańce.
3: To przeszkód, dmuchańce.
1: A co teraz robisz?
3: Maluję auto.
1: To ty lubisz auta?
3: Tak.
1: A jakieś szczególnie? Lubisz jakąś markę?
3: Mercedesa.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
0: A za chwilę sprawdzimy, co się dzieje na drogach.

0: Jeremy Sikorski, Artur Sikorski, tak a propos dnia dziecka o swojej młodości.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
0: Nie jest łatwo poruszać się w centrum Sochaczewa. Tłok centrum zatłoczone. Jeśli na przykład chcecie skręcić w lewo i stoicie za lawetą, łatwo nie będzie. Aleja 600-lecia, Staszica, Traugutta, Piłsudskiego. Duży tłok, trzeba poczekać. Warszawska również. Tutaj musicie uzbroić się w cierpliwość, żeby przejechać te centralne ulice miasta. Spory ruch również na ulicy Olimpijskiej, na Troja.

0: Janowskiej w związku z remontem 600-lecia. Jeżeli będziecie jechać obwodnicą, to dwa ronda są oczywiście kluczowe, Kuznocin i Rondo Braci Garczyńskich. Cała obwodnica w miarę przejezdna, chociaż ruch spory, ale żeby włączyć się do ruchu na rondzie w Kuznocinie i na rondzie w Braci Garczyńskich, to wymaga cierpliwości. Na szczęście nie mamy informacji, by doszło gdzieś do wypadku tudzież kolizji. Nie mamy informacji o jakichś szczególnych utrudnieniach na autostradzie A2. 92 w kierunku Warszawy to tylko w tych miejscach, gdzie zwykle jest większy ruch. Jadąc od Sochaczewa to połowa Paprotnia, a potem oczywiście jeszcze przedtem Teresin. I Ożarów, Ołtarzew dojeżdżamy do Warszawy albo wyjeżdżamy z Warszawy, to też wymaga cierpliwości. Jeśli przez Leszno, to Rondo Babice jest takim trudnym punktem do pokonania. 46 863 22 22, telefon do Radia Sochaczew. Jeśli macie informacje, które ułatwią podróżowanie, proszę dzwonić.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
12: Moja i Twoja muzyka.
13: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut. Tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
14: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
13: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

Grupa Foreigner, Say Wills, a 15 minut 17, nie no, z tą informacją nie można czekać, sensacja w Paryżu. Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open. Maja Chwalińska sprawiła ogromną niespodziankę podczas tegorocznego French Open. Awansowała już do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju. Pokonała przed paroma minutami francuskie Diane Perry 6-3, 6-2. No to gratulujemy.

To oczywiście największy sukces w jej karierze. Mamy nadzieję, że nie ostatni. Co dalej? Starcie z Rosjanką Anną Kalińską.

0: Lean Over Me, Pitbull za niespełna 5 minut, 17 i wiadomości. A wiadomości zaczynamy od sensacji, jaką sprawiła Maja Chwalińska w Paryżu. Szczegóły już za chwilę.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
4: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Jisk w Sochaczewie. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowe

0: do soboty 6 czerwca.
1: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już w najbliższą niedzielę od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochacze. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.
7: Zbliża się 17, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Maja Chwalińska wygrała kolejne spotkanie w Roland Garrosie. Pierwsze kontrakty na sprzęt wojskowy podpisane w ramach programu SAFE. Większy nacisk na sztuczną inteligencję stawia Uniwersytet Jagielloński. Ruszyła tam właśnie rekrutacja. Agnieszka Trojanowska-Bis i na początek wiadomość najważniejsza z minionej godziny. Maja Chwalińska wygrała z francuską tenisistką Diane Perry 6-3-6-2 w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Tym samym nasza tenisistka awansowała do najlepszej 8 paryskiego wielkoszlemowego turnieju. Do tej świetnej informacji z kortu z Paryża będziemy dziś jeszcze wielokrotnie wracać, a teraz czas na dalsze informacje. Zakończyła się pierwsza część podpisywania kontraktów na sprzęt wojskowy w ramach unijnego programu SAFE. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych na wozy bojowe, artylerię czy sprzęt informatyczny, mówi wicepremier i minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz.
9: Dotyczą wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Nie ma rodzaju sił zbrojnych, który byłby w programie SAFE pominięty i nie ma rodzaju sił zbrojnych, który byłby niezasilony nowym sprzętem i umiejętnościami.
8: Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami. Program SAFE to prawie 44 miliardy euro dla Polski w formie europejskich pożyczek, które mogą zostać wydane na inwestycje w obronność. Dokładnie rok temu wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki. Kandydat wspierany przez PiS w drugiej turze wyborów zmierzył się z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim. Prezydentowi nie można odmówić aktywności międzynarodowej. W czasie pierwszego roku urzędowania polski prezydent spotkał się m.in. z prezydentem Stanów Zjednoczonych, prezydentem Francji oraz premier Włoch. Od 220 tysięcy do nawet 600 tysięcy złotych taki wydatek ponoszą w Polsce rodzice na wychowanie jednego dziecka do 18 roku życia. Te wydatki rosną, choć przede wszystkim nominalnie, czyli w kwotach, bo realnie, czyli biorąc pod uwagę wzrost wynagrodzeń i siłę nabywczą rodziców, te wyższe wydatki są dla nich finansowo do udźwignięcia, mówi ekspertka Centrum imienia Adama Smitha Anna Gołębicka.
10: Chowanie dzieci to jest rzecz, która absolutnie się zwraca i rodzicom, i gospodarce. I to wychodzi dokładnie 1716 zł miesięcznie, ale jak się ma dwójkę dzieci, to już jest drobny efekt skali.
8: Mniej więcej połowę miesięcznych wydatków na dziecko pokrywają rządowe transfery, takie jak 800+ czy wyprawka szkolna.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Na nowoczesne kierunki związane z erą sztucznej inteligencji stawia Uniwersytet Jagielloński. W rozpoczętej dziś rekrutacji przyszłych studentów zmiany czekają też kandydatów na medycynę. Od teraz w rekrutacji do Collegium Medicum będą liczyć się nie 3, a 2. dwie matury rozszerzone.
0: Dwa kolejne lata, czyli 27 i 8 będą latami przejściowymi, gdzie będzie można swobodnie dobrać dwa przedmioty z tych, które do tej pory były brane pod uwagę, a docelowo kandydaci na studia lekarskie będą musieli mieć rozszerzenie z biologii i z chemii.
8: Mówił rektor UJ profesor Piotr Jedynak. Uczestnicy nocnego wrocławskiego półmaratonu w dniu wydarzenia za darmo będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej oraz pociągów kolei dolnośląskich i Polregio w granicach miasta i w Iwinach. Bieg już w tę sobotę. Start i meta półmaratonu będą zlokalizowane przy Tarczyńskiej Arena Wrocław. I na koniec przypomnienie wspaniałej wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do najlepszej ósemki paryskiego wielkoszlemowego turnieju.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
13: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
14: Bartek Staniaszek, czas na sport. To właśnie kibice z sochaczewskiej Marakany ponieśli w sobotę naszych rugbistów do tego ważnego zwycięstwa i wypełnili lukę w niepełnym składzie. Orlen Orkan od 25 minuty grał w 14, utrzymał prowadzenie z Energa Ogniwem i wygrał zasłużenie 24-14.
15: W obronie było świetnie, w ofensywie troszeczkę gorzej było. Ta czerwona kartka namieszała nam strasznie w szychkach. Nie mogliśmy złapać dobrego tempa, brakowało tego jednego zawodnika.
14: Powiedział Dawid Plichta, kapitan Orkana. Goście mogą czuć niedosyt, nie wykorzystali przewagi i nie znaleźli sposobu na zdyscyplinowaną obronę gospodarzy.
16: Spodziewałem się, to nie było dla mnie nic nowego. Tak naprawdę myślę, że ta czerwona kartka jeszcze ich bardziej zcementowała. Troszeczkę jestem niezadowolony z naszej gry w ofensywie. Wierzę w swój zespół, wierzę w chłopaków. My tanio skóry nie sprzedamy i będziemy walczyć do ostatniej sekundy.
14: Powiedział po meczu Mateusz Plichta z Ogniwa, a spotkanie rewanżowe z Ogniwem już w najbliższą sobotę o 16:00 gramy w Sopocie. Zawodnicy dopisali i to cieszy najbardziej. W sobotę ponad 200 fanów piłki nożnej toczyło zaciętą rywalizację w czterech kategoriach w ramach 24. turnieju dzikich drużyn w piłce nożnej o Puchar Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek. Mecze rozgrywane były na 6 boiskach na terenie Stadionu Miejskiego przy Warszawskiej. W kategorii Open wygrał team Wyrewolwerowany Rewolwerowiec, a w juniorach Dzikie Tuczniki. W kategorii Orlik Elit Skład, a w kategorii Skrzat Tygrysie Pazury. W przyszłym roku 25. edycja.
17: Już rozmawiamy o kolejnym turnieju dzikich drużyn. Przyszły rok myślę, że będzie już w Chodakowie, bo skończą się te wielkie przebudowy naszych stadionów. Te stadiony nie tylko w dniach turnieju, nie tylko w dniach rozgrywek piłkarskich Orkana i Bzury powinny tętnić życiem, a mi zależy jako posłowi z Sochaczewa, z ziemi sochaczewskiej, żeby nasze miasto miało jak najlepsze warunki do uprawiania sportu. Dzieci, młodzież, dorośli.
14: Powiedział organizator i pomysłodawca turnieju dzikich drużyn poseł Maciej Małecki. W sobotę drużyna Promyka przegrała z Jodłą Jedlnią Letniskiem 2-4. Kończy się piątoligowa przygoda piłkarzy z Nowej Suchej. Dziś na dwie kolejki przed końcem sezonu ekipa żółto-niebieskich jest już pewna spadku do warszawskiej Ligi Okręgowej. Co dalej? Trzeba dograć sezon i z klasą i zaangażowaniem pożegnać się z kibicami. Miejmy nadzieję, że drużynę uda się utrzymać i w przyszłym sezonie znów zobaczymy zmotywowaną ekipę walczącą w okręgówce o upragniony awans. Piłkarze z Sochaczewa wykonali ważny krok w kierunku awansu. W niedzielę drużyna trenera Krystiana Pisarka wygrała w Sannikach z rezerwami Chopina aż 5-0. Każdy punkt klubu piłkarskiego Orkan jest na wagę złota. W ostatniej kolejce piłkarzy z warszawskiej czeka przerwa. W ramach płockiej klasy B do rozegrania pozostało już zatem tylko ostatnie spotkanie ze Spartą Nowe Miszewo. Ten mecz w niedzielę o 18:00. Zwycięstwo odniósł także Gotthard. Piłkarze z Rybna wypadli już niestety z wyścigu o awans.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
13: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
7: 6 minut po 17:00, jak słyszycie, mamy, jeśli chodzi o sport, tylko dobre informacje. Cieszymy się i sukcesu drużyny Orkana i Mai Chwalińskiej. Dzień dziecka, ale w kalendarzu nie tylko jest dzisiaj Dzień Dziecka, jest również Dzień Mleka i Święto Bułki. Bułka z masłem. Albo coś idzie, jak sprzedaje się jak świeże bułeczki. I nie należy płakać nad rozlanym mlekiem. Ale można mieć mleko pod nosem. Grażyna Bolimowska-Gajda, dzień dobry.

0: dzwonicie z pytaniem, czy będzie dzisiaj konkurs. Oczywiście, że będzie. W końcu to Dzień Dziecka.
1: Sponsorem nagrody jest cukiernia Lukrecja, Sochaczew, ulica Płocka 40.
0: No to jesteście gotowi? Jeśli tak, to dzwonimy. 46 863 22 22. Telefon do Radia Sochaczew. Co jest do wygrania? Voucher na lody do cukierni Lukrecja. No to kto ma ochotę na lody? Halo, dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry. To dzień dobry.
2: No,
0: kto jest po drugiej stronie? Halo. Jeszcze raz poproszę.
2: Ha,
0: Ewa. No to witamy cię, Ewo. I posłuchaj pytania. Jakiego koloru jest Hulk z postać z filmu Marvela? Masz do wyboru trzy kolory. Zielony, czerwony i niebieski. Ewo, jesteś tam? To tak nieśmiało. Halo?
2: Tak, nie znam tej bardzo postaci, ale mi się wydaje, że czerwony.
0: O, to źle. No, niestety, Ewo, błąd. Pozdrawiamy cię z okazji Dnia Dziecka. Dziękujemy bardzo i zachęcamy oczywiście do dzwonienia dzieci, bo dzisiaj Dzień Dziecka. Halo, halo, halo.
3: Halo.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: A to takie duże dziecko jakieś zadzwoniło do nas?
3: Tak, w imieniu swojego mniejszego dziecka.
0: A mniejsze nie może podejść do telefonu?
3: A to nie wiedziałem, że to musi podejść, bo tak to bym był przygotowany, więc nie jestem przygotowany na to.
0: Aha, nie jesteś.
3: Chciałem dla dziecka, ale...
0: No ja domyślam się, że dla dziecka, ale wolałabym, żeby jednak dziecko zadzwoniło. Jest to możliwe, czy nie?
3: No w tej chwili nie. Za 2 godziny pewnie tak.
0: To słuchaj, to może damy szansę jednak dzieciakom, dobrze? Niech nabierają odwagi. A ciebie pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Halo, halo, dzieciaki, dzwonicie do mnie. Proszę, halo, dzień dobry. Halo, halo. A kto po drugiej stronie?
2: Jeszcze raz, Ewa.
0: Nie, no tak nie może być, że dwa razy próbujemy. Pozdrawiamy cię gorąco, Ewo, i dajemy szansę dzieciakom, bo dzisiaj Dzień Dziecka. No dajcie telefony dzieciom. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: A kto po drugiej stronie?
4: Zosia.
0: No to witamy cię, Zosiu. Zosiu, pytanie jest takie. Jakiego koloru jest Hulk, postać filmu Marvela? Kolory zielony, czerwony czy niebieski? Jaki wybierasz?
4: I przepraszam, jeszcze raz pytanie poproszę.
0: Jakiego koloru jest postać z filmu Marvela? Ta postać to jest Hulk. Oglądasz filmy Marvela czy nie bardzo?

0: I teraz dostaniesz kolejną porcję lodów, bo wygrałaś voucher na lody do cukierni Lukrecja. To życzymy ci smacznego. Mam nadzieję, że ten dzień dzisiejszy potrwa tak trochę dłużej, tak? Kiedy zamierzasz zakończyć świętowanie? No dobra, już nie będę dociekała, o której godzinie. Zosiu, jeszcze zostań chwilę z nami, ustalimy szczegóły poza anteną, dobrze?
1: Sponsorem nagrody jest cukiernia Lukrecja, Sochaczew, ulica Płocka 40.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: 26 czerwca.
1: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
2: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: A my wracamy jeszcze do wczorajszego dnia dziecka w Parku Garbolewskiego. Wiele się działo, byliśmy tam z mikrofonami. No i teraz o ocenę poprosiliśmy uczestników, bohaterów tego dnia, czyli dzieci.
1: Co wam się jeszcze podoba tutaj?
2: Że jest tyle atrakcji i w ogóle różnorodność.
3: A nie wiem, mi się wydaje, że ogólnie fajnie to przygotowali. Co roku to fajnie przygotowują. Fajnie, że się starają w ogóle, bo w niektórych miejscach to się nie starają. Najfajniejsze to mi się wydaje, nie wiem, dmuchańce, otoczenie ogólnie.
4: A mi się podoba, że to wszystko jest za darmo, można sobie wejść i wypróbować cokolwiek.
0: No i słyszycie, tak dorosłych i organizacje ocenili najmłodsi.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Grupa Manam na 94.9 FM, 21 minut do godziny 18. Jeżeli zajrzycie na stronę Tu Sochaczew, to tam z całą pewnością będziecie mogli poznać program Dni Sochaczewa. Pełen, szczegółowy. Publikujemy ten program zgodny oczywiście z tym, który ułożył Urząd Miasta Sochaczew. Co w tym programie? Program jest bardzo bogaty, więc możecie go przeanalizować dokładnie. Przyjrzyjmy się, być może najbardziej interesują Was artyści, którzy pojawią się w amfiteatrze. W sobotę Urszula o 21:00, o 19:40 Twarba, a o 18:20 Howie Meet. A w niedzielę patrzę, kto w amfiteatrze wystąpi. Abba Classic, Kabaretka 2, Rafał Brzozowski, Piotr Matysik, no i na finał grupa Ira. Zaglądajcie, prześledźcie program Dni Sochaczewa, wybierzcie to, co Was najbardziej interesuje, bo oczywiście nie tylko występy artystyczne w tym programie.
1: Reklama.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
1: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tat, w mrówce to wszystko mam.
3: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl. Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
1: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: DJ Bobo, everybody, za 7 minut 18. Czy emocje po meczu Orkana Sochaczew z Ogniwo Sopot opadły? Chyba tak, ale było gorąco.
1: Dzień dobry, jak wrażenia, jak się mecz podobał?
2: Mi to aż krew z nosa poleciała, takie emocje były.
1: Jak wrażenia?
3: Super jest!
1: Jak wrażenia?
4: Mecz był zajebisty. Widzimy się w Sopocie.
5: Super, jestem dumna z chłopaków. Naprawdę mocno walczyli.
6: Chłopaki oddali serducho na boisku.
0: No miejmy nadzieję, że do kolejnego meczu kibice odzyskają głos.

0: Olivia Rodrigo, niespełna dwie minuty do 18, o 18 wiadomości. Drzewo roku, które nim zostanie, szczegóły już za chwilę zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
4: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Minęła 18, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: MON wysyła rządowy samolot do Chin po Polkę wymagającą leczenia. Nocna prohibicja w Warszawie rusza za 4 godziny. Wśród kandydatów Dęby, Lipy, Topole, Sosna i Klon ruszyło głosowanie na drzewo roku. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rządowy samolot jest w drodze do Chin po 24-letnią studentkę z Wałbrzycha. Kobieta od kwietnia jest w szpitalu w śpiączce. W Chinach zdiagnozowano u niej agresywnie rozwijający się nowotwór. Rodzina zbierała pieniądze na jej transport do Polski. Pomógł resort obrony. Do tej pory zebrano 1 000 000 zł. Brakuje jeszcze 600 tysięcy do założonej kwoty. Pomoc ze strony MON, czyli wysłanie samolotu, sprawi, że zbieranie pieniądze przeznaczone będą na koszty leczenia tam i na jego kontynuację w kraju. Powrót do Polski zaplanowano na czwartek. Punktualnie o 22 w Warszawie zacznie obowiązywać nocna cisza alkoholowa. Potrwa do 6 rano. W sklepach i na stacjach benzynowych nie będzie można kupić napojów wysokoprocentowych. Te będą jednak dostępne w lokalach gastronomicznych. To efekt ubiegłorocznej samorządowej awantury oraz pilotażu w dwóch dzielnicach, jaki miał skutkować spadkiem liczby interwencji. Jedynym sklepem, gdzie będzie można kupić alkohol, będzie ten na lotnisku w strefie wolnocłowej. O szczegółach Błażej Kulesza.
8: Sklepikarze w gotowości, bo za sprzedaż alkoholu nocą grozi nie tylko grzywna do 5 000 zł, ale nawet utrata koncesji.
9: Mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani, był na to czas.
8: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
9: Nie będzie taryfy ulgowej, zresztą też mieliśmy swoje doświadczenia w tych dwóch dzielnicach, będziemy z nich korzystać właśnie po to, żeby te ograniczenia nie były nadużywane.
8: Władze decyzję, by pilotaż rozszerzyć na całe miasto, podjęły po wynikach zaledwie z 3 zimowych miesięcy. Nowy raport jest dopiero w opracowaniu.
10: Nie ma ujawnionych wyników.
8: Mówi Damian Kowalczyk, radny z Prawa i Sprawiedliwości.
10: Jeśli po wprowadzeniu tej nocnej prohibicji nie zwiększy się bezpieczeństwo na ulicach, możemy podjąć kolejną debatę.
8: Z badań zleconych przez stołeczny ratusz wynika, że niecała połowa mieszkańców, bo 48% sądzi, że zakaz przełoży się na poprawę bezpieczeństwa.
7: Od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać m.in. w Lublinie, Ełku, Opolu i Kole. Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To kara dla regionalnych władz KO za przegraną w referendum w Krakowie. Zaledwie po 2 latach kadencji władzę stracił prezydent Krakowa z Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski. Premier powierzył teraz stanowisko komisarza partii w tym regionie Dorocie Niedzieli, która jest wicemarszałkinią Sejmu. Od dziś możemy głosować na tegoroczne drzewo roku. To już 16. odsłona tego plebiscytu. Wśród kandydatów są Dęby, Lipy, Topole, Sosna i Klon Francuski. Wygra to z nich, które zdobędzie najwięcej głosów. Konkurs trwa do końca czerwca na stronie drzeworoku.pl. Wyniki poznamy 1 lipca.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Dziś święto w zasadzie każdego z nas. Dzień dziecka. O tym, jak powinien wyglądać, mówią najmłodsi.
11: Fajnie być dzieckiem, bo można być beztroskiem, jeszcze bez pracy, bez podatków.
12: Może dostanę piłkę do właśnie koszykówki.
13: Ja liczę na to, żeby pójść na lody i na spacer do parku albo na plac zabaw.
7: I tym młodszym i tym starszym dzieciom składamy dziś najlepsze życzenia.
14: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Czy to już wieczór, czy tylko późne popołudnie? 18 stopni na termometrze, trochę dzisiaj w Sochaczewie popadało i mamy nadzieję, że jeszcze popada, bo takie deszcz widzę na mapie pogodowej. Nie zawsze synoptyczne prognozy się sprawdzają, ale miejmy nadzieję, że ta z deszczem sprawdzi się i w nocy rzeczywiście ten deszcz popada. Temperatura w nocy od 11 do 12 stopni, więc chyba nieźle. Jutro wtorek, temperatura 23 stopnie, w tym najcieplejszym momencie, w środę 24 stopnie, potem wolne Boże ciało i tu ciepło, a także sporo deszczu, więc myślę, że dynamiczny tydzień przed nami i ciepły, wiosenny. Nie oczekujmy pogód, temperatur letnich.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 minut po 18. Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry. Mam nadzieję, że rodzice nie zapomnieli o dniu dziecka. 5 po 18. Może niektórzy dopiero wracają z pracy. No to pospieszcie się, bo dzieciaki czekają na was. Najlepszy jest ten czas spędzony z mamą i tatą. No dziadkowie też mogą dołączyć.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Pierwszy dzień czerwca, Dzień Dziecka, co podkreślił Kuba Milewski, zanim wszedł do studia. Nie wiem, czy oczekujesz jakiejś niespodzianki.
2: Tak, życzę. Tak, Majki Jeżowskiej piosenkę poproszę, zamawiam.
1: Może to się załatwić.
2: Dobrze.
1: Audycja Kinożercy, witamy. Właśnie Kuba Milewski z Kina Odeon jest z nami. No to nie wiem, czy może skupimy się w takim razie na tym, co około tutaj Dnia Dziecka będzie się działo kinowo. Czy są już jakieś atrakcje? Proszę bardzo.
2: Atrakcje są zawsze, jak to w kinie Odeon. Natomiast my będziemy rozmawiać już nieco o dalszym okresie, od 5 czerwca.
1: Okay.
2: Ale też są filmy i dla najmłodszych, i dla nieco starszych dzieci, i dla tych najstarszych, bo w każdym z nas przecież jest pierwiastek dziecka.
1: Tak jest.
2: Więc tak, dla wszystkich życzenia z okazji Dnia Dziecka.
1: Przesyłamy.
2: Takie, tak, najlepsze filmowe. Niech to życie będzie jak film, czasami radosne,
1: bajka.
2: Smutne, taka najpiękniejsza bajka z happy endem,
1: tak.
2: Zawsze, ze szczęśliwym zakończeniem. No to co mamy? Władcy Wszechświata, rozmawialiśmy o tym tydzień temu, czyli seria Masters of the Universe. Wiem, że ty nie oglądałeś, bo to lata mojej młodości,
1: tak.
2: Jednak troszkę się wiekowo minęliśmy.
1: No nie,
2: o jedną dekadę. Ale to już dużo na filmach, czy nie tylko. No i He-Man, tak? He-Man na dużym ekranie powraca z nową serią. No i oczywiście Adam, którym jest księciem Eterni, ma swój magiczny miecz i jak wymówi magiczne słowa na potęgę posępnego czerepu mocy przybywaj, staje się Herosem. No okay. I oczywiście uratować musi swój świat, swoją planetę, czyli Eternię, i stawia czoło okrutnemu Szkieletorowi. Także serdecznie zapraszam, bo to bajka właśnie dla tych fanów, którzy He-Mana oglądali. Tam były wszystko, figurki, pojazdy, zamek. Cały świat można było zbudować kiedyś, zabawkowy.
1: Nie mam,
2: ale miałem He-Mana i miałem Szkieletora. Pamiętam to doskonale, no bo to przeżycie, nie? W latach
1: 80. Myślałem, że z pokolenia na pokolenie będziesz przekazywał.
2: Aż tak daleko, nie? Natomiast, natomiast tak, He-Man był jedną z moich ulubionych bajek, więc ja się na pewno wybiorę. I do tego namawiam także państwa. No i straszny film, część szósta. Mhm. No po 13 latach od piątej części, czyli troszkę przerwy
1: trzeba
2: było.
1: Trzeba było poczekać, tak.
2: Dokładnie tak. Udział dwóch przyjaciół tutaj po raz kolejny wpada w sam środek chaosu. I znowu zabójcy, potwory i nadprzyrodzone istoty, jak to w strasznym filmie, czyli trochę z przymrużeniem.
1: Tak, bo tam
2: oka.
1: Spora dawka humoru, mimo że to jest taki,
2: tak,
1: nie
2: to
1: wiem
2: jest
1: jak
2: satyra,
1: nazwać
2: satyra, takie
1: właśnie
2: na kino grozy
1: filmu,
2: chyba.
1: Tak.
2: Komedia, horror komedia. Tak
1: horror
2: to,
1: komediowy. Okay.
2: Horror
1: chyba
2: komediowy,
1: tak,
2: no. O, tak byśmy to określili.
1: Właśnie szukałem gdzieś tam, szufladka mi się chciała wysunąć z tyłu głowy.
2: Dla fanów gatunku i dla fanów serii wraca jeden z aktorów, który grał w pierwszej części, więc on wraca teraz, to już chyba po 25 latach, z tego co dobrze pamiętam.
1: No to dla fanów zdecydowanie.
2: Tak, czyli Ghostface pojawi się na ekranie. Tak, bo to jest motyw przewodni tego filmu. No i legendarna czwórka, czyli Cindy, Brenda, Ray i Shorty, muszą jeszcze raz połączyć siły, aby opanować te sytuacje, które wokół nich się wydarzają. No i na koniec Amazing Digital Circus The Last Act, czyli to, co też rozmawialiśmy tydzień temu.
1: Tak.
2: Premiera niebawem od 7 do 7 czerwca, od 4 nawet bym powiedział do 7. To są te 4 dni, kiedy zagramy wersję 2D dubbing i 2D napisy, bo to jest ostatni odcinek tylko w kinie. Tam są naprawdę duże obostrzenia. Nie można zagrać tego filmu wcześniej niż o 17 w Boże Ciało, więc serdecznie zapraszamy od 18 dla fanów gatunku. Coś niesamowitego się szykuje.
1: Zresztą wszystko znajdziecie na stronie internetowej Kina Odeon, a my za chwilę wracamy do was z audycją Kinożercy. Bądźcie blisko.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kino Odeon.

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
3: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Motolease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
2: I to gdzie?
3: Oto Motolease. Auto w abonamencie. To tu.
4: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Moja i twoja muzyka.
7: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Wracamy do Was z audycją Kinożercy. Słuchacie Radia Sochaczew, Kuba Milewski z Kina Odeon z nami. I też będzie o tym, o czym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. I coś, co wydało się przełomowym dla kina, bo połączenie animacji z takim filmem
2: fabularnym,
1: więc kreskówka i te światy tu się nam zacierały. Tak. Kosmiczny mecz, bo będziemy wracać do tego, czyli Michael Jordan i spółka Looney Tunes ponownie na ekranach po ilu latach?
2: Po 30 lat od premiery. No mówię, ja mam też sentyment do tego filmu, tak jak i do Toy Story, bo to jedne z pierwszych wycieczek do Warszawy. Tak kiedy już człowiek pamiętał, tak? No bo to powiedzmy 10-11 lat, dokładnie. Już był świadomy, więc gdzieś to tam utkwiło w pamięci. Ale uważam, że jedynka jest lepsza od dwójki. Nie wiem, czy widziałeś dwójkę.
1: Widziałem, tak. Jestem tego zdania.
2: Mi się bardziej podobała
1: jedynka. Dwójka to Samuel L. Jackson się pojawia już w tej drugiej części chyba?
2: Nie, pojawia się ten znany koszykarz, tylko nie powiem ci imienia nazwiska, bo ja się aż tak koszykówką nie interesuję.
1: Dobrze, ja sobie wygoogluję,
2: ja opowiem.
1: Dokładnie.
2: No to oczywiście Królik Bugs i razem ze swoimi przyjaciółmi z Looney Tunes porywają Michaela Jordana, który zakończył wtedy karierę i stał się bejsbolistą, tak jak marzył jego ojciec. I w trakcie meczu, jak on gra sobie w golfa tam z kolegami, porywają go i tłumaczą, że muszą wygrać mecz, żeby nie pojechali na górę kretynów i żeby nie pracowali w parku rozrywki, którym zarządza taki okropny, bezwzględny, karłowaty pan Schlockhammer. No ale Michael Jordan nie wie, że Looney Tunes trochę zataili informacje i że jego przeciwnicy, no to takie małe karzełki, ale ukradli talent zawodnikom NBA. No i tutaj rodzi się pewien problem, no ale jak to się kończy, jeżeli ktoś z Państwa nie widział, to serdecznie zapraszam, bo naprawdę bajka jest rewelacyjna, a na ekranie między innymi oprócz Michaela Jordana, Bill Murray i plejada koszykarzy tamtego okresu, Charles Barkley, Larry Bird, Shawn Bradley, Patrick Ewing, także myślę, że to gratka i dla fanów NBA, i dla animacji, i dla osób, które chciałyby sobie odświeżyć ten film, a ty już wiesz.
1: Tak, ja się zastanawiałem, kto był złą postacią. Nie wiem, czemu akurat Samuel L. Jackson mi się gdzieś tam zakodował, ale Don Cheadle chyba tak się wymawia poprawnie to nazwisko. A Michael Jordan oczywiście się też pojawia epizodycznie, ale LeBron James gra tam właśnie. Z Lakersów pierwsze skrzypce.
2: O, tak. Zgadza się, tak. Tutaj Chicago Bulls, a tutaj Los Angeles Lakers. Chyba dwie najsławniejsze drużyny. Chociaż ja miałem koszulkę Charlotte Hornets.
1: Okay.
2: Ja tak bardzo lubiłem też ten zespół, oni mieli taką pszczółkę jako logo, więc tak, ale wracamy do co dalej. Zawodowcy, no to Guy Ritchie, o którym też mówiliśmy, czyli specjalistka od ekstremalnie trudnych negocjacji wraz z ekipą najemników musi wcielić w życie plan odzyskania wielomilionowego długu. No i jak to u Gajariciego akcji będzie sporo dobrego, czarnego humoru. No zresztą jest to twórca takich filmów jak Mecz Ostatniej Szansy z Vinnie Jonesem, zresztą świetny, to akcja dzieje się w więzieniu, strażnicy kontra więźniowie, świetny film, Sherlock Holmes, wszystkie serie.
1: No tak, Gajariciego faktycznie.
2: Dokładnie, jeden gniewny człowiek, też fajny, z Jasonem Stathamem, Porachunki, no ma trochę na swoim koncie
1: dżentelmeni przede wszystkim,
2: filmów, ale dżentelmeni chyba są.
1: Tak, też w zeszłym tygodniu wspominaliśmy, że to chyba jedna z naszych ulubionych filmów, jeżeli chodzi o kino Gajariciego.
2: Tak, ale polecam też serial, bo on jest trochę rozbudowany, troszkę inaczej pokazany. Akcja dotyczy tego samego, ale naprawdę rewelacja. No i co jeszcze mamy? Na cały czas Mandalorian i Gorgu, czyli Gwiezdne Wojny, Tom i Jerry tutaj w klimacie kreskówek, Super Mario i Drzewo Magii.
1: No to macie w czym wybierać. Wystarczy tylko wybrać się do kina Odeon, do czego Was mocno zachęcamy i do tego byście byli blisko, bo za chwilę wracamy z kolejną częścią audycji Kinożercy. O czym będzie?
2: A o tym, co już niebawem.
1: Bądźcie blisko.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
3: Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz
6: teraz wagacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko wagacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Moja i twoja muzyka.
9: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
10: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
11: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew, Kuba Milewski, reprezentant, bardzo godny reprezentant Kina Odeon.
2: Bardzo dziękuję za ten komplement.
1: Proszę bardzo.
2: To już prezent na Dzień Dziecka, dziękuję. Komplement odhaczony.
1: Mi się miło. No dobrze, powiedziałeś, co w takiej nieco dalszej perspektywie będzie można zobaczyć na dużych ekranach. No właśnie, czego można się spodziewać, co Kino Odeon będzie grało?
2: To może już powiedzmy sobie troszkę, zdradźmy tajemnicę, co od 12 czerwca, czyli... Okay. Za,
1: czyli
2: no
1: dwa
2: tygodnie, praktycznie
1: taka
2: tak długa. Oczywiście, aha, że tak. To już coraz bliżej wakacji, więc też coraz więcej czasu, troszkę wolnego. Młodzież
1: tam już
2: przede
1: większość
2: wszystkim.
1: Ocen to
2: już wystawione, oczywiście.
1: Tak,
2: że tak,
1: można
2: zachowanie.
1: Myśleć o tym, żeby się wybrać do kina.
2: Zgadza się. No i tutaj Dzień Objawienia, czyli powraca Steven Spielberg z nowym filmem. No i jest taka zajawka. Co byś zrobił, gdybyś dowiedział się, że nie jesteśmy sami, pokazał to i udowodnił? Czy bałbyś się? A akcja filmu dzieje się, no oczywiście współcześnie na świecie, gdzie Emily Blunt, czyli prezenterka pogody, wywołuje panikę, ponieważ prowadzi pogodę i zaczyna mówić w innym języku. No i naukowcy starają się wyjaśnić co i jak, między innymi... Colin Firth na ekranie, także Emily Blunt, Colin Firth, no świetna obsada.
1: Jezu, Colin
2: obsada.
1: Firth, ja... Jak zostać królem?
2: Jak zostać królem,
1: Jezu,
2: chyba, tak.
1: Jezu, to był znakomity. On nie dostał Oscara czasem za to? Chyba za
2: być może,
1: lata.
2: W ogóle tak. Film był oscarowy. Czy Colin dostał? Nie wiem, natomiast film
1: jaki
2: był świetny.
1: To był dobry
2: tak.
1: Film, tak.
2: Film rewelacyjny.
1: To nazwisko właśnie wspomniałeś.
2: To przy okazji to... polecamy, tak. No i...
1: Wybiłem cię z rytmu.
2: Wybiłeś mnie z rytmu, ale nie, bo myślę o tym, mam taką scenę z Colinem Firthem, jak on właśnie jak zostać królem siedzi za biurkiem i tam przez telefon rozmawia.
1: Tak, to dosłownie to sama też mi się odgrała.
2: No widzisz,
1: tak,
2: i tak się zamyśliłem. Dobra, no sam Steven Spielberg, nie trzeba przedstawiać, no mistrz, no. Ikona, jakby nie wymyślać jakich słów, no to wszystkie pozytywne pasowałyby do niego, także serdecznie zapraszam. I ty chyba też, nie? Steven Spielberg i ty, tak?
1: Tak.
2: Więc,
1: to zdecydowanie, tak, tak, tak.
2: Więc serdecznie zapraszamy, bo to może być dobre kino science fiction dla fanów gatunku i nie tylko. A ja nie wiem, czy Steven Spielberg to szczęknie wyreżyserował przypadkiem?
1: Też mi się wydaje, że jest odpowiedzialny za...
2: Bo tego jest sporo, więc ciężko tak spamiętać, ale Łukasz już tutaj, ja Państwu powiem,
1: googluje.
2: Dokładnie,
1: tak, a ja wracam nie dalej. Wprowadzili nikogo w błąd, absolutnie.
2: Bo od
1: tak.
2: 17 czerwca Toy Story 5. To jest coś, na co czekam. Najbardziej jestem fanem serii. Baz Astral, Szeryf Chudy i reszta zabawek muszą zmierzyć się z bardzo poważnym przeciwnikiem w piątej części, ponieważ tablet wchodzi do gry, który jest złym przeciwnikiem. I Jessie, czyli w czwórce chyba Jessie pojawiła się jako dziewczynka, która przejmuje te zabawki po Andym wszystkie. No i ona coraz niestety bardziej lgnie do tabletu. No choroba dzisiejszych czasów, tak to można powiedzieć, telefon, tablet. I ona też, ją też to dopada. Więc serdecznie zapraszamy, bo Chudy i Bas i cała reszta zabawek muszą stawić jej czoło. No i Bas będzie udoskonalony, będzie miał ponoć ekrany LED-owe. Więc czekam, a Szeryf Chudy starzeje się i ma łysinę. Słuchajcie, widziałem zwiastun, polecam zobaczyć. Warto się wybrać, bo myślę, że to będzie hit. Także serdecznie zapraszam. A od 19 czerwca Robin Hood. Ale ty już zaraz zanim o Robin Hoodzie, to o Stevenie.
1: Nie, no zgadza się. Wszystko jakby to, co powiedziałeś, to oczywiście i Szczęki, i E.T., no wiadomo, że Park Jurajski,
2: Park Jurajski, no to
1: klasyka,
2: tak,
1: gatunku i wiele innych filmów. No ta filmografia jest imponująca, więc tu nie wystarczyłoby nam czasu, by o tym mówić, więc szybciutko jeszcze przez 30 sekund Robin Hood.
2: Robin Hood. Koniec legendy, czyli opowieść chyba taka wieńcząca losy Robin Hooda, natomiast ja chciałem powiedzieć, że uwielbiam film Robin Hood Książę Złodziei z Kevinem Costnerem, Alanem Rickmanem, Morganem Freemanem i z 2010 roku też Państwa polecam, bo tam jest Russell Crowe, czyli Gladiator, występuje w Robin Hoodzie, a nakręcił go Ridley Scott i ten film tak troszkę przepadł, ale ja go obejrzałem na spokojnie kilka razy i on jest naprawdę bardzo fajny. Może nie dorównuje tej pierwszej części, ale można ją spokojnie obejrzeć.
1: No to polecamy i zapraszamy Was do Kina Odeon. Jak słyszycie, jest co oglądać, a za tydzień kolejna porcja tych filmów z dużych ekranów audycji Kinożercy. Kuba Milewski był
2: do
1: z nami.
2: Do usłyszenia.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kinoodeon.pl.

0: Santana i Thomas Smooth to niezwykły duet. Dwie minuty do 19:00, o 19:00 kolejne wydanie wiadomości, a w wiadomościach między innymi o tym, ile dzieci urodziło się z programu In Vitro.
1: Reklama. Słuchaczy, jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
1: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Jest 19:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Niski poziom wód, susza jest coraz większym problemem. Polska grupa zbrojeniowa rośnie w siłę dzięki pieniądzom z SAFE. Powiemy też, ile dzieci w kraju urodziło się dzięki programowi finansowania in vitro. Paulina Nawrocka, zapraszam. Z jednej strony gwałtowne burze, z drugiej susza. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega przed gwałtownym obniżeniem poziomu wód gruntowych. Tak zwana niżówka hydrogeologiczna będzie występować w czerwcu w 14 z 16 województw, oprócz warmińsko-mazurskiego i lubuskiego. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
6: Niżówka może oznaczać problemy z zaopatrzeniem w wodę w płytkich studniach. Mniejsze jeziora i strumienie mogą wysychać. Sytuacja jest bardzo trudna i raczej nie widać szans na jej poprawę, przyznaje dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Robert Czerniawski.
7: Aktualna sytuacja hydrologiczna jest zła. Jeśli chodzi o prognozy hydrologiczne, one też nie są najlepsze i w tym roku należy się spodziewać głębokiej suszy.
6: O wyzwaniach związanych z suszą, a także retencją rozmawiają w Bydgoszczy specjaliści na trzecim kongresie wodnym, mówi prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
8: Zmiany klimatu powodują to, że mamy albo nadmiar wody, czyli powódź, albo mamy niedomiar wody, a wtedy mamy suszę. Przypominamy, że w niektórych regionach Polski susza właściwie trwa od lat 10.
6: Na kongresie powstaną rekomendacje dla samorządów oraz instytucji zajmujących się gospodarką wodną.
5: Polska grupa zbrojeniowa będzie się rozrastać, by wywiązać się ze wszystkich kontraktów podpisanych w ramach programu SAFE. Nie tylko poszukuje nowych kontrahentów i podwykonawców, ale i nowych specjalistów do swoich zakładów, mówi szef PGZ Adam Leszkiewicz.
9: Na pewno są planowane zatrudnienia. Jutro mamy takie spotkanie zarządu wszystkich spółek, na których będziemy omawiać te szczegóły. Przed nami 4 lata pracy ciężkiej produkcyjnej i świętować będzie można w 30 roku, kiedy zrobimy to, do czego się zobowiązywaliśmy.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Zgodnie z pierwszym etapem programu SAFE do Polski trafi ponad 120 miliardów na m.in. wozy bojowe, armatochaubice czy artylerię. Większość kontraktów podpisała właśnie Polska Grupa Zbrojeniowa. Od czerwca wzrosną wynagrodzenia nienaukowych pracowników Polskiej Akademii Nauk, m.in. pracowników archiwów, bibliotek, muzeów, ogrodów botanicznych, zagranicznych stacji naukowych. Rozporządzenie w tej sprawie podpisano pod koniec maja. W 2 lata urodziło się 15 tysięcy dzieci. Dziś w Dzień Dziecka rząd podsumował program finansowania procedury in vitro. Z refundacji skorzystali m.in. państwo Michał i Anita z Częstochowy. Od pół roku są rodzicami 2 dziewczynek.
10: Aniela i Laura.
11: Tutaj mamy Laurkę, tutaj mamy Anielę.
12: Kiedy przyszły na świat?
10: 23 grudnia 2025. Zaskoczyły nas, bo miały przyjść na świat 30 stycznia.
11: Tak, także... One chciały być prezentem pod choinkę naszym, no i idealnie się udało. Dużo potu, łez, ale jak najbardziej jesteśmy za to wdzięczni.
10: 298 zastrzyków, liczyłam.
11: Żeby nasze dziewczyny przyszły na świat.
10: Zdrowe, zdrowe, zdrowe podróżniczki.
11: My jesteśmy aktywnymi rodzicami, więc one automatycznie to złapały i co? I są szczęśliwe razem z nami.
5: Program Ministerstwa Zdrowia przewiduje, że rocznie na refundację in vitro państwo będzie przeznaczać co najmniej 500 milionów złotych. Ma potrwać do 31 grudnia 2028 roku i kosztować łącznie 2,5 miliarda.
1: Pogoda.
12: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Trochę deszczu w tym tygodniu spadnie, ale czy wystarczy? No nie wiem, pewnie nie. Rozpoczął się ciężki pogodowo tydzień, to są zapowiedzi synoptyków. Burze, opady, gradobicia, szczególnie we wschodniej Polsce. A jaki będzie ten zbliżający się weekend w centrum? Ciepły. Temperatury w okolicach 24-25 stopni, nawet czwartek, czyli Boże Ciało, deszczowy i burzowy, generalnie pogoda mocno niestabilna, a noc dzisiejsza z temperaturą 12 stopni i przelotnymi opadami deszczu.
12: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 minuty po 19. Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry. No to mamy Międzynarodowy Światowy Dzień Dziecka u nas 1 czerwca, ale w innych krajach w innym dniu to święto przypada. No to rodzice, jeżeli jeszcze nie spotkaliście się ze swoimi dziećmi, to pora najwyższa. A w tej godzinie mamy jeszcze jedno pytanie konkursowe.

0: Łukasz Zagrobelny, nieprawda, ale naprawdę mam teraz dla was niespodziankę, konkurs. Dzwońcie do mnie koniecznie 46 863 22 22 i zapraszam oczywiście dzieci, żeby do mnie zadzwoniły. To jedyna taka niepowtarzalna szansa, żeby wygrać voucher na Termy Uniejów do wykorzystania do końca czerwca. Podwójne zaproszenie, czas 3 godziny. Prezent oczywiście z okazji Dnia Dziecka. No to sprawdzamy, kto się dodzwonił. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Halo. Drogi słuchacz.
1: Halo.
0: O, no nareszcie. Kto tam?
1: Jaś.
0: Jaś, witamy cię, Jasiu. A ile masz lat, Jasiu?
1: 6.
0: 6, dobra. A jest mama lub tata w sąsiedztwie?
1: Jest.
0: No dobrze, to myślę, że ci pomogą w razie czego. Słuchaj, jak nazywa się najbardziej znany miś z bajek Disneya? I tu ja podam ci trzy możliwości. Paddington, Kubuś Puchatek czy Uszatek? No niech tam mama podpowie. Czyta ci bajkę o kim? Jasiu, jesteś tam jeszcze, kochanie?
1: Kubuś Puchatek.
0: Oczywiście. A coś wiesz o tym Kubusiu Puchatku, żeby nam powiedzieć, co on tak bardzo lubi jeść? Wiesz, czy nie? Miodek. No właśnie, a jeszcze on, ten rozumek to ma duży czy mały?
1: Mały.
0: Mały rozumek. Mama czyta na dobranoc?

0: Tak.
1: To wspaniale. Słuchaj, lubisz wodę, bo to jest takie zaproszenie, że trzeba się trochę pokąpać. Tak, no to wspaniale. To za chwilę podasz mi mamę, dobrze? Ja z mamą wszystko ustalę, a ciebie serdecznie pozdrawiam i ściskam z okazji Dnia Dziecka. Mam nadzieję, że z rodzicami spędziłeś ten dzień. Dziękuję. O, jaki grzeczny Jaś. No dobrze, Jasiu, to miłego wieczoru życzę tobie, tacie, mamie, wszystkim, którzy są teraz z tobą albo którzy będą z tobą. I jeszcze chwilę poproszę mamę do telefonu, dobrze? Pozdrawiam gorąco.
2: Reklama.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko! Każdy znajdzie w mrówce wszystko
2: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
4: Jeszcze tylko dziś, Dzień Dziecka w Pepco taniej. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Moja i twoja muzyka.
9: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
8: Reklama.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

Now the Moon, Alan Walker, 29 minut do 20. To teraz trochę historii o to, jakich metod propagandowych może chwytać się władza. Jest rok 1950, wtedy ukazał się komunikat prasowy Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych o zrzuceniu przez amerykańskie samoloty u polskiego wybrzeża masowych ilości stonki ziemniaczanej, która to było 1 czerwca. Taki komunikat się ukazał. Ta stonka ziemniaczana po wydostaniu się na brzeg miała rozplenić się po całym kraju. Oczywiście oskarżenia władz PRL-u o to, że plaga stonki ziemniaczanej jest dziełem Amerykanów, to jeden z najsłynniejszych mitów i elementów propagandy lat 50. W rzeczywistości owad przywędrował po prostu do Europy naturalnie, a cała akcja miała odwrócić uwagę społeczeństwa od problemów gospodarczych. Wtępienie owada to też niesamowite. Angażowano niemal każdego, zaganiano do tej akcji urzędników, młodzież, wojsko. Były tak zwane masowe zbiory szkodników. Ale to było, minęło, na szczęście.

0: Janusz Radek i psalm dla ciebie, a my jeszcze na chwilę powróćmy do tego, co działo się w sobotę na stadionie Maracany. Bartek Staniaszek rozmawiał z Dawidem Plichtą. Emocje po wygranym meczu były niesamowite.
1: Ostatnie jedno słówko, które powiedziałeś do tych ludzi, którzy dzisiaj wypełnili szczelnie ten stadion. Tu się świetnie gra w rugby.
2: Tak, tak. Sochaczewska Maracana niesie. Dzisiaj nie graliśmy w 14, tylko w 15, bo mieliśmy wsparcie kibiców, najlepszych kibiców w Polsce. Proszę was, bądźcie z nami w Sopocie. To będzie bardzo ważny mecz. Musicie nam pomóc. Nie może was tam zabraknąć. Gramy o finał, gramy o marzenie.
0: Na pewno kibiców w Sopocie nie zabraknie.
3: Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
3: Autopromocja. Reklama. Moja i twoja muzyka.
7: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
3: Reklama.

0: taka błagalna piosenka Grzegorza Chyrzego. 8 minut do 20. Przed nami długi weekend. To może wybierzecie się do Kampinoskiego Parku Narodowego. Ja tylko przypominam, że Kampinoski Park Narodowy wprowadził opłaty za parkowanie na swoich najpopularniejszych parkingach. Takie parkomaty pojawiły się na dwóch głównych parkingach w Roztoce oraz w Granicy. Opłaty, jak czytam na Facebooku Kampinoskiego Parku Narodowego, można uiścić kartą, blikiem, telefonem lub za pomocą dedykowanych aplikacji parkingowych, a powód wprowadzenia? Pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury i to ma być również wkład w ochronę przyrody. Kampinoski Park zachęca do korzystania z transportu publicznego. Autobusy, na przykład grodziskich przewozów autobusowych, kursują do Roztoki i Granicy. No to polecamy akurat w tym wypadku autobus, ale generalnie komunikację miejską, kolejową, autobusową. Pamiętajcie o tym, że dzieci lubią jeździć autobusami, pociągami. Dla nich to prawdziwa impreza.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Oczywiście trochę te mniejsze dzieci, bo te większe to wolą mieć własne auta.

Niespełna dwie minuty do 20. O 20. kolejne wydanie wiadomości będzie o prezentach dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, ale takich prezentach, które ratują życie.

0: Reklama. W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
1: Moja i Twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Zbliża się 20. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Rząd uruchamia wsparcie dla poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej. Iran zawiesza negocjacje pokojowe z USA. I mali pacjenci z Lublina na Dzień Dziecka dostali sprzęt ułatwiający badanie krwi. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd uruchamia pomoc dla mieszkańców Balcarzowic na Opolszczyźnie. Trąba powietrzna, która przeszła przez tę miejscowość, zniszczyła ich gospodarstwa. Żywioł uszkodził tam 18 z nich, 11 z nich to mieszkania. Wojewoda zabezpieczył środki na wypłatę zasiłków na tzw. doraźne wsparcie w wysokości do 8000 zł. Poszkodowani mogą również ubiegać się o wsparcie do 200000 zł na odbudowę lub remont zniszczonych domów oraz do 100000 zł na naprawę budynków gospodarczych. Na razie w Balcarzowicach trwa sprzątanie. Strażacy zabezpieczają zniszczone domy. Część mieszkańców nie może wrócić do swoich mieszkań.
6: Wszystko mokre. Nie wiemy, co dalej.
7: Były dosłownie sekundy. Uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. Córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
5: Lokalne władze zapewniają, że są gotowe mieszkania zastępcze. Pierwsze wypłaty zasiłków dla poszkodowanych będą jeszcze przed długim weekendem. Iran zawiesza negocjacje z USA. Jak mówi tamtejsze MSZ, to efekt ostatnich ataków Izraela na Liban. Działania Tel Awiwu oddalają USA od pokoju na Bliskim Wschodzie, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu.
8: Podkreślamy, że zawieszenie broni w Libanie jest niezbędnym warunkiem każdego porozumienia mającego na celu zakończenie wojny.
5: Jak podaje agencja AFP, Rada Bezpieczeństwa ONZ jeszcze dziś ma zwołać nadzwyczajne posiedzenie w związku z izraelskim atakiem na Liban.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Centralne Biuro Antykorupcyjne i Centralne Biuro Śledcze Policji przeszukały 3 miejsca w Polsce w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatkowych w Niemczech. Sprawę prowadzi Prokuratura Europejska. Mechanizm przestępstwa miał polegać na wykorzystywaniu firm z kilku krajów do oszustw podatkowych w ramach obrotu sprzętem elektronicznym. Dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie będą mieć skanowane żyły, tak by łatwiej było zrobić wkłucie i na przykład pobrać krew. Nowoczesne skanery kupione przez Stowarzyszenie Życie z Chorobą Nie Musi Być Smutne dziś trafiły do małych pacjentów w Dniu Dziecka. Pierwszy swoje żyły zeskanował Andrzej Mierzejewski z kabaretu Smile w asyście pediatry profesora Przemysława Sikory.
9: I to kolory zmienia.
10: Tutaj przepływ przeznaczenia, także pielęgniarka, która użyje tego skanera, będzie mogła już w sposób celowany wybrać naczynie do nakłucia tego naczynia, więc korzystajmy z takiej możliwości, kiedy jednak są czasami kłopoty i nawet te największe mistrzynie mają z tym problem.
9: Ja dodam, że to w ogóle nie boli, a myślę, że dla dzieci to jest widowiskowe i to jest jak gra komputerowa, one będą wow, pewnie, proszę jeszcze i nagle i nawet nie będą wiedzieć kiedy i już jest krew pobrana.
10: Myślę, że
9: to jest wspaniałe.
5: Skaner naczyń krwionośnych to urządzenie wykorzystujące światło podczerwone do precyzyjnego lokalizowania żył pod skórą. Jego kluczową zaletą jest to, że żyły widać na skórze i pielęgniarka wie, gdzie ukłuć, tak by nie trzeba było wbijać igły kilka razy w rączkę małego dziecka.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
2: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
13: Bartek Staniaszek, czas na sport. To właśnie kibice z sochaczewskiej Marakany ponieśli w sobotę naszych rugbistów do tego ważnego zwycięstwa i wypełnili lukę w niepełnym składzie. Orlen Orkan od 25 minuty grał w 14, utrzymał prowadzenie z Energa Ogniwem i wygrał zasłużenie 24-14.
14: W obronie było świetnie, w ofensywie troszeczkę gorzej było. Ta czerwona kartka namieszała nam strasznie w szychkach. Nie mogliśmy złapać dobrego tempa, brakowało tego jednego zawodnika.
13: Powiedział Dawid Plichta, kapitan Orkana. Goście mogą czuć niedosyt, nie wykorzystali przewagi i nie znaleźli sposobu na zdyscyplinowaną obronę gospodarzy.
15: Spodziewałem się, to nie było dla mnie nic nowego. Tak naprawdę myślę, że ta czerwona kartka jeszcze ich bardziej zcementowała. Troszeczkę jestem niezadowolony z naszej gry w ofensywie. Wierzę w swój zespół, wierzę w chłopaków. My tanio skóry nie sprzedamy i będziemy walczyć do ostatniej sekundy.
13: Powiedział po meczu Mateusz Plichta z Ogniwa, a spotkanie rewanżowe z Ogniwem już w najbliższą sobotę o 16:00 gramy w Sopocie. Zawodnicy dopisali i to cieszy najbardziej. W sobotę ponad 200 fanów piłki nożnej toczyło zaciętą rywalizację w czterech kategoriach w ramach 24. turnieju dzikich drużyn w piłce nożnej o Puchar Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek. Mecze rozgrywane były na 6 boiskach na terenie Stadionu Miejskiego przy Warszawskiej. W kategorii Open wygrał team Wyrewolwerowany Rewolwerowiec, a w juniorach Dzikie Tuczniki. W kategorii Orlik Elite Skład, a w kategorii Skrzat Tygrysie Pazury. W przyszłym roku 25. edycja.
16: Już rozmawiamy o kolejnym turnieju dzikich drużyn. Przyszły rok myślę, że będzie już w Chodakowie, bo skończą się te wielkie przebudowy naszych stadionów. Te stadiony nie tylko w dniach turnieju, nie tylko w dniach rozgrywek piłkarskich Orkana i Bzury powinny tętnić życiem, a mi zależy jako posłowi z Sochaczewa, z ziemi sochaczewskiej, żeby nasze miasto miało jak najlepsze warunki do uprawiania sportu. Dzieci, młodzież, dorośli.
13: Powiedział organizator i pomysłodawca turnieju dzikich drużyn poseł Maciej Małecki. W sobotę drużyna Promyka przegrała z Jodłą Jedlnią Letniskiem 2-4. Kończy się piątoligowa przygoda piłkarzy z Nowej Suchej. Dziś na dwie kolejki przed końcem sezonu ekipa żółto-niebieskich jest już pewna spadku do warszawskiej Ligi Okręgowej. Co dalej? Trzeba dograć sezon i z klasą i zaangażowaniem pożegnać się z kibicami. Miejmy nadzieję, że drużynę uda się utrzymać i w przyszłym sezonie znów zobaczymy zmotywowaną ekipę walczącą w okręgówce o upragniony awans. Piłkarze z Sochaczewa wykonali ważny krok w kierunku awansu. W niedzielę drużyna trenera Krystiana Pisarka wygrała w Sannikach z rezerwami Chopina aż 5-0. Każdy punkt klubu piłkarskiego Orkan jest na wagę złota. W ostatniej kolejce piłkarzy z warszawskiej czeka przerwa. W ramach płockiej klasy B do rozegrania pozostało już zatem tylko ostatnie spotkanie ze Spartą Nowe Miszewo. Ten mecz w niedzielę o 18:00. Zwycięstwo odniósł także Gotthard. Piłkarze z Rybna wypadli już niestety z wyścigu o awans.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
2: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
4: 1 czerwca. Dziś spadł w Sochaczewie deszcz, nareszcie, ale czekamy oczywiście na więcej. Przed nami wiosenna noc z temperaturą około 11 stopni, a jutro ciepło, 23 stopnie, zobaczymy na naszych termometrach, tak więc powodów do narzekań nie powinniśmy mieć. 23 stopnie, temperatura bardzo przyjazna. Na razie nie grożą nam upały. Spokojnego wieczoru z Radiem Sochaczew w tle.

0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
1: To jest powtórka audycji.
2: A w naszym studiu Anna Wasilewska, komendant chówca ZHP w Sochaczewie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, czuwaj.
2: Dziś Dzień Dziecka i my z tej okazji tak trochę się spotykamy, bo mamy pewną propozycję dla dzieci, nie do odrzucenia, jak się głębiej przyjrzeć. Ruszyły zapisy na coroczne obozy harcerskie, nie harcerskie, harcerskie, organizowane w każdym razie przez was w Łąkie. Na Kaszubach to jest.
3: Tak, Łąkie na Pojezierzu Kaszubskim, ale zanim przejdziemy do obozów, to ja jeszcze może na chwilę wrócę do tego Dnia Dziecka, bo wydaje mi się, że to w ogóle cudowny dzień, także dziękuję za zaproszenie, że to właśnie Dzień Dziecka, bo harcerstwo trochę jakby przedłuża dzieciństwo, nie tylko młodszym, ale również nam dorosłym. Pozwala też to dzieciństwo przeżyć może trochę pełniej, bliżej natury, bliżej ludzi, z prawdziwą przygodą, ze wspomnieniami, które z nami zostają.
2: I z pewnym takim poszanowaniem wartości, które zazwyczaj już zostają w nas do końca.
3: Zdecydowanie tak. A przed nami właśnie harcerskie lato, już nie możemy się doczekać.

0: Kiej, Włąkie na Pojezierzu Kaszubskim. Las, jezioro, cisza, przestrzeń. Prawdziwy obozowy klimat. Ale oczywiście dla nas również bardzo ważne, oprócz tych walorów przyrodniczych, jest to, żeby rodzice mieli poczucie, że ich dzieci są zaopiekowane, że będą bezpieczne. Więc bardzo dużo wkładamy też pracy w to, żeby ten obóz odbył się zgodnie ze sztuką. Nasze obozy są zgłoszone oczywiście w bazie wypoczynku, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, mamy doświadczoną kadrę. To są często młodzi ludzie, ale już z doświadczeniem, dlatego że oni po prostu do tej roli przygotowywali się w harcerstwie. Zaczynali od zuchów, harcerzy, wędrowników, teraz są instruktorami, którzy podejmują się tej roli. No i oczywiście dzieci mówią nam zawsze, że tam jest przepyszne jedzenie, więc myślę, że to jest też bardzo ważne.
1: Gotowane na miejscu.
0: Gotowane na miejscu przez panie kucharki, które z nami również jeżdżą od lat. Dzieci mieszkają w namiotach sześcioosobowych, na łóżkach polowych. Dzień jest bardzo intensywny, zaczyna się od pobudki, później jest zaprawa poranna, wspólne śniadanie, jakieś zajęcia, warsztaty, zajęcia nad wodą w zależności od pogody, ale są też wyprawy do lasu, gry terenowe, wycieczki nad morze.
1: Co to jest zaprawa poranna? Jogging?
0: Trochę sportu, trochę ruchu dla każdego, i dla młodszego, i dla starszego.
1: I to jest też ważne, że oczywiście jest czas wolny, ale tak naprawdę cały czas żyjecie według pewnych ram, tak? Te dzieci mają zorganizowany ten dzień.
0: Tak, jest ten dzień bardzo intensywny i dużo się dzieje, ale fajne jest to, że wszyscy są cały czas razem, że dzieci uczą się poprzez działanie, uczą się odpowiedzialności, samodzielności, a przy tym dobrze się bawią.
1: Wy kierujecie to zaproszenie na turnusy, na oba turnusy, na oba obozy do wszystkich dzieci, oczywiście nie tylko związanych z harcerstwem, ale czy to harcerstwo gdzieś tam jest przemycane podczas obozów? Czy dzieci mogą poznać, na czym polega?
0: Bardzo często zdarza się tak, że dziecko, które wzięło udział w obozie, później przychodzi do nas na zbiórki i w tym harcerstwie już zostaje przez długi, długi czas. Mamy również takie sygnały od rodziców, co bardzo nas cieszy, którzy przychodzą do nas i mówią, że po obozie dziecko wróciło pewniejsze siebie, bardziej samodzielne, bardziej otwarte. I oni również zauważają te zmiany i w związku z tym chcieliby zapisać, żeby to ta ich przygoda z harcerstwem była kontynuowana.
1: Wy też macie, rozmawiałyśmy o tym przed wejściem do studia, pewną taką ideę, która wam przyświeca w organizacji właśnie tych obozów.
0: Tak, to już wcześniej wspomniałam. Myślę, że dzisiaj wszyscy żyjemy w pośpiechu. Również dzieci są przebodźcowane, zwłaszcza w tym świecie telefonów, ekranów. Chcielibyśmy pokazać dzieciom, jak przeżywa się te prawdziwe przygody. Przeżywa się je naprawdę, nie ogląda w telefonie. I
1: jak się żyje z ludźmi w realu.
0: Na te relacje, na to, żeby usiąść wieczorem przy ognisku, pośpiewać, popatrzeć w gwiazdy, że może warto, żeby rano na przykład budził nas śpiew ptaków, a nie dźwięk powiadomień w telefonie. Zwykle na obozach jest tak, że pierwszego dnia przychodzą dzieciaki i pytają, jaki tu jest zasięg, gdzie można naładować telefon, ale trzeciego dnia już nikt o to nie pyta.
1: No, wspomniała pani, że to może być tak, że taki wyjazd na taki obóz będzie początkiem w ogóle pasji harcerskiej. Jak to jest z harcerstwem dzisiaj? Czy to jest taka nisza pielęgnowana starannie, czy jak pani obserwuje, czy ta popularność maleje, taka sama jest?
0: Ja powiedziałabym nawet, że harcerstwo przeżywa dzisiaj trochę taki renesans i cieszy się powodzeniem. Mamy bardzo dobrą opinię wśród rodziców. Właśnie dlatego, że trochę próbujemy oderwać dzieci od tych online'ów. Bardzo dużo chętnych zgłasza się na zbiórki, bo harcerstwo to też... Nie tylko zbiórki, nie tylko codzienne rajdy, biwaki, ale myślę, że to również takie umiejętności, które później są bardzo cenne w dalszym życiu, tak, że to pierwsza samodzielność, że pierwsze przyjaźnie, pierwszy wieczór

0: wieczór przy ognisku. Ja sama z harcerstwa wniosłam odwagę, jakąś umiejętności organizacyjne, bycia z ludźmi.
1: Chyba męża też.
0: Też.
1: I to się też często zdarza. Powiedziała pani, że rodzice właśnie się tym często dzisiaj kierują, żeby oderwać trochę te dzieci od telefonów. A co same dzieci mówią? To znaczy, jak już zaczną przychodzić na te zbiórki, jak komentują ten swój świat, zmianę tego swojego świata?
0: Podoba się to. Dzieciakom się to podoba. Okazuje się, że dla nich właśnie największą atrakcją jest pójść do lasu, przejść przez jakąś grę terenową, nie wiem, spędzić pierwszą noc pod namiotem, czy po prostu usiąść wieczorem przy ognisku. Ostatnio przyszła jedna z mam zapisać cztery dziewczynki, koleżanki, które nie są w harcerstwie, nie są zrzeszone. Natomiast w momencie, kiedy już dopełniłyśmy wszystkich formalności, pytam się, a czy masz jakieś pytania do tej dziewczynki? Mówię, może coś chciałabyś wiedzieć, coś cię interesuje. To ona tak nieśmiało pyta, czy będą ogniska?
1: Okej, najważniejsze. Jak się zgłosić na turnus, bo tego chyba nie powiedziałyśmy.
0: Nie powiedziałyśmy. Zapraszamy do Chówca. W poniedziałki i środy jesteśmy w godzinach popołudniowych, a może nawet bardziej wieczornych, od 17.30 do 19.30. Trzeba wziąć kartę, wypełnić i takie zgłoszenie dostarczyć do nas.
1: I już.
0: I już, po prostu.
1: I tutaj też, co ważne, czekacie do końca. Jeśli będą wolne miejsca, to nawet można w ostatniej chwili. To tylko przypomnijmy te daty jeszcze raz turnusów, obu.
0: Pierwszy turnus od 3 do 14 lipca, drugi turnus od 16 do 27 lipca.
1: Ograniczenia wiekowe?
0: Nie ma ograniczeń wiekowych, znaczy no tak preferujemy dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do 17-18 lat.
1: Zapraszamy serdecznie i zachęcamy gorąco do tej przygody, do przeżycia tej przygody. Dziękuję już bardzo za tę rozmowę. Przypomnę tylko, że w naszym studiu była Anna Wasilewska, komendant Chówca ZHP w Sochaczewie.
0: Dziękuję również za rozmowę i życzę wszystkim dzieciom, tym małym i dużym, wspaniałego Dnia Dziecka.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: Była to powtórka audycji.

Dzieci dziś świętują, dorośli obsypują je prezentami, ale nie wszystkie dzieciaki czują się szczęśliwe i radosne. Dane z raportu Banków Żywności szokują. Okazuje się, że częściej niż co dziesiąte dziecko, ponad 15%, przyznało przed badaczami, że głód czuje często lub zawsze. W odpowiedziach na pytanie o to, co jedzą w szkole, regularnie zdarzały się takie oto odpowiedzi. Powietrze, wyłudzam od przyjaciółki albo prawo dżungli. Trzeba upolować. Uczniowie skarżą się też, że mają utrudniony dostęp do wartościowych posiłków. W ankietach wskazywali rozczarowanie ofertą szkolnych sklepików, monotonność drugich śniadań, kanapki i jeszcze raz kanapki oraz fakt, że porcje, które dostają od szkoły lub rodziców, zostawiają ich z poczuciem niedosytu. A więc prezenty z okazji Dnia Dziecka problemów nie rozwiążą.

A teraz o wyjątkowym zespole i wyjątkowych urodzinach. 1 czerwca 1967 roku urodził się Artur Gadowski, charyzmatyczny wokalista zespołu IRAP. Przetrwali dziesięciolecia od spektakularnych sukcesów w latach 90. przez chwilowy upadek, aż po status weteranów polskiej sceny. Utwory takie jak Mój dom, Nadzieja czy Nie daj mi odejść to kompozycje, które przeszły do historii. IRA to zespół legenda. Według Google najczęściej wyszukiwana polska grupa muzyczna po kulcie i dżemie. A oto fragment książki Łukasza Saturczaka. I grali dzień za dniem, ciągle w trasie. W roku 1992 ponad 100 koncertów. Rok później było ich blisko 150. Festiwale, kluby, plenery. Ciągle w trasie. Myliły nam się dni, tygodnia. Tak wspominają. Nie wyjeżdżaliśmy na weekend, jak teraz, tylko na miesiąc. Pamiętamy trasy złożone z 60 koncertów. Mieliśmy występ w Szczecinie, a następnego dnia w Lublinie. I ten zespół wystąpi w Sochaczewie w niedzielę na finał Dni Sochaczewa. Zapraszamy na 21. To będzie niezwykłe spotkanie i niezwykły koncert.

I jeszcze a propos Dnia Dziecka, co się zmieni w szkole od 1 września. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt ustawy zakładający całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w publicznych szkołach podstawowych. Nowe przepisy mają wejść w życie właśnie 1 września tego roku. Zakaz ma obowiązywać na terenie całej szkoły. Smartfony będą musiały być wyłączone, schowane podczas całego pobytu dziecka w szkole, zarówno na lekcjach, jak i w trakcie przerw. I zgodnie z tym projektem od zakazu mają być tylko dwa wyjątki. Pierwszy to zgoda nauczyciela na skorzystanie z telefonu uzasadniona celami dydaktyczno-wychowawczymi, a drugi wynikający z konieczności skorzystania przez ucznia z urządzenia ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inne szczególne potrzeby. To będą z całą pewnością rewolucyjne zmiany i przekonamy się pewnie niebawem, jak zareagują na nie uczniowie. Niektórzy mówią, że zawsze można mieć drugi telefon. Chyba niekoniecznie.